8,6 MHz.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

by dech tknąć w puste ciało, by spojrzeć w lustro twarzą w twarz i powiedzieć: tak, musiało się stać i nie mam już sił, by ukrywać się przed ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

nie mam już sił nawet gapić się w ścianę szarą od spojrzeń obdartych z marzeń. Chcę wyjść na klatkę przed swoim blokiem, skierować wzrok swój

granic dla swoich słabości, bo łatwiej się poddać i utracić wiarę, zbudować mur.

by usłyszeć głos, co woła mnie tylko w dalekich wspomnieniach. Chcę wszystko znowu zacząć raz jeszcze.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Raz, dwa, trzy i...

0: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Dobry wieczór, drodzy Państwo. Przy mikrofonie Marian Księżycowy. A to jest audycja Piosenki z końca czasu. Kilka minut temu gwiazdy wybiły północ, a to oznacza, że nad całą Atlantydą mamy już...

Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Guten Morgen, meine liebe Freunde.
2: Dzień dobry, ja po polsku może
1: Dzień
2: zacznę.
1: Dzień dobry. Grzegorz Nowacki, najbardziej polski z polskich realizatorów, dzisiaj będzie nam towarzyszył.
2: Marcel Kujawa i Hanna Kowalska również będą nam towarzyszyć, a przed mikrofonami...
1: Mikołaj Pokorzyński.
2: I niezwykle elegancki Edgar Hein. Takiego cię jeszcze nie widziałem, muszę powiedzieć.
1: Co ty gadasz? Ja często w koszuli chodzę.
2: Ale takiej czasem.
1: Z krótkim rękawem.
2: Zazwyczaj jakieś tam takie bardziej wakacyjne mi się wydaje.
1: No jeszcze wakacje trwają. Mamy dzisiaj 13 dzień sierpnia, mamy czwartek, wybiła godzina 6.30. Do godziny 10 bądźcie razem z nami, a rozpoczynamy perfekcyjnie.
2: Od The Smashing Pumpkins. Perfect.

0: ty malowany chłopak jesteś, co wczoraj malowałeś?
1: Jestem pomalowany, a prysznic.
0: Jak to prysznic?
1: No normalnie, malowałem prysznic.
0: Chce się łazienkę
1: nie,
0: na biało.
1: Prysznic. Nie na biało, na czarno. No, normalnie, no farba, wałek i jechane.
0: Okej, okay, Edgar przyszedł dzisiaj w koszuli i to czarny i malował czarną farbą prysznic. Coś niepokojącego się
1: no,
0: dzieje.
1: No, bo można pomalować płytki pod prysznicem, można także pomalować, czekaj, brodzik to się nazywa. Mm-hmm. No, widzisz? Słuchaj, takie podrośniesz, rzeczy. To jeszcze wiele rzeczy
0: wyszło,
1: ciebie
0: bo nauczył. Ja się boję, jak to wyszło.
1: Nie, świetnie, naprawdę jestem zachwycony. Wyszło lepiej, niż mogłem się spodziewać. Gdybym miał więcej czasu, to w ogóle bym całą łazienkę wymalował, ale walczyłem ze ścianami, bo z kolei nie mogłem się wiercić.
0: Okay.
1: No, jednak stare budownictwo, tam wiesz, w jednym miejscu piasek, a w drugim miejscu taki beton, że na kolegiackim by pozazdrościli.
0: Że beton, rozumiem.
1: Diana, Hipolity, Kasjana dzisiaj mają imieniny. Być może oni także będą chcieli się pomalować.
0: Jak najbardziej mogą się malować z okazji imienin. Najlepszego życzymy oczywiście czwartek, 13 dzień sierpnia.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. I ja sprawdzam, czy słowo mańkut jest uznawane za obraźliwe.
0: Wczoraj też, no...
1: Często lekceważące lub nieuprzejme określenie osoby leworęcznej.
0: No też wczoraj właśnie sprawdziłem.
1: A ty jesteś lewo czy prawo?
0: Nie, prawo.
1: Prawo, dobrze. No ja chciałem zawsze być lewo, ale w
0: szkole... Nie wyszło.
1: No nie wyszło, wyszło prawo.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudów.

0: No i po takim pięknym kawałku, takim idealnie wpisującym się w moje odczucia,
1: wszyscy się domyślamy.
0: Tak, i takie emocje, które mną targały, takie, to teraz przechodzimy do artysty poznańskiego, znanego nie tylko z naszej anteny.
1: Znanego ze swoich sociali, powiedziałbym też społecznościowych, on tam się też wyróżnia. Był też w Mam Talent, z tego co kojarzę.
0: Czyli coś takiego było, faktycznie.
1: No, nie wiem, czy tam daleko zaszedł, bo ja nie oglądałem, ale też pokazywał.
0: Wygrał
1: to.
0: Go on stage.
1: To prawda, tak, drugą edycję.
0: No czyli już wiecie, o kogo chodzi. Chodzi o twojego Dawida, ponieważ to ten pan właśnie sprezentował nam nowy kawałek.
1: Ja raz wszedłem na jego live'a na Instagramie i on tam kazał od razu wszystkim wychodzić, sobie wyobraź, i robić coś ciekawego w życiu. Także to no też było performatywny bardzo chłopak.
0: To jest jedna z rzeczy, za które szanuję Dawida. Twój Dawid, Boga w oko, lista nowości. Yeah.

0: Raporty pogodowe właśnie spadły na nasze stoły.
1: 26 stopni dzisiaj maksymalnie w stolicy Wielkopolski, czyli taka idealna pogoda na festiwal, bo dzisiaj w końcu zaczyna się bittersweet. Nie będzie padać, nie będzie chmury, temperatura odczuwalna.
0: Prawda.
1: Temperatura odczuwalna taka jak na termometrze. Wysokie ciśnienie, nawet 1030 hektopaskali. No nic, tylko i wyłącznie się bawić.
0: Ale faktycznie się trafiło, jakby zamówili u Boga wręcz w ten sposób.
1: No albo u tego na dole, to wiesz, nigdy nie wiadomo.
0: Nie wiadomo, co tam spotka.
1: W sobotę będzie taka pogoda, że możemy mówić, że to ten na dole.
0: Upał, tak, wtedy ukrop. Faktycznie wiatr dzisiaj bardzo mały, ciśnienie atmosferyczne 1023 hektopaskale. Do wieczora lekko spadnie, ale bardzo, bardzo niewiele. No i faktycznie jest bezchmurnie, ale tak niebywale bezchmurnie.
1: SPF-y wyciągnijcie, żebyście się nie poparzyli przypadkiem, jak będziecie spacerować. Na przykład po Cytadeli. No dobrze, no idealna pogoda, no nic, tylko i wyłącznie się uśmiechać. Deszcz to dopiero od niedzieli.
0: No, to już sprawdziłeś.
1: Nie sprawdziłem, tylko do niedzieli nie będzie padać.
0: To już mamy zaklepane w takim razie. Jak u Edgara tak jest zaklepane, to już tak musi być.
1: 9,5 minuty do godziny 7:00, tu aferanek ciągle.

0: Marcel Kujawa i Hanna Kowalska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
2: Cześć, cześć.
0: Jak tam obserwowaliśmy wczoraj zaćmienie słońca?
1: Ja obserwowałem.
2: Tak, nawet miałam specjalne okulary.
0: O, miałaś takie okulary.
1: A ja mam maskę spawalniczą taty.
0: A, elegancko, czyli tak jak trzeba. Tak jak trzeba też serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 7.
1: Marcel Kujawa,
2: Hania Kowalska, zapraszamy.
1: Kontynuacja sprawy. Posłom rejestratorka z przychodni Małgorzata Rakowska złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
2: Jej zdaniem dopiski w systemie dotyczące statusu VIP miały być wykonywane na polecenie przełożonych.
3: Za tym stoi konkretna grupa, no konkubina tego pana, który mnie zaatakował na sesji. No i w tym momencie, tam jest to tak jednoznaczne, tak, bo w tym momencie informatycy, policja i tak dalej zabezpieczyli dowody. I to było tak prymitywne, tak, no cieszę się, że oni są takimi durniami.
1: Skomentował prezydent Poznania Jacek Jaś. Jak posłum twierdzi, że kobieta robiła to na własną rękę bez wiedzy kierownictwa. Placówka w tej sprawie złożyła własne zawiadomienie.
2: Sprawę bada również Urząd Miasta Poznania, a sama przychodnia zorganizowała wewnętrzne dochodzenie. O przeprowadzenie niezależnej kontroli zwrócono się także do Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
1: Rozpoczynają się prace drogowe na ulicy Grunwaldzkiej. W ich trakcie na ulicę Bukowską wjazd jest możliwy od Zejlanda. Objazd wyznaczono ulicami Śniadeckich, Konopnickiej i Matejki.
5: Od 13 sierpnia prace rozpoczą się na ulicy Grunwaldzkiej. One obejmą odcinek od ulicy Bukowskiej po skrzyżowanie z ulicą Matejki i Szylinga, ale obejmą też jeszcze króciutki odcinek ulicy Bukowskiej na wysokości hotelu Sheraton.
2: Mówiła rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska. W czasie prac prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km na godzinę. Sygnalizacja świetlna może być wyłączona lub modyfikowana.
1: Kierowcy powinni również zwracać uwagę na zakaz parkowania. Termin zakończenia prac bitumicznych wyznaczono na 2 września.
2: Stawki na A2 znowu rosną. Chodzi o odcinek Nowy Tomyśl-Konin.
1: Za każdy 50-kilometrowy etap trasy zapłacimy o złotówkę więcej niż obecnie. To oznacza 41 zł dla samochodów osobowych i 21 dla motocyklistów.
2: Kierowcy korzystający z wideotollingu zapłacą mniej, 39 zł. System obecnie działa na trasie Poznań-Konin, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek Świecko-Poznań.
1: Opiera się na automatycznym odczycie tablic rejestracyjnych. Nowe stawki wejdą w życie 11 września.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: Dziś w Urzędzie Miasta Poznania można oddać krew. Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży minimum 50 kg i jest zdrowa.
1: Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, a wcześniej napić się i zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek.
2: Przypomina mi, że oddanie krwi ratuje życie. Nie da się jej wytworzyć syntetycznie. Dodatkowo honorowym dawcom przysługują liczne benefity. Mogą liczyć m.in. na zniżki w komunikacji miejskiej.
1: Akcja trwa od godziny 8.30 do 14.00 w budynku przy Placu Kolegiackim 17, wejście od strony sali sesyjnej. I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Halo, halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem. Wybiła godzina 7 i przychodzi obwieszcza to ona.

0: A propos tego dawania krwi i wagi minimalnej 50 kilo, to ja w technikum miałem kolegę. Z okazji wampiriady poszliśmy wszyscy oddawać oczywiście krew. Też przy okazji nie trzeba było iść na zajęcia, ale to mniejsza. No i kolega był taki chuderlaczek bardziej. Ważył 49 kilo. Nie pozwolili
1: mu. Nie dopuścili go. No i bardzo dobrze.
0: No bardzo dobrze, ale on słuchaj nawet poszedł wypić szybko litr wody, bo tak bardzo chciał oddać tą krew, ale też nie zwiększyło to wagi.
1: No powiem tobie, że może i waga niska, ale za to intelektu to tam musi być całkiem sporo. Pozdrawiamy serdecznie, tak samo jak pozdrawiamy Dianę, Hipolita i Kasjana, także Konkordię i Radomiła. Te osoby dziś obchodzą imieniny 13 dnia sierpnia w czwartek.
0: Jak najbardziej międzynarodowy dzień osób leworęcznych. Też nie mankutów, bo już uznaliśmy, że to...
1: Ale to już raz powiedzieliśmy.
0: To już zostawiamy. Dobrze. Osoby leworęczne bardziej, które mają rozwiniętą tą prawą półkulę, jak najbardziej też najlepszego życzymy z okazji ich święta.
1: Ars La Trans Orchestra, czy ty też tak masz ten utwór? Teraz wam zaprezentujemy na antenie, a za momencik przejdziemy do przeglądu
0: prasy.

0: 7.04 na zegarach. Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej.
1: Olbrzymi cyberatak na firmę medyczną, czyli hakerzy skradli dane około, uwaga, 19 milionów Polaków. Zaraz się dowiesz, czy ty jesteś w tej połowie.
0: Drżę
1: już. Obywateli naszego kraju. Hakerzy skradli dane medyczne pacjentów kilkunastu tysięcy przychodni i gabinetów, które korzystają z aplikacji MyDoktor chyba. Mydry. Tak się nazywa. To wydaje mi się, że MyDoktor.
0: Bardzo duża ilość Polaków w takiej razie z niej korzysta.
1: To znaczy nie Polacy, to te przychodnie korzystają raczej. To chyba bardziej w tę stronę idzie. Nic nie wskazuje na atak zewnątrz, stwierdził wicepremier Krzysztof Gawkowski, a aplikacja, o której mowa, to jedna z największych polskich, to znaczy w ogóle, nie tylko aplikacja, ale MyDoktor to jedna z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Obsługuje tysiące poradni i gabinetów. No i atak jako pierwszy opisał w poniedziałek portal zaufana trzecia strona.pl. Hakerzy lub haker sami się zgłosili, ponieważ ludzie z MyDoktor nie zareagowali na maile i SMS-y o włamaniu i kradzieży danych. Na dowód hakerzy przesłali portalowi zrzut ekranu, na którym widnieją dane jednego z najważniejszych polityków w Polsce. O tym przeczytamy w Gazecie Wyborczej. No, dosyć szczegółowo opisana ta historia. Na jedynce także o chrzcie ORP Wicher, czyli naszym nowym okręcie, który jest taką, takie Porsche pośród okrętów podobno. I był i premier, i prezydent, sobie wyobraźcie, się nie pokłócili chyba. No i na jedynce Wyborczej także o lalce, która wciąż jest na wydaniu. O którą lalkę chodzi? No, rzecz jasna, o tę, która po raz kolejny będzie ekranizowana.
0: I to chyba podwójnie nawet, z tego, co mi się kojarzy. Na pewno jedna na sam początek. Ja przechodzę do Gazety Rzeczpospolitej. Tam na jedynce czytam: opłaty za grunt biją w działkowców. Polski Związek Działkowców w pismach do rządu i parlamentarzystów prosi o interwencję w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste, które zaczęły żądać niektóre, samorządy. Zwłaszcza, że chodzi o najwyższą stawkę, taką, jaką płacą przedsiębiorcy. Mowa tutaj o 3% tych ogrodów działkowych. Działa obecnie w Polsce około 4600. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii dowiadujemy się, że to nie jest pierwsza ofensywa działkowców w tej sprawie. O tym, że samorządy szukają właśnie pieniędzy, możecie przeczytać w tekście Jolanty Szymczyk-Przewoźnej na stronie pierwszej Rzeczpospolitej i na 9 również. A ja czytam na Rzeczpospolitej również o tym, że przybywa restauracji. Boom na food trucki. Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy liczba placówek przekroczyła 100 tysięcy, a w pierwszym półroczu 2026 roku przybyło ich około 3 tysiące. Najszybciej rośnie segment dostaw jedzenia online i food trucków. Tych ostatnich powstało blisko 700, niemal tyle, co w całym 2025 roku, czyli sobie wyobraź, mniej więcej 4 dziennie. Dosyć sporo, ale jednocześnie czytamy o tym, że Europejczycy coraz bardziej oszczędzają na wydawaniu pieniędzy w restauracjach i są bardziej skąpi. Czytamy jeszcze o bardziej szczelnym estońskim CIT-cie. O tym możecie więcej przeczytać na stronie 10, a o tym, że na Obajtka są dowody wątpliwe i prokuratura postanowiła byłemu prezesowi Orlenu zarzuty, nie posiadając oryginału nagrania, które ma być jednym z dowodów, a posiłkowali się kopią z Onetu. O tym
1: to postawili,
0: możecie przeczytać.
1: Postawili, to?
0: Postawili te zarzuty, ale posiłkując się na kopię z Onetu, a nie na oryginał. Więcej o tym przeczytacie na stronie 3 Rzeczpospolitej.
1: Dziennik Gazeta Prawna tutaj z kolei o tym, że prezydent Zełenski ma pomysł na Polskę. Biuro prezydenta Ukrainy opracowuje plan, który ma poprawić wizerunek tego kraju w kraju z kolei naszym. Program koncentruje się na dyplomacji publicznej. Dowiedzieli się dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej. W realizacji planu mogą przeszkodzić trwające spory, no i pewnie również i putinowskie boty. Dziennik Gazeta Prawna tutaj na jedynce również o tym, że urzędy pracy walczą o dodatkowe pieniądze. Na co? Po co? Na co to komu? A na aktywizację bezrobotnych? No i także przeczytacie o tym, że ministerstwo zaciska pętlę podatkową i tutaj też coś o estońskim CIT-cie jest napisane.
0: Ja czytam w Głosie Wielkopolskim o pierwszej siłowej eksmisji mieszkańca z domu na osiedlu maltańskim. Nie będzie eksmisji, zapowiedział proboszcz w środę. Komornik w asyście policji wyrzucił z domu jednego z mieszkańców. Gwarantuję to głową. Jako proboszcz i jako duszpasterz tego terenu nie ma mowy o eksmisji, nie, że przyjeżdża komornik i wystawia na bruk rzeczy i mówi: radźcie sobie. Mowy nie ma, tak mówił w czerwcu 2024 roku podczas spotkania z mieszkańcami właśnie proboszcz ksiądz Paweł Deskur. No ale jednak stało się. Mieszkańcy osiedla licznie zgromadzili się na działce mężczyzny. Na początku miało dojść do negocjacji. Komornik miał jedynie wyjść i porozmawiać z mężczyzną. Dlatego pan Krzysztof wpuścił go na posesję, jednak propozycja złożona przez wierzyciela nie była dla niego korzystna. Gdyby zgodził się dobrowolnie opuścić miejsce zamieszkania, jeszcze tego samego dnia wierzyciel chciał opłacić jego 12-miesięczny pobyt w hotelu pracowniczym. W przeciwnym wypadku opłacony zostanie tylko miesiąc. Mężczyzna się nie zgodził, więc komornik rozpoczął eksmisję. Wszedł na działkę pod stępem. Tak mówili mieszkańcy i ten tekst Emilii Ratajczak możecie przeczytać na stronie 4 oraz na jedynce oczywiście Głosu Wielkopolskiego. A ja czytam jeszcze o tym, że Lech bez dwóch ważnych piłkarzy na Wyspach Owczych. Jannik Agnero i Tery Jegbe czekają na wizy do Unii Europejskiej w swoich krajach, czyli w Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ganie. A my wiemy też, że lot wczorajszy Lecha Kolejorza został przeniesiony na dzisiaj na godzinę 8. Także to jest kolejne utrudnienie, z którym boryka się właśnie Lech Poznań.
1: W 10 minut po godzinie 7 to był przegląd prasy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Panowie,
3: to jest.
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ostatni taki koncert Lechia Nerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechia Nerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera.

0: I jak tam, obserwowałeś wczoraj zaćmienie?
1: No oczywiście, że tak.
0: Pięknie
1: było,
0: prawda?
1: W ogóle, baja. Muszę przyznać, że na ulicy Królowej Jadwigi, na moście Królowej Jadwigi w sumie tak naprawdę, wręcz ruch zamarł. Liczba osób, które tam były, podziwiały i w ogóle widok tego słońca zachodzącego nad zaćmienionego, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Słońce, które było w zaćmieniu, tak chyba, i to wszystko... Z Poznaniem w tle. To znaczy słońce w tle i Poznań.
0: A byłeś przygotowany? Pięknie. Miałeś okulary lub jakąś maskę spawalniczą?
1: A jak?
0: Na pewno?
1: Czy, no oczywiście.
0: Czy ślepa plamka już
1: nie,
0: ci się
1: no,
0: da?
1: Co ty? Nie. Absolutnie tak przygotowany. Trzeba dbać o swoje zdrowie, przynajmniej w taki inny sposób. A dlatego też o zaćmieniu gadamy, bo zaćmienie to kosmos, a jak kosmos to Kasia.
0: Kasia, Kasia Kosmos dokładnie. I singiel Dom najnowszy.

0: Kasia Kosmos, czyli Warmiara, na ficie Dagmara Gregorowicz. Dom ten utwór trafił na listę aferowych nowości. 21,5 minuty po godzinie 7.
1: Tak, jak najbardziej. A ja cię spytam w takim razie, kontynuując tą naszą rozprawę o kosmosie, czy Perseidy udało ci się obserwować z kolei?
0: Człowieku, w mieście to bym musiał wyjechać z miasta, nie? Żeby cokolwiek zobaczyć, a jednak...
1: Te gwiazdy ledwo w ogóle widać. Ja zawsze jak wracam do swojego domu właśnie na wieś i... Zazwyczaj w nocy zamykam te drzwi od auta i tak spoglądam w niebo i mam takie wow, to jest niebo.
0: Jednak. I co widzisz w tych gwiazdach?
1: Wszystko widzę, słuchaj.
0: Wszystko widzisz.
1: Przyszłość. Albo przeszłość tak naprawdę. Patrząc w gwiazdy widzimy przeszłość. Niekiedy niektóre z nich już nie istnieją. Nawet.
0: Żebyś nie zapomniał o teraźniejszości. 618750213, nasz numer telefonu, jeżeli chcielibyście powiedzieć nam, jak wygląda sytuacja drogowa, Grzechu będzie odbierał.

0: Poczta Polska, mój niegdysiejszy pracodawca, ten zespół właśnie na naszej antenie. Tymczasem my zapraszamy was na Silent na wolności, czyli na pląsy tylko w ciszy, albo raczej w słuchawkach.
1: W słuchawkach, a ci, co was obserwują bez tych słuchawek, wygląda tak, jakbyście się bawili bez muzyki. Wy z kolei możecie sobie dobierać z czterech różnych kanałów. Słuchawki oczywiście dostajecie, muzykę i DJ-a również. Wejściówkę podwójną mamy.
0: I to nie jednego.
1: No właśnie.
0: Pięciu.
1: Do wyboru. Na sobotę, właśnie na godzinę 22. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie, może jak...
0: Nie, nic o leworącznych. Już ciebie od razu banuję tutaj.
1: Dobrze, no to słuchamy.
0: No to w takim razie, drodzy słuchacze, do jakiego gatunku muzycznego byście najchętniej potańcowali? I dlaczego?
1: Też tak można.
0: Jak
1: oczywiście
0: potańcowali?
1: Jak potańcowali i dlaczego, oczywiście.
0: Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze, a z kolei kiedy ten Silent na Plajcie?
1: W sobotę, 15 sierpnia.
0: O godzinie 22. No i wszystko później zakończy się jakże pięknym polonezem, czyli tradycyjnym polskim tańcem, który także jest tradycyjnym zakończeniem, jeżeli chodzi o Silent.
1: Jak najbardziej. Zapraszamy i czekamy na wasze odpowiedzi do 10.

0: serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa.
2: Nie Kowalska, zapraszamy.
1: Zaczynamy od pogody. Aktualnie za oknem 15 stopni, ale o godzinie 19 temperatura wyniesie 26.
2: Zaglądamy na ulicę. Przez korki postoicie w kilku miejscach. To m.in. Ronda Rataje, Śród Kaponiera i Ronda Obornickie. W cierpliwość musicie też się uzbroić na skrzyżowaniu Matyi z Przemysła i Żeromskiego z Dąbrowskiego.
1: Na północnej części Grunwaldzkiej rozpoczyna się remont nawierzchni. Obowiązują objazdy. Szczegóły na stronie Zarządu Dróg Miejskich.
2: Jeśli chodzi o rozkład jazdy, ze względu na festiwal Bittersweet, ZTM zapowiada zmiany. Uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa numer 30, kursująca co 10 minut od godziny 15 do 2.30. Zwiększona będzie częstotliwość kursowania linii 3 oraz 201.
1: Z tego samego powodu obowiązują zmiany w ruchu samochodowym w okolicach Cytadeli. Zamknięta będzie ulica Na Stoku oraz fragmenty Alei Armii Poznań, Alei Niepodległości oraz część alejek i terenu Cytadeli. Więcej informacji na stronie poznan.pl.
2: Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Takie to historie od grupy Heja. Jeżeli chodzi o historię, to przechodzimy do kalendarium na 26 minut przed godziną 8.
1: Ja zaglądam do roku 1200 na początek. O, 64. Wtedy lokowano nowe miasto w Toruniu.
0: A proszę, to tam twój Fyrtel. Dobrze, dobrze. Torne wtedy to się nazywało.
1: Tak, to prawda.
0: I rzecz jasna, piękne, cudowne, jakże ważne dla naszej historii miasto. Tak samo ważnym miastem, ale zdecydowanie młodszym jest Gdynia. I to 13 sierpnia 1923 roku. Wtedy to pierwszy statek właśnie wpłynął do tymczasowego portu wojennego w Gdyni. Był to parowiec SS Kentucky pod francuską banderą. Miał miał wpłynąć do Gdańska, ale tam trwał strajk. No i wzięli, wpłynęli do Gdyni i tak się zaczęła historia miasta, które miało nieco ponad 1000 mieszkańców w tamtym momencie, a w latach 30. przed II wojną światową już było około 100 tysięcy.
1: Proszę, rozwinęło się bardzo szybko. Ja zaglądam jeszcze do roku 1935. Wtedy w związku z podjęciem decyzji o budowie kolejki linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach, cała ówczesna Państwowa Rada Ochrony Przyrody z profesorem Władysławem Szaferem na czele podjęła się do dymisji.
0: Jedna ważna data i to w sumie powinno być najważniejsza. Ja nawet nie wiem, czy o tym osobnego wejścia nie zrobimy. Albowiem 13 sierpnia 1961 roku rozpoczęła się budowa muru berlińskiego. Muru, który miał podzielić wschodni i zachodni Berlin, bo do tego momentu, do 1961 roku, 3,5 miliona Niemców ze wschodu uciekło, korzystając z tego, że ta granica pomiędzy Berlinem wschodnim a zachodnim, no tak była, nie była. No i ci Niemcy ze wschodu stwierdzili, że tak dłużej być nie może. Mur sam przetrwał do 9 listopada 1961. 89.
1: Ale to już wszyscy wiemy jak najbardziej. My zaglądamy jeszcze do 91 roku. Wtedy premierę albumu miało Cypress Hill o nazwie Cypress Hill.
0: Jeden z najbardziej klasycznych, jeżeli chodzi o muzykę tamtych czasów. W ogóle 91 to był bardzo mocny rok. Kawałek, który możecie kojarzyć, bo coverowali ich Rage Against the Machine.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Powiedzieć, będziemy za chwileczkę mówili o mistrzostwach, o tym, co wydarzyło się w sporcie. I Mikołaj z pełną powagą mówi mi, że no to o pływaniu. Mówię, co o pływaniu? No bo mamy medal w pływaniu. Ja mówię, no ale to nie na mistrzostwach w lekkiej atletyce. No jak to nie? No, i, no bo są mistrzostwa świata w pływaniu również, no ale jak widać, no lekka atletyka tutaj jest tak pojemna, że również i pływać
1: no
0: można.
1: No ja nie wiem, jak mogą być mistrzostwa Europy naraz i w Paryżu, i w Birmingham, słuchaj. Tylko, że jedne w lekkiej atletyce, a drugie w pływaniu.
0: No bo muszą przepłynąć kanał La Manche, żeby skoczyć w dal.
1: I właśnie ten kanał La Manche został przepłynięty, słuchaj, rekordowo.
0: Melon Holy Hill i cały to ta lista nowości, a Mikołaj idzie się schować.

0: No dobrze, w Birmingham może nie ma pływania, ale za to są płotki.
1: Zgadza się, bardzo ładnie. Jak widać, grube ryby można czasem złowić, chociaż czasem węgorzem się popłynie. Dobrze, mamy kolejny medal dla naszych reprezentantów, a raczej dla reprezentanta. Jakub Szymański zdobył brązowy medal czasem 13 sekund i 26 setnych. To minimalnie gorsze od rekordu Polski, chyba o 1 setną, o ile dobrze pamiętamy, w biegu na 110 metrów przez płotki. W ogóle tam przejechał się po jednym z komentatorów, swoją drogą, pan Jakub Szymański. Wielkie gratulacje, trzeci medal dla naszych reprezentantów. W tym momencie jesteśmy na miejscu 12, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową. Wczoraj także, no, było blisko 4. medalu, ale Anita Włodarczyk o niecałe pół metra, około pół metra przegrała ze swoją rywalką rywalizację o brązowy medal. Zajmuje ostatecznie 4. miejsce. No, no cóż, nie zawsze można medale zdobywać i tak Anita Włodarczyk to naprawdę wielka multimedalistka i wielka sportsmenka. Także gratulujemy wszystkim tym,

0: których występy już za nami. Z kolei, jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody, no to dobrze, no to miałem tutaj tę piękną listę. Mam. Czyli dzisiaj tak, 3000 metrów z przeszkodami mężczyzn, eliminacja. Adam Bojerski i Maciej Megier o godzinie 12.30. W półfinale 400 metrów kobiet Natalia Bukowiecka się pojawia, a z kolei niby w sesji porannej, ale już bardzo po południu, bo o 14.48 i 16.10 odpowiednio w swoich grupach eliminacyjnych zaprezentują się w rzucie szczepem Dawid Wegner i Marcin Krukowski. Z kolei wieczorem wielka, wielka szansa na medal. Agnieszka Chorzęba, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Te zawodniczki wystąpią w finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami.
1: Ja z kolei przechodzę do tenisu i do Toronto. Tam Iga Świątek po znakomitym występie w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 w Toronto właśnie wyeliminowała Dianę Schneider, no ale w półfinale spotkała się z Eliną Svitoliną, no i tam też z nią wygrała. Przed tym meczem trudno było wskazać faworytkę, bo choć Polka dotychczas prezentowała się bardzo dobrze, to w tym roku odwrotnie. Dwukrotnie, przegrała z Ukrainką po kolejnym trzysetowym boju. Tym razem lepsza okazała się nasza tenisistka. 6-3, 1-6 i 6-3. Tym właśnie sposobem w nocy, z czwartku na piątek, rozegra się finał właśnie. Tam mamy już Świątek, a ona będzie czekać na półfinał Jelena Rybakina versus Coco Gauff. No i właśnie wtedy pozna swoją też rywalkę.
0: Z kolei, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to Lech Poznań, o ile doleci na Wyspy Owcze, to dzisiaj będzie rywalizował w eliminacjach Ligi Europy. Przypomnijmy, to spotkanie rewanżowe. W Poznaniu Kolejarz wygrał 1-0. Dzisiaj będzie mierzył się ze swoimi rywalami. Mamy nadzieję, że będzie mierzył się ze swoimi rywalami o godzinie 19.30, o ile dobrze pamiętam. Tylko teraz
1: tak,
0: oczywiście...
1: 19.30 nie powinien być przełożony, no chyba, że nie zdążą wylecieć, a ten samolot mają za 9 minut.
0: No to miejmy nadzieję, że już ta mgła nad Wyspami Owczymi została przegoniona i będzie ze spokojem Kolejarz mógł swoje spotkanie rozegrać. Z kolei o godzinie 19.00 Hammarby z Częstochowa. To spotkanie także w rozgrywkach, to Liga Konferencji, przepraszam bardzo. GKS Katowice wygrywa z HPL-em Tel Aviv 2-1, no ale po pierwszym meczu, kiedy przegrali na wyjeździe 0-2, no niestety muszą już się pożegnać z rozgrywkami. 2-1 wydaje się, że było blisko, ale tam bramka chyba w 83 i 91 minucie dla zawodników ze Śląska. Jeszcze dzisiaj również swoje spotkanie rozegra Jagiellonia Białystok, która zagra z Glasgow Rangers. I to by chyba było na tyle, nie? Wszystkie drużyny wymienione. No i Górnik Zabrze jeszcze, no ale...
1: O GKS-ie mówisz?
0: Górnik Zabrze z Ferencvaroszem o godzinie 19.00. Przypomnijmy, że górnicy pierwsze spotkanie przegrali 0-1, więc teraz wielka szansa, bo jak wiadomo, Górnik u siebie zawsze bardzo dobrze punktuje.
1: Jak najbardziej trzymamy kciuki w takim razie. Historyczny rekord i pierwszy krążek. Ja czytam właśnie o pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu. Tam Justyna Kozan walczyła brązowy medal w finale wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym, meldując się na mecie z czasem 4 minut 36 sekund i 47 sekundy. W wyniku uzyskany przez 22-letnią zawodniczkę to nowy rekord Polski. Kozan poprawiła wieloletnie osiągnięcia Katarzyny Baranowskiej, która w 2008 roku uzyskała rezultat bardzo podobny, 4 minut 36 sekund i 95 dziesiątych sekundy. Dzięki sukcesowi Polki nasz kraj zajmuje nie jakoś szczytne, ale 14 miejsce w klasyfikacji medalowej.
0: A czym to gorsze? Niby nieszczytne?
1: No tak daleko troszkę, nie?
0: Tam bez przesady. Czy my coś jeszcze mówiliśmy o pływaniu?
1: Nie, to wszystko.
0: No to dobrze, to w takim razie jeszcze dorzucę, że Justyna Kozan w finale 400 metrów stylem zmiennym dopłynęła jako trzecia do mety z nowym rekordem Polski i to pierwszy medal na Mistrzostwach Europy. No tak, no to jest ważne, też można powiedzieć, tylko to nie jest lekka atletyka, tylko mistrzostwa świata w pływaniu.
1: Przecież o tym mówiłem.
0: Ach, ty mówiłeś o tym. To się pytam, czy jeszcze coś o pływaniu.
1: No to właśnie.
0: Nie słuchałem. Przyznam szczerze, nie słuchałem, bo się tak zaczytałem. Właśnie. Zaczytałem się.
1: Co tam się w tym, zaczytałeś?
0: Zaczytałem się w informacji o Lechu Poznań właśnie, czy wylecą, czy nie wylecą.
1: No dobrze, rozumiem, że cię to przejmuje.
0: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd świadka sportowego. No tak, to oczywiście, że mnie przejmuje. Jestem kibicem Kolejarza od dziecka.
1: Ale ja mam satysfakcję, że w końcu jakiś błąd ty popełniłeś.
0: No i ja już mam listę spisaną. Ach, dobrze. Już za momencik, za to będzie na naszej antenie o wiele bardziej merytorycznie, jeszcze bardziej merytorycznie, albowiem już za momencik pojawią się w studiu autorzy serwisu informacyjnego i poinformują nas.

0: Aleluja, aleluja. Nie wiem, tak mi się jakoś skojarzyło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień cześć, dobry. Cześć i czołem. Już za momencik serwis informacyjny. Czy będzie coś o Politechnice Poznańskiej?
1: Będzie Politechnika Poznańska.
0: Bang, wchodzimy w to. 3 minuty do godziny 8.
2: Kowalska.
1: Marcel Kujawa, zapraszamy.
2: Dzisiaj na Cytadeli rozpoczyna się Bittersweet Festival. Wydarzenie potrwa do 15 sierpnia.
1: Przez 3 dni na poznańskiej scenie pojawią się m.in. Gorillaz, 21 Pilots czy Robbie Williams. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów bardziej tradycyjnych brzmień.
3: Wychodzimy trochę na przekór osobom, które pociągi powrotne z Poznania mają o godzinie 21, a muszą się wymeldować około godziny 14, więc zapraszamy wszystkich do Parku Starego Browaru. Tam będzie Day After Bittersweet, gdzie będzie można dostać masaż, gdzie będzie można pobiegać, gdzie to będzie taki trochę Recovery Day, więc liczymy na to, że tam również festiwalowicze się znajdą.
2: Mówił rzecznik prasowy Bittersweet Festival Szymon Litke. Organizacja wydarzenia budzi sprzeciw wśród niektórych mieszkańców miasta.
1: Ich obawy dotyczą głównie nadmiernego hałasu czy poszanowania przyrody na Cytadeli.
2: Organizatorzy festiwalu zapewniają, że w tym roku wszelkie kwestie budzące kontrowersje będą skorygowane.
4: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Politechnika Poznańska podpisała porozumienie o współpracy z Taiwan University of Technology. Zostanie powołane polsko-chińskie wspólne centrum badawcze do spraw mechaniki środowiskowej i inżynierii.
2: Zakres działań nowej jednostki to badanie nad zachowaniem gruntów i konstrukcji w ekstremalnych warunkach. W jej ramach rozwijane też będą biokonstrukcje i nowe materiały inżynierskie.
1: Współpraca umożliwi wzajemny dostęp do aparatury badawczej oraz wymianę naukową między obiema uczelniami. Dla obu placówek to szansa na wzmocnienie międzynarodowej pozycji oraz na rozwój młodej kadry naukowej.
2: Z wojskowego lotniska w Powidzu odleciał transport z pomocą humanitarną dla Libanu. Akcję zorganizowała Fundacja Redemptoris Missio przy wsparciu polskich żołnierzy służących w ramach misji pokojowej ONZ.
1: Na miejsce trafią m.in. mleko w proszku, pampersy, namioty polowe czy środki higieniczne i opatrunkowe. Łączna waga całego transportu wynosi 2,5 tony.
5: Każdą paczkę, która do nas przyszła, tych darów nasi wolontariusze przepakowywali. Wszystko trzeba było dokładnie zważyć tonaż, ponieważ wiemy, że też na to się ogromnie zwraca uwagę. Nie może być więcej niż deklarowana wartość towaru, no bo samolot zabiera też sprzęt wojskowy dla właśnie żołnierzy tam na miejscu.
2: Mówiła Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio. Pomoc w Libanie jest bardzo potrzebna. Aktualnie kraj zmaga się z głębokim kryzysem gospodarczym.
1: Dodatkowymi wyzwaniami są napływ uchodźców z Syrii oraz skutki ataku izraelskich sił zbrojnych. Zbiórka trwa dalej. We wrześniu planowany jest kolejny transport.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Trwa kolejny etap modernizacji domu pomocy społecznej przy ulicy Konarskiego. Efektem prac ma być udostępnienie pokoi dla łącznie 16 pensjonariuszy oraz 3 pomieszczeń wspólnych.
1: Powiększona jadalnia będzie mogła pełnić funkcje okolicznościowe. Projekt zakłada również dostosowanie budynku do osób o różnych potrzebach, w tym poszerzenie otworów drzwiowych, zamontowanie wind czy oznakowań w alfabecie Braille'a. Nowa infrastruktura ma poszerzyć możliwości DPS-u.
2: Po zakończeniu przebudowy możliwe będzie świadczenie opieki wytchnieniowej, która do tej pory nie była prowadzona. Na ten moment zakończono roboty fundamentowe. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 8 na zegarach, droga kuro, proszę nie przestawaj pijać. Pijemy dalej, budzimy.

0: Jej kury pieją, nie mają zaćmienia. Diana Hipolit i Kasjana za to moją imieninem.
1: Najlepszego życzymy jak najbardziej. 13 dzień sierpnia, czwartek. Obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Tutaj również wszystkim najlepszego oczywiście.
0: No i teraz na pobudkę, jeżeli minęła godzina ósma, to po żenującym powiedzeniu prowadzącego czyń honory powiedzenia pierwszego.
1: Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.
0: I kolejne, uwaga.
1: Mocne.
0: No, przygotujcie się, nie? Gęsi były kiedyś popularne, teraz... Gdy gęś chodzi w sierpniu po lodzie, to w listopadzie chodzi po wodzie.

0: A tam spotykamy 5 kobiet, które mają coś ważnego do powiedzenia. Posłuchaliśmy już kilka kawałków właśnie z ich płyty, a dokładnie jest to wilgoć, a płyta to feng shui.
1: I my po prostu spotkamy się tym razem z nieznajomym, a raczej do nieznajomego się udamy, albowiem tak zatytułowany jest utwór, który znajdziemy pod trzecim numerem. Ja już wiem, że mówiłem to na Aferytmie wtorkowym, ale naprawdę polecam wilgoć, bo koncerty tychże artystek są naprawdę czymś wyjątkowym, wyśmienitym i mua, polecajka pełna.
0: Jeśli nie znacie, no to możecie sprawdzić chociażby teraz z tym świetnym kawałkiem numer...

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. W czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
7: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio FM.
0: Reklama.
8: Aferanek.

0: Nie od razu Rzym zbudowano. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Co jeszcze? Wieczne miasto, Rzym.
1: Imperium też rzymskie.
0: Jak często myślisz o Imperium Rzymskim?
1: Ty często myślisz?
0: Codziennie.
1: Ja nie, ja wcale, muszę przyznać, jestem wyjątkiem.
0: No cóż, wyjątek potwierdzający regułę. Jedno z głupszych powiedzeń, tak swoją drogą. Co jeszcze o Rzymie możemy powiedzieć? Miasto na siedmiu wzgórzach.
1: No stolica Włoch.
0: No, no tam. To. I co jeszcze z Rzymem? No, pieczeń rzymska. No, i jeszcze troszeczkę
1: klub
0: by się
1: sportowy
0: znalazłem.
1: Całkiem spoko.
0: Który?
1: No, AS Roma.
0: No, bo już myślałem, że Lazio, to wtedy byśmy się pokłócili. Tymczasem mówimy o Rzymie, dlatego że Rzym to najnowszy singiel, który wam zaprezentujemy teraz z listy aferowych nowości.
1: Jak najbardziej. Skinny Pope tam zagląda też do Rzymu, no to też wiemy, że papieże w takim razie zaglądają do Rzymu czasem.
0: A, no tak, więzień Watykanu w końcu.
1: Tym razem chudy papież zagląda do Rzymu, dokładnie na 8 minut, na 13 minut po godzinie 8.00.

0: Do Rzymu prowadzą ścieżki, tymczasem ścieżki piłkarzy Lecha Poznań powinny prowadzić do, na Wyspy Owcze. Tymczasem no, okazuje się, że dalej są problemy. Niesamowite mgły nad lotniskiem właśnie w miejscu, do którego piłkarze poznańskiego Lecha mają się udać. No i mieli wylecieć o godzinie 8, dalej nie wylecieli. Aktualizacja na ten moment to godzina 8.30. No nie wygląda to zbyt dobrze, nie wygląda.
1: No nie wygląda, tym bardziej, że za 11 godzin praktycznie już powinni być na murawie i się rozgrzewać, i to solidnie. No cóż, u nas bezchmurnie, na Wyspach Owczych jednak te chmury są, a my wiemy, że w sobotę na Placu Wolności tych chmur z kolei nie będzie. Będzie piękne niebo i będziecie wy mogli tam tańczyć. No właśnie, Silent na Wolności, sobota, 15 dzień sierpnia, godzina 22. No i wysyłajcie SMS-y na numer 7148 o treści afera, podając później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając na pytanie, przy jakim gatunku najchętniej tańczycie i jak tańczycie.
0: Jak tańczycie? Bardzo mnie ciekawią te odpowiedzi i ciekawi mnie, ile osób napisze, że pogo. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Z tobą na mieście, być może na Silent Disco będziecie jeszcze.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Dzisiaj czwartek 13, więc nie masz pecha co do wydarzeń kulturalnych. Z tej strony Marta Głogowska, a to kilka propozycji, jak można spędzić czas dziś wieczorem.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trasa plakatowa Opętania. Legendarny film Żuławskiego opowiada o kryzysie małżeńskim Anny i Marka. Kobieta popada w skrajny stan emocjonalny, a Mark próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną zachowania żony. Żuławski zaczerpnął inspirację z własnego życia, mówiąc, że niemal wszystko, co wydarzyło się na ekranie, wydarzyło się naprawdę. Każdy widz otrzyma też darmowy egzemplarz plakatu autorstwa Barbary Baranowskiej. Pokaz o 20:30 w Kinie Pałacowym. Jak co czwartek, Scena nad Rysałką zaprasza na dwa koncerty przy jeziorze. Na początek neo-soulowa wokalistka Ayla, której subtelne utwory zanurzone są w codziennych emocjach. Za to w dalszej części wieczoru zamienimy trochę klimat, ponieważ kolejny koncert to Zdechły Osa. Jest symbolem niezależności i artystycznej odwagi, a jego styl to hybryda punka, hip-hopu i trochę klubowych hitów. Ayla usłyszymy od godziny 19:30, a Zdechły Osa wejdzie na scenę nad Rysałką o 21:00.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Może jeszcze nie wylecieli, za to jeden przyleciał do Poznania.
1: No, przyleciał tak jak najbardziej pomocnik szwedzki dokładniej. Gustav Berggren to właśnie najnowsze wzmocnienie Lecha Poznań. On był już znany w Ekstraklasie. Wcześniej grał w Rakowie Częstochowa. Tam też zdobył tytuł mistrzowski, ale na rok sobie zrobił przerwę, pojechał do Ameryki.
0: No, odwiedzić wujkę z Ameryki pewnie. Albo ciocię z Ameryki, kto wie.
1: Być może.
0: Przebywa w Poznaniu od poniedziałku, przechodził testy medyczne, no ale już wczoraj oficjalnie potwierdzono, że tak, mamy nowego zawodnika. Gustav Berggren został zawodnikiem kolejorza. Jak widać, on nie miał problemu z tym, żeby dostać się do Poznania.
1: Nie, tutaj akurat chmur nie ma, na pewno nie ma mgieł żadnych, no a razem również ze swoimi kolegami ze Szwecji będzie mógł obstawiać tą pomoc. No może będą się dogadywać też lepiej i lepiej to zadziała też na kolejorza.
0: No była to faktycznie gwiazda ekstraklasy, kiedy grał, odchodził do Ameryki, do New York.
1: Red Bulls.
0: No tak. właśnie, te byczki tam sobie jednak okazały chyba być zbyt silne, albo po prostu stwierdził, że jednak amerykański klimat mu nie odpowiada. Swoją drogą w Stanach Zjednoczonych już prawie nie nadaje się imienia Donald.
1: Tak, to prawda, też widziałem, no chyba przez nie naszego premiera.
0: Sądzę, że są tacy politycy, którzy by to ze sobą połączyli. Mamy jakieś informacje na temat piłkarzy, czy wylecieli, czy nie wylecieli? Nie wylecieli cały czas jeszcze.
1: Jeszcze nie ma informacji, ale my wiemy, że w serwisie informacyjnym więcej o tym na pewno będzie.

0: Zanzibar. Ciekawe, czy tam jest mgła.
1: Może być w sumie też wyspa w Kornicu.
0: No.
1: Chociaż daleko oddalona. No nie wiem, możemy to sprawdzić. Ewa Chylak, to ona na pewno wie, jak sytuacja w Zanzibarze wygląda. Chociaż nie byłbym tego też taki pewien, bo ona kontynuuje opowieści Zanzibaru, ale sprzed, uwaga, 20 lat. Na 8.31.
0: Nieźle. Mhm. 20 lat?
1: No.
0: Jak jeden dzień.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.30. Mambo Vibi, cześć, tu Ewa Chylak i Maneno, Zanzibar. Dziś Kajtek zjadł czarnego strupa z palca i widzę, że wszystko ładnie się zagoiło. Ulga, hamna matatizo. Pływał też w oceanie i nie narzekał na żadne bóle. Także sprawa szwów została załatwiona raz na zawsze. Osoby wokół domu. Ismail, dobra, uśmiechnięta twarz mężczyzny, który jest naszą złotą rączką, ogrodnikiem, stróżem i odźwiernym. Salama, jego żona, dobra, uśmiechnięta twarz. Asia, najstarsza córka powyższych. Mu, czyli Muzdalfat, środkowa siostra. I Abu Bakar, mały synek. Hidaya, dziewczyna, która nam sprząta, zmywa, pierze, prasuje, dzięki czemu zarabia pieniądze. Mieszkają bez Hidayi, która przychodzi co rano nie wiadomo skąd i pracuje przez parę godzin, w domku obok. Dzielimy więc powietrze, alejki ogrodu, prąd, wodę i ciszę nocną, przerywaną śmiechem Bush Baby, którego jeszcze nie miałam szczęścia zobaczyć. Nie wiem o nich wiele. Poza tym, że umieją zachować granice wzajemnej intymności, są pomocni i życzliwi, modlą się do Allaha i całe dnie poświęcają spokojnej pracy. Nie mówią ani słowa po angielsku. Osoby inne, czyli pierwsi goście. Ursula, rosyjska wagabundina, nurka, fotografka podwodna, moja rówieśniczka. Ciemnowłosa i ciemnooka, silna, niezależna, wolna. Mieszka to tu, to tam, głównie na pięknych wyspach tego świata, gdzie nurkuje i tak zarabia na życie. Od paru lat związana jest z Zanzibarem, mieszka w Nungwi. Poczęstowała mnie zachwycającym słowotokiem przy skrętach na tarasie. Rozmawiamy po angielsku, zachowując jedną zasadę. Nie dotykamy polityki i Czeczenii. Bo Ursula jest światłą i cudowną obieży świadką z tym felerem, że nie może się pozbyć imperialnego imperatywu. Rozważałyśmy więc nasze losy. Jak to się stało, że obie kochając Azję trafiłyśmy do Afryki, konkludując, że wszystko układa się zgodnie z wytycznymi w euforii i że dane jest nam czegoś się tutaj nauczyć. Ursula nienawidzi systemu i Babilonu i z pełną świadomością wybiera życie bez zabezpieczeń. Nigdy nie zapłaciła kopiejki podatku ani ZUS-u. Ale za to wybiera życie z codziennym pływaniem w oceanie, w promieniach równikowego słońca, ze świeżymi owocami, z otwartym niebem, piaskiem czystym i miękkim jak bebiko. Inne osoby. Gosia, rezydentka Zanzi, czyli mieszkanka Nungwi. Absolwentka afrykanistyki. Śliczna i drobna. Ma stopy, które chciałoby się ciągle przytulać. I cicha. Do poznania. Kazik, chłopak rezydentki, mieszka w Nungwi. Uczciwy i jasny. Do poznania. Jacek. Kupił tu ziemię i chce osiąść na emeryturze. Mistrz komplementów. Nic dziwnego, zajmuje się badaniami marketingowymi. Dobrze rozmawia o książkach. Trafnie pyta i uważnie słucha. Będzie tu jeszcze nie raz dolatywał z Warszawy. Obiecuje podsyłać ciekawą prozę. Osoba najważniejsza. Muna, zanzibarski Hindus, muzułmanin, prawa ręka husbanda, jego suahilski przewodnik i komponent, klucz i wytrych, kopniak i drzwi. Nieprzeciętnie inteligentny, myślący po europejsku, ale mocno osadzony w afrykańskich ramach. Nałogowo żuje tytoń, jeździ wypasioną Toyotą i choć nigdy nie ma czasu, zawsze uprzejmie zagaduje. Chodząca encyklopedia wiedzy o Zanzibarze. Palma dnia dzisiejszego. Rano biegam, a raczej medytuję w truchcie już trzeci dzień. Potrzebuję ruchu, żeby giętko umykać czarnym myślom. Gdziekolwiek mieszkam, organizuję sobie zajęcia sportowe. Jogę, rower, jogging, aerobik, pływanie. Martwiłam się przed wyjazdem, że zostawiam w Poznaniu niezastąpioną bukową alejkę, której chłód i cień i cisza leśna każdorazowo koiły wytarmoszone przez stresy ciało. Tu mam dość krótką, etnologiczną ścieżkę własnego fertla. Prowadzi mnie wzdłuż boiska i otaczających domy płotów przez ogrody mbłęni ruins wprost nad ocean. Zrzucam sandałki i biegam boso. Plaża w zależności od przypływów i odpływów jest wąska i krótka lub szeroka i długa. Nie wzbudzam sensacji jako samotnie biegająca białaska, wszak Afrykańczycy uprawiają sporty w każdej wolnej chwili. Grają w piłkę nożną, w koszykówkę, biegają, skaczą do wody, skaczą do nieba i ćwiczą ulubioną sztukę walki, jaką jest akrobatyczna capoeira. Wszyscy chcą być odkryci przez międzynarodowych łowców talentów. Dziś biegały ze mną rano dwa półdzikie psy, które zachowywały się niezwykle grzecznie i radośnie. Rozciągam się twarzą zwrócona do wody lub do słońca. Zastanawiam się, ile dobrego wlać może we mnie siła tego codziennego oceanu. Gapię się w niego, w nią i jest tak, jakbym piła tran na wzmocnienie. Chciałabym się kiedyś podzielić tym, co tu mam i co dostaję. Zrobić kiedyś coś ważnego. Spłacić dług. Zadośćuczynić.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu.

0: nie 22 godziny, ale koło 10 zostało do meczu Lecha.
1: Tak, dokładnie.
0: Ach, oni chyba dalej nie wyleczeli.
1: Niedobrze, niedobrze.
0: Niedobrze. Już poruszam niebo i ziemię, już się odzywam do znajomych, którzy tam, wiesz, mogą mieć informacje z pierwszej ręki.
1: Myślałem, że do prezydenta dzwonisz.

0: Rady. Człowiek w niektórych momentach zaczyna być wierzący, na przykład wtedy, kiedy zabraknie mu kawy.
1: Och, a dzisiaj mi zabrakło kawy, ale ci powiem, że chyba nie potrzebuję jakoś tak rzeźko cały czas na zewnątrz, więc wystarczy.
0: Zuza i Wenda, kawa, lista nowości.

0: Ale się zrobiło nastrojowo. Jeszcze Michał Wiśniewski powinien się pojawić.
1: Z filiżankami, prawda? No.
0: Ależ by to było.
1: Może
0: Zuza
1: jakieś
0: i kolabo
1: przygotujemy dla właśnie Zuzi UMD.
0: No może ich tutaj właśnie połączymy, zmeczujemy ich w jakiś sposób. Masz numer do Zuzy?
1: Nie mam.
0: No to ty ogarniesz do Zuzy i zmeczujemy.
1: A ty do Wiśniewskiego?
0: No oczywiście, nie ma problemu. Tymczasem my wybierzemy się teraz na Podhale. A wiadomo, że jak wybieramy się na Podhale, no to musi być beka, bo no, trzeba przyznać, że oni potrafią dostarczać kontentu.
1: Sami się proszą tym razem. Chodzi o to, że w restauracji Harnaś w Kościelisku no nie wystarczy, żebyś kupił wodę lub deser, żeby no odcedzić kartofelki, może tak powiem.
0: Jezus, chociażby. Co?
1: Nie to wystarczy.
0: Nawet nie tylko.
1: Musisz zjeść obiad i to konkretne.
0: No w ogóle, żeby wejść, to trzeba przejść przez bramkę, jak na lotnisku. Albo jak, nie wiem, do ubikacji na dworcu autobusowym na przykład, albo na lotnisku, z którego nie mogą wylecieć piłkarze Lecha Poznań. No i okazuje się, że tak, że jeżeli chcecie przyjść i zjeść sobie na przykład deser, albo wypić kawę, herbatę, czy cokolwiek. Nie ma. Nie ma.
1: Musi będziecie być musieli dopłacić 5 zł za samą toaletę. Z kolei, jeśli
0: ale
1: chodzi...
0: nawet jeżeli kupicie,
1: tak?
0: To o to chodzi, że nawet jeżeli przyjdziecie i zjecie tam obiad, to nadal... i tak musicie zapłacić za toaletę.
1: O Boże, kochany, to biznes już naprawdę. No dlatego też trafiają właśnie na portale przeróżne i też trafiają właśnie na naszą antenę haniebnie. To na pewno, ale z tymi cenami, jeśli chodzi o toalety, to ja spotkałem się już różnymi. Na przykład w Toruniu byłem też zjeść w jednej w restauracji. Dla gości była darmowa, ale nie dla gości 10 zł.
0: No dobra, ja to rozumiem, nie?
1: Jakby, ale 10 zł?
0: No bo chodzi o to, żeby inni nie przychodzili po prostu. No to jest takie, gdzieś tam troszeczkę się chronią. My górale wymyślają różne pomysły. Jakie wy macie jakieś takie skojarzenia z bardzo zachłannymi, ewentualnymi restauratorami. Oczywiście my nie chcemy robić złej prasy restauratorom, co to nie. Czekamy tylko na tą wodę z kranową za darmo, ale dobra. To dajcie nam znać. aferanek@afera.com.pl. Tych historii na pewno jest co niemiara. Kiedyś także zapytamy o klientów, ale dzisiaj pytamy o restauratorów. 5 zł.

0: czaisz? Nie dość, że zamówię tego oscypka, łoscypka.
1: Nie wiadomo też za ile.
0: No, a nie to samego łoscypka, bo muszę więcej jeszcze zamówić.
1: No właśnie.
0: No, a to jest pomysł na perpetuum mobile, jak te łoscypki by były nieświeże.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: minuty do 9 zostały, czas na serwis informacyjny. Marcel Kujawa,
1: Hania Kowalska, zapraszamy.
0: Wczoraj na osiedlu maltańskim miała miejsce interwencja komornika w sprawie eksmisji jednego z mieszkańców. Nie obyło się bez udziału policji.
1: Ze względu na starcia między funkcjonariuszami a mieszkańcami konieczna była później asysta policjantów w cięższym umundurowaniu. Ostatecznie mieszkaniec opuścił swoje lokum, które zostało też opróżnione.
2: Wiemy, że na biegu tak zwanym jest kilkadziesiąt spraw teraz eksmisyjnych tak naprawdę. Niektóre z nich są zawieszane ze względu na składane wnioski o zasiedzenia. Co do pozostałych, to te sprawy są toczone.
0: Mówił pełnomocnik Stowarzyszenia Maltańskiej Nasz Dom, mecenas Marcin Czachor. Z kolei reprezentant strony kościelnej, adwokat Jacek Masiota, twierdzi, że takie sytuacje będą rzadkością.
3: No zakładam, że nie, bo to są incydentalne sytuacje. Proszę pamiętać o liczbach. Mówimy o 286 parcelach. Mówimy o tym, że udało nam się wyprowadzić 122 rodziny, zawrzeć wiele, znacząco więcej porozumień z mieszkańcami i ta sytuacja na osiedlu wygląda bardzo dobrze.
1: Na początku 2026 roku Kuria sprzedała 12 hektarów terenu deweloperowi. Rozważa on budowę w tym miejscu nowych mieszkań.
4: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
0: Na ulicy Starołęckiej planowane są roboty drogowe. Prace obejmują przejazd kolejowy, ruch samochodowy i pieszy zostanie wstrzymany, ale pociągi będą jeździć dalej.
1: Jak mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP, wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa, szyny, podkładka i podsypka w obrębie skrzyżowania.
0: Utrudnienia w ruchu rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają tydzień. Dla pieszych dostępne będzie przejście podziemne.
1: W soboty swoje święto obchodzi Wojsko Polskie. W Poznaniu uroczystości odbędą się na Placu Wolności. Uczestniczyć w nich będzie zastępca prezydenta Marcin Gołek.
0: 15 sierpnia poznaniacy mogą liczyć na atrakcje w Muzeum Broni Pancernej. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i 12 Wielkopolska Brygada Terytorialna zaprezentują pojazdy pancerne Wojska Polskiego.
1: Oglądać będzie można m.in. czołgi, działa przeciwlotnicze i transportery opancerzone. Gwiazdą pokazu będzie pojazd, który brał udział w największej pancernej bitwie świata na Łuku Kurskim. Prezentowany czołg nadal jest sprawny.
4: Poznań sprawy w Radiu Afera.
0: Kupowanie biletów w strefach płatnego parkowania od teraz będzie łatwiejsze. To zasługa modernizacji 375 parkomatów na Łazarzu i Wildzie.
1: Unowocześniony został wygląd i działanie maszyn. Zamiast klawiatury spotykamy teraz ekran dotykowy, a układ menu został ujednolicony.
5: We wszystkich parkomatach można płacić bezgotówkowo, a w wybranych 75 gotówką. I te parkomaty gotówkowe zlokalizowane są w takich miejscach, które najczęściej są odwiedzane przez osoby przyjezdne, przy szpitalach, przy jakichś instytucjach, tak aby łatwiej tam można było również zapłacić.
0: Mówiła Agata Kaniewska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Dodatkowo urządzenia są dostosowane do dwutaryfowego systemu opłat, czyli zniżek dla poznaniaków.
1: Na ekranie znajduje się ikona, która pomaga wybrać właściwą taryfę. Z kolei sam bilet parkingowy można teraz otrzymać drogą mailową. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I syny też były złe.

0: czwartek, 13 dzień sierpnia, a imieniny obchodzi dzisiaj Diana, Hipolit, Kasjana, Helena, Jan, Maksym, Kasjan, Radomiła, Konkordia i Hipolita. Najlepszego oczywiście życzymy. Życzymy również najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych. Ciekawe, tym leworęcznym oczywiście.
1: Ciekawe, czy Konkordia ma design. Minęła godzina 9. Drodzy słuchacze, my już za momencik będziemy rozmawiać na antenie z Witkiem Skrzypczakiem, który nie tylko jest członkiem Stowarzyszenia Art Crew, ale także razem z resztą ekipy, organizatorem wydarzenia, które w najbliższą niedzielę od godziny 11 w parku na osiedlu Chrobrego w Poznaniu Blockfest Jedność. Mhm. Jedność. O tym, co będzie się działo, kto wystąpi, zaraz będziemy rozmawiali z Witkiem.

0: Już piąty rok z rzędu w parku na osiedlu Bolesława Chrobrego będziecie mogli spotkać się z blokowiskiem. Tylko z blokowiskami, ale przede wszystkim z Blokfestem. Blokfest Jedność, dzień drugi, chociaż pierwszy dzień miał miejsce jeszcze w lipcu. Będzie dużo się działo, bo to nie będzie zwykłe wydarzenie, to będzie wydarzenie twórczo-muzyczne. Będą bloki inspirowane Minecraftem, będzie Stowarzyszenie Form Różnych, będą koncerty, występy, a przede wszystkim fantastyczna atmosfera i na ten temat porozmawiamy z szalonym człowiekiem, niezwykle twórczym, Witold Skrzypczak ze Stowarzyszenia Art Crew jest naszym gościem. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć Edgar, witam.
0: Drogi panie, no to w takim razie jak przez te 5 lat Blokfest ewoluował i czy jak zaczynaliście, to sobie wyobrażaliście, że tak to właśnie będzie wyglądać? Czy w ogóle to miała być tylko i wyłącznie jednorazowa historia, kiedy pierwszy raz się odbywał festiwal?
1: Nie, wiesz co, planowaliśmy to jako w ogóle cykl taki jakby długotrwały i który będzie na przykład odbywał się co roku, albo może też i częściej, w zależności od tego jak i ile środków zdobędziemy na to, żeby to zorganizować. Także jakby konsekwencja jest takim naszym motto i hasłem, które nam sprzyja i po prostu robimy to co roku, właściwie rozwijając to pomału, bez może takiego tempa szaleńczego, i angażując tą społeczność piątkowa, te wszystkie wydarzenia, które robimy. Właściwie powiedziałeś, że to już piąty, szósty rok. Tak właściwie to działamy właściwie od 8 lat, ale od 5 lat mamy stowarzyszenie. Mm-hmm. Zaczynaliśmy jeszcze jako bloki animacji i tak sobie to w tych północnych częściach Poznania po prostu realizujemy.
0: Jaka idea wam przyświeca? Bo już sama nazwa Blokfestu mm-hmm. bardzo mocno gdzieś tam umiejscawia was, ale ciekawi mnie, jak to wygląda z perspektywy twórcy.
1: Wiesz co, nam bardziej chodziło też o to, żeby organizować koncerty i warsztaty takie twórcze artystów i artystek jakby ze środowiska poznańskiego naszego, którzy jakby związani byli jakby albo są związani z Poznaniem, z blokami, z tą wielką płytą, wiesz, z blokowymi dzielnicami i tak dalej, nie? Mhm. I część zespołów to były zespoły już, można powiedzieć, gdzieś tam uznane, czy tam publika już je doceniła, bo na początku robiliśmy i zespół W Czasy i grał mój macierzysty Rad Crew, ale też inne zespoły, takie jak projekty Iwony Skwarek. I wiesz co, nam chodziło o to, żeby to połączyć w taką trochę jedność, żeby zespolić tą scenę, ale też zasilić trochę w takie braki kulturalne tą północną część miasta. No bo wiadomo, centrum ma bardzo dużo, ma dużą ofertę kulturalną. Niestety te można powiedzieć, już dalsze dzielnice miasta, takie jak Północ i Piątkowo, bo my stamtąd też pochodzimy, już mają mniejszą tą ofertę i nam chodziło o to, żeby wyjść trochę do ludzi z czymś takim. I to jakby nie tylko są koncerty, ale też i warsztaty, teatry i inne różne takie kulturalne sprawy.
0: Mówisz o kulturalnych sprawach. Właśnie dalej jest tak, jak na początku, kiedy zaczynaliście, że może nie pustynia, ale że faktycznie ta oferta na Piątkowie, czy w ogóle gdzieś tam w innych sypialniach Poznania jest uboższa, czy ona faktycznie zaczęła się rozwijać i można to zauważyć z perspektywy mieszkańca?
1: Z tego, co widzę, to wiesz co, jeśli chodzi o tą północ, gdzie my robimy też, ale inne dzielnice, to widać, że zaczyna się to rozwijać, bo inne też jednostki, które zresztą są związane z miastem i tak dalej, już zasilają w tą ofertę kulturalną, czy to Rataje, czy Grunwald, czy tak jak my właśnie Piątkowo. Także ja się bardzo cieszę, że to się jakby rozwija, ponieważ no nie każdy też, nie każdy mieszkaniec tych dzielnic może sobie pozwolić na wszystko związane z kulturą. I to przez zasoby i pieniądze i różne inne sprawy. Dlatego my trochę wychodzimy też do tych ludzi, dlatego wstępy są wolne, my nie pobieramy za to żadnych opłat. I widzę, że to z roku na rok jakby przybywa nam również publiki i to jest bardzo fajne, że już to się jakby w taki obraz corocznych wakacji na Piątkowie ten Blokfest się jakby wkleił i to mnie bardzo cieszy.
0: No właśnie, kto jest waszym odbiorcą? Kto przychodzi na Blokfesty? No bo naprawdę program jest bardzo zróżnicowany. No bo bloki inspirowane Minecraftem i występ Nowiki i Mr. Alex, to nie wiem, czy bym to wymyślił, gdybym miał tak godzinę do zastanowienia.
1: Wiesz co, no nam też chodzi o połączenie trochę różnych grup wiekowych. No wiadomo, że możesz powiedzieć, no jak się robi dla wszystkich, to się robi dla nikogo. Ale właśnie mamy to tak podzielone, że jeśli chcemy robić coś dla dzieciaków, no to nie będziemy im robić jakby no, koncertu. Nie będzie to koncert Lexa i Nowiki, ale to będzie już dla starszej młodzieży lub dla ludzi w naszym wieku mniej więcej. Natomiast dla dzieciaków właśnie mamy te bloki warsztatowe lub też w tym roku będziemy mieli bardzo ciekawą rzecz, bo to będzie teatr sensoryczny właściwie dla dzieci od 0 do 4 lat. Stowarzyszenie Form Różnych, o których wspomniałeś. Oni organizują spektakl właśnie w sam las, który jest usadowiony u nas pomiędzy tymi drzewami, przyrodą, ale również nawiązującym do całej przyrody leśnej i tak dalej. I to jest na przykład skierowane dla właśnie dzieciaków 0-4. Minecraft już jest dla tej młodzieży, wiadomo, czym jest ta gra. Jezus, nie musimy tego właśnie tłumaczyć, bo to był szał ogólnoświatowy. No ale taką ideę podjęliśmy, żeby nawiązać trochę, żeby też przyciągnąć tych ludzi. No i potem są koncerty, no tak jak wspomniałeś, jest Nowika i Lex, i to już jest dla starszych ludzi i tak dalej, w sensie dla starszych, no dla dorosłych, ale sytuacja jest otwarta.
0: Ale i dzieci niech zostaną.
1: Jasne, oczywiście. Zresztą tak samo jeśli chodzi o teatr. To czy wiesz, będą dzieciaki 04, czy młodzież, czy ludzie dorośli, czy opiekunowie tych dzieci, nie ma z tym problemu, niech każdy uczestniczy.
0: O, jeszcze do tego wszystkiego Anu Bast i Daga Gregorowicz, ja byłem na Świętowiankach, miałem przyjemność być na ich pokaże. Idźcie, wybierajcie się, bo naprawdę to jest niesamowite przeżycie. Wracając jeszcze tylko do tego Minecrafta, do bloków inspirowanych Minecraftem, okay. Bo to jest jedyna część waszego wydarzenia, na której jest pewne ograniczenie. Ograniczeniem są zapisy. I czy jeszcze można się zapisać, czy już tych miejsc zabrakło?
1: Słuszne pytanie. Tak, mamy jeszcze miejsc, kilka wolnych, także bardzo serdecznie zapraszam. Jest to skierowane dla dzieciaków, ale z opiekunami, czyli jeśli ktoś przyjdzie na przykład z dzieckiem, to jest plus opiekun jeszcze, także śmiało mamy jeszcze parę miejsc, zapraszamy serdecznie. Będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, dlatego że mój znajomy, z którym też różne twórcze rzeczy robiłem, ma takie manualne zdolności i robi w tak zwanym papercrafcie. I ja widziałem już pierwsze jakby zarysy tego, jak to ma wyglądać, i naprawdę chyba sam złożę ten blok też. Kolejny, będąc tam jako koordynator.
0: Kolejny blok na Piątkowie, a jak? Dokładnie. Spokojnie wytrzymam. Ciekawi mnie bardzo, bo jest Blockfest, dzień drugi, ale jest ten dodatek Jedność. Jakbyś to rozszerzył?
1: Wiesz co, no... Powiem tak, to jest jakby taka naturalna nasza jakby kontynuacja tych podjętych w wcześniejszych latach tropów, ale to uczucie jedności, takiej różnorodności jakby jest skierowane ku wspólnocie, ku takiemu wspólnemu doświadczeniu, ponad podziałami, takie wiesz, uwrażliwienie się trochę, wiadomo, że to trochę może brzmi górnolotnie, natomiast chodzi nam o takie zespolenie i ludzi, i artystów, i tego miejsca, bo to nie jest duże miejsce i przez to, że ono jest kameralne, powoduje, że ludzie czują się tam po prostu dobrze, nie? Takie wspólne przeżywanie emocji, koncertów, tego, co się wydarza. Dlatego to ten idiom jedność ma być takim pomostem do spotkania, wiesz, jakby i do takich jakby zawiązania więzi jeszcze i tego typu rzeczy między ludźmi.
0: W ogóle też hasło chyba, które idealnie się komponuje właśnie z osiedlami z Wielkiej Płyty, tak mi się wydaje. Że ta jedność to właśnie takie słowo pasujące do tej części.
1: Masz rację, wiesz co, bo same te właściwie te bloki na samym Ochrobrego, no to jest ponad 12-13 tysięcy osób, no to już same to skupisko, osiedle zresztą sama nazwa mówi, już gdzieś łączy tych ludzi w jedno. No więc my jeszcze przy okazji, robiąc te doświadczenia kulturalne, wyciągamy ich z tych domów i spotykamy się w tym parku i jakby razem to przeżywamy.
0: I jeszcze jedno, Witek, bo o to muszę zapytać, dlaczego niedziela?
1: Dlaczego niedziela? To jest ciekawe. Nie chciałem tutaj trochę, nie chciałem jakby prywaty wciskać w tą naszą rozmowę. Sama nazwa stowarzyszenia Art Crew powstała po prostu z naszego projektu z Winogradzkim Lwem, czyli Rad Crew, bo my razem założyliśmy, razem z Sylwią Czubałą i z Pawłem właśnie Chorbowym, aka Winogradzkim Lwem. No i z racji tego, że Rad Crew to jest czynny projekt, który gra koncerty, musieliśmy to zrobić w niedzielę, ponieważ sami jesteśmy w trasie.
0: A, no tak, życie artysty. A przynajmniej tak, że nie nakłada się z Bittersweetem, więc...
1: Nie nakłada się właśnie dokładnie, więc bo też jakby zupełnie mi to wyleciało wcześniej. Ja mówię, do kiedy jestem Bittersweet? Mówię, ale w niedzielę już nie ma, ale to super, to my wskakujemy na niedzielę.
0: Czyli
1: no tak, bo będzie teraz... Poznań faktycznie uczestniczył w tym Bittersweetie, to fakt.
0: Tak, Poznań będzie różowy, ale w niedzielę niech będzie po prostu osiedlowy i niech będzie jak największa część poznaniaków na Blockfeście. Jedność, dzień drugi, a jeszcze sam koniec. A jak w lipcu wypalił dzień pierwszy tegoroczny?
1: Wiesz, to jesteśmy bardzo zadowoleni i ja jestem wręcz bardzo wzruszony, bo jestem trochę taki uwrażliwiony na te wszystkie muzyczne rzeczy i oprócz wspaniałych warsztatów z aromaterapii, które zaczęły się rano, a stało to pod znakiem zapytania, ponieważ przez wszystkie edycje nie łapał nas deszcz, a trochę padało, więc przenieśliśmy tutaj do domu takiego kultury u nas na Chrobrego i to też wyszło, ale potem się już przyjaśniło i mieliśmy trzech artystów, były to ciepłe breaki, znane tu w Poznaniu, pewnie tobie też znane. Ale był też białoruski Domsun, który bardzo mnie wzruszył swoją wrażliwością, duet. I na końcu zawsze staramy się przy każdej edycji Blockfestu zaprosić kogoś legendarnego z Poznania. W tym roku był to Hans Pięć Wadębiec. Mhm. No i to się udało. Ja jestem jakby takim zwolennikiem, żeby o tym nie mówić, ale nasza fotodokumentacja, która jest na Instagramie, Facebooku, mówi wszystko o tym, jak to wyglądało. Więc zajrzyjcie tam, ponieważ to najlepiej oddaje po prostu klimat. Faktycznie ludzie przyszli, gdzieś ławili. Było dużo sentymentu, jeśli chodzi o Hansa, ale fajnie, bo ta wymiana pokoleniowa pomiędzy Hansem a Domsunem, a ciepłymi breakami, gdzie tam na ciepły break i Domsun przyszło dużo młodych ludzi, a na Hansa już przyszli ludzie, no wiadomo, nawet w naszym wieku, no bo to są nasze klimaty,
0: no
1: prawda?
0: Tak.
1: Nikomu nie przeszkodziło się dobrze bawić, także to mnie to w jakiś sposób wzruszyło, że ta jedność, ci ludzie też, którzy byli na Domsunie, ciepły breakach, zostali też na Hansie, ale mogli nie znać wcześniej, więc super było to połączenie.
0: Fantastyczne. A na dodatek jeszcze Hans miał długą drogę do przejechania, no bo z Dębca na Chrobrego to...
1: Tak. Natomiast nie, wszystko odbyło się punktualnie i fajnie. Także no i bardzo sympatyczny człowiek.
0: Niech i tak samo będzie już w najbliższą niedzielę od godziny 11. Przypomnijmy, bloki inspirowane Minecraftem, warsztaty, zapisy na artcrew@team.gmail.com. O 16 w Sam Las, czyli spektakl sensoryczny. I o godzinie 19 już koncerty Anon Bass i Daga Gregorowicz, a o 20.15 Nowi i Mr. Lex, i będzie tutaj na pewno się bardzo dużo działo. To życzę pogody, frekwencji i dużo uśmiechu w takim razie, i tej jedności życzę, Witku.
1: Dziękuję ci, Edgar, jeszcze raz. Ja zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Piątkowa, ale też Poznania, jeśli mają czas, a pogoda ma dopisać, zapraszamy do parku na osiedlu Chrobrego przy siłowni zewnętrznej.
0: I ja się pod tym podpisuję i robię to lekko. Tak samo jak Nowika teraz na 17 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Audycja sponsorowana.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Czy to prawda?
1: Ach, czy chyba wylecieli, odleciał kolejosz, brawa!
0: To tak, to samolot, nie, to kolejosz. To w sumie samolot też, ale... A wyobrażasz sobie taki samolot, ale w kształcie lokomotywy?
1: O, powinno być coś takiego, no, jak najbardziej. Wtedy może... Nie, no wtedy była para znowu.
0: No
1: i,
0: no
1: i znowu jakieś mgły.
0: Że dwa samoloty.
1: Nie, no w sensie, że para od lokomotywy.
0: A, w ten sposób. No, byle para nie poszła w gwizdek, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie Lecha Poznanie na Wyspach Owczych, tak? Tam mierzymy się w kolejnej rundzie Ligi Europy. Jak przejdziemy, to już jesteśmy w lidze konferencji na pewno.
1: To mamy pewne.
0: Tak, wtedy, tak. Więc chociaż ale wygrajmy ten mecz i... Jezus Maria, troszeczkę mi serce mocniej bije.
1: 1-0 i do domu.
0: No, 1-0 i do domu?
1: Tak.
0: Ja bym wolał... No, dobra, ja już tam nic nie mówię, bo po tym meczu z Duńczykami to
1: nawet
0: już...
1: Nawet remis może być. Słuchaj, no to, nie ale jest tak źle.
0: Człowieku... Szanuj moje nerwy i innych kibiców kolejorza, dobra? Bo ja się boję.
1: Ja wiem. Kanui też się boi. A czego? To możemy się dowiedzieć już za chwilę. Słuchajcie, Afranka, my z wami do godziny 10:00.

0: Pánové,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miało być na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Dzień dobry radio słuchaczki, dzień dobry radio słuchacze. Mamy dzisiaj czwartek, dnia 13 sierpnia roku pańskiego 2026 i chciałbym wam powiedzieć, drogie panie i drodzy panowie, że dzisiaj audycji Grzybogranie nie będzie. A dlaczego to tak? A to dlatego, drogie panie i drodzy panowie, że mi się najzwyczajniej w świecie nie chce.
0: Panowie!
1: To jest!
0: Idziemy na ryby.
2: A miało być na grzyby.
4: Albo w sumie jednak nie, drogie panie i drodzy panowie. Właściwie to w ostatniej chwili zmieniłem zdanie. Mateusz Korzeniewski się kłania za mikrofonu. Audycja Grzybogranie numer 7 dnia 13 sierpnia. Mam nadzieję, że ta siódemka będzie trochę szczęśliwsza niż dzisiejsza trzynastka. Za to wiecie, czego nie będzie w dzisiejszej audycji, drogie panie i drodzy panowie? Nie będzie segmentu pogodowego. A dlaczegoż to? A już tłumaczę. Segmentu pogodowego nie będzie, ponieważ wczoraj wszyscy mówili o zaćmieniu słońca, więc to będzie jedyna część pogody, jaka nas będzie dzisiaj interesować. Ja wiem doskonale, drogie panie i drodzy panowie, że wszyscy już o tym mówili. Tylko jest jeden problem. Ja o tym nie mówiłem i trzeba to jak najszybciej zmienić. A rozmowę o zaćmieniu chciałbym zacząć od faktu, że, drogie panie i drodzy panowie, czuję, że zostałem oszukany. W jaki sposób? Już tłumaczę. Zostałem oszukany przez samego Felicjana Andrzejczaka i przez Marka Dutkiewicza. A dlaczego to tak? Ponieważ, drogie panie i drodzy panowie, Felicjan Andrzejczak śpiewał w 82 roku, a Marek Dutkiewicz napisał w tym 82 roku, że najbliższe zaćmienie słońca będzie może za 100 lat. Nie wydaje mi się, że minęło 100 lat. Przynajmniej nie pamiętam tych 100 lat. Trochę szybciej wyszło. No ale dobrze, może się pomylili w obliczeniach. A może tak po prostu powiedzieli, ja też czasem bredzę, ja ciągle bredzę. O to tutaj chodzi, dlatego mnie słuchacie. Ale jeszcze jedną rzecz mam z tyłu głowy, drogie panie i drodzy panowie. Jak to jest, że takie wielkie wydarzenie jak zaćmienie słońca opisała w sumie jedna piosenka, właśnie ta piosenka, o której rozmawiamy, Budki Suflera. I to w dodatku jest piosenka o zdradzie. Jakim cudem jest to możliwe, powiedzcie mi, drogie panie i drodzy panowie. To jest niedopuszczalne. No ale dobrze, pomijając ten absurd, chciałbym was też uspokoić, drogie panie i drodzy panowie, ponieważ jeśli, jak z wędkowaniem, tym razem wam się nie udało, słońce się schowało pod horyzont, zanim zdążyliście cokolwiek zobaczyć, albo się okazało, że, nie wiem, wasze szkiełko stwierdziło, że nie ma już ochoty być szkiełkiem i powróciło do stanu sypkiego, prawdopodobnie najbliższa szansa na zobaczenie częściowego zaćmienia słońca w Polsce nie będzie znowu za 100 lat, tylko za rok, 2 sierpnia. Więc macie bardzo dużo czasu na przygotowanie się do tego momentu. Ale idąc dalej, zbliżając się do końca naszej audycji, po zaćmieniu słońca mieliśmy szansę oglądać noc spadających gwiazd, deszcz meteorów. Prawdopodobnie uznacie, że jeden z nich mnie uderzył dość mocno w głowę, biorąc pod uwagę, że zamiast zagrać Jolkę, zagram to. Ponieważ zagram trochę mniej doceniany utwór Budki Suflera, który zresztą był coverem utworu niemieckiego zespołu Eloy pod tytułem Time to Turn, a zagram utwór Noc Komety. A dlaczego? Ponieważ jest krótszy niż Jolka. I tym akcentem właśnie skończymy dzisiejszą audycję. Za mikrofonem Mateusz Korzeniewski. To była audycja Grzybogranie. Uważajcie na swoje głowy i do usłyszenia za tydzień.

0: Panowie!
1: To jest!
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A! Dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Autopromocja.
5: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
6: I've named this one Post Office.
7: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
6: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek.

0: Turnover. Za nami to godzina 9.42. Słuchacie Aferanka, a my zapraszamy was jeszcze na aferzy, na aferzastą do odwiedzenia jej. Tam głosy możecie oddawać jeszcze do jutra do godziny 12.
1: A gdzie ją można spotkać, żeby ją odwiedzić?
0: Aferzastą, afera.pl, ukośnik aferzasta dokładnie.
1: Dobrze, i tam prawdopodobnie również kawałek, który za chwileczkę na antenie, tak?
0: Jak najbardziej, znajduje się tam Ekto Runo.
1: Runo leśne.
0: Mhm.
1: No.
0: O to chodzi, o cały ekosystem, jakim jesteśmy my ludzie. Słuchaj, czy ty się czujesz jako część ekosystemu?
1: Nie, ja jestem zwykłym edosystemem.

0: Jeśli nie wybieracie się na Bittersweeta, który startuje już dzisiaj, no i w sobotę też oczywiście ma miejsce, a nie macie pomysłu na randkę właśnie w sobotę 15 sierpnia, no to zapraszamy na Silent na Placu Wolności. Tam taką podwójną wejściówkę mamy do rozdania.
1: Dzień Wojska Polskiego będzie można tańcować. Przypomnijmy, że to jest w ogóle święto, więc się nie zdziwcie, że sklepy będą w sobotę pozamykane.
0: No tak, ale no. Słuchawki będą rozdawane na Placu Wolności, jeśli tam właśnie od nas wejściówkę będziecie mieli.
1: Jak najbardziej, tym bardziej, że bardziej już bardziej mówić nie można. 7148, pod tym numerem czekamy na wasze zgłoszenia. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, a także do jakiego, przy jakim gatunku muzycznym najchętniej wam się tańcuje i jak.
0: Mm-hmm, a ty przy jakim?
1: No co, no ja jestem starym punkiem.
0: No tak, więc, ale jak tańczysz, pokaż chociaż, to ja spróbuję opisać.
1: Słuchaj, taniec pogo. Tak, to jest z jednej strony antyteza wszystkich tańców, z drugiej strony to jest połączenie wszystkich tańców.
0: No tak.
1: To są wszystkie tańce w jednym.
0: Bardzo nieprzewidywalne, to na pewno. Ścianę też lubisz robić?
1: To metalowcy bardziej. 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Camp to zdecydowanie nie punk rock, ale już nie możemy się doczekać, aż panowie tutaj zaczną głośniej grać.

0: A ja, drogi Edgarze, ubolewam, że ty mnie jeszcze nie spytałeś, czy ja oglądałem Zaćmienie.
1: No dobrze, oglądałeś Zaćmienie?
0: A, oglądałem.
1: Okej, a przez co oglądałeś?
0: Przez Szybkę. I to uwaga, bo jest pewna historia ku temu. Umówiłem się z kolegą, żeby spędzić czas wspólnie na siłowni, no ale na godzinę 20. Ja mówię, no jak to, przecież wtedy Zaćmienie. No dobra, ty tam gdzieś tam pracujesz w takiej pracy, że mogą mieć tam maski spawalnicze, ale tylko laserowe. Okazuje się, że one są za słabe.
1: Ja?
0: Nie, w sensie do tego kolegi mówię. My się wczoraj nie widzieliśmy, Edgarze.
1: No dobrze,
0: przypominam. No i mówimy, chodzimy po sklepach różnych, nie ma nic. Te folie też różne takie są, co przez nie można oglądać, ale mówimy, dobra, w najgorszym wypadku będziemy obserwować przechodniów i może ktoś nam użyczy po prostu zerknąć chociaż. Faktycznie tak było. Pierwsza osoba, którą spotkaliśmy, miała takie właśnie szkiełko.

0: mówimy, wow, super, dziękujemy, coś tam zagajamy i tak dalej. I ten pan otwiera pojemnik i mówi, macie.
1: Dostaliście?
0: Dostaliśmy swoje, sobie wyobraź. Tylko mówił, że jaśniejsze. I tak trzy razy to powtarzał. Pozdrawiam drugiego pana, jeśli nas słucha. Dziękujemy. Mogliśmy obserwować dzięki temu zaćmienie słońca. Niebywałe.
1: Czyli możemy powiedzieć, że pan, mimo iż wam zaczernił obraz, to dał wam jasności nieco.
0: Troszkę tak, troszkę jasności dał i dzięki temu mam oczy jeszcze sprawne.
1: 8 minut do 10. Rebeka Jelesi na antenie.

0: Lochy i smoki, serwis informacyjny. 3 minuty do godziny 10.
1: Ania Kowalska,
2: Marcel Kujawa, zapraszamy.
1: Zamiast na boisku kolejarz wpierw zmagał się na lotnisku. Piłkarze Lecha Poznań ostatecznie wylecieli na Wyspy Owcze tego poranka po godzinie 9.
2: Lechici rozegrają dzisiaj rewanżowy mecz trzeciej rundy Ligi Europy z Klaksvik. Pierwotnie kolejarz miał ruszyć w podróż wczoraj, lecz z powodu mgły nad farerskim lotniskiem lot przełożono.
1: Tydzień temu przy bułgarski zespół Nilsa Frederiksena długo bił głową w mur, mimo tworzenia licznych sytuacji, zdobywając tylko jednobramkową zaliczkę. Teraz pomocnik Lecha Antoni Kozubal spodziewa się bardziej otwartej gry.
3: My mieliśmy posiadać tą piłkę i radzić sobie z nią. Myślę, że w tym meczu oni raczej będą mają bardzo dobre stałe fragmenty, na co jesteśmy gotowi. Już byliśmy w pierwszym meczu. Pod tym kątem będzie podobnie. Myślę, że jeszcze więcej walki będzie z ich strony, bo też sztuczne boisko, bardziej przyzwyczajeni do tego niż my.
2: Szacuje się, że samolot z mistrzami Polski powinien wylądować na Wyspach Owczych przed 11:00. Początek meczu Klaksvik Lech Poznań o godzinie 19:30 czasu polskiego.
1: Na torze Poznań odbędzie się jubileuszowa 100. edycja graciarskich obiadków czwartkowych. Już w piątek pasjonaci motoryzacji będą mogli liczyć na wiele atrakcji.
2: Na uczestników czekać będą m.in. stoisko Ochotniczej Straży Pożarnej, konkurs w pchaniu samochodu na czas oraz oczywiście rozmowy o motoryzacji. Organizatorzy dbają też o wymiar charytatywny akcji.
1: Ważnym elementem spotkania pozostaje zbiórka na rzecz zwierząt. Uczestnicy będą mogli przynieść m.in. karmę, żwirek do kuwet, legowiska oraz inne praktyczne rzeczy potrzebne w codziennej opiece nad zwierzętami.
4: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz. redakcja@afera.com.pl.
2: Radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Ruta zwraca się do prezydenta z interpelacją dotyczącą przeznaczenia budynku dawnej szkoły przy ulicy Biskupińskiej 27.
1: Nalega, by po niedawnym zwolnieniu budynku przez szkolne schronisko młodzieżowe Hanga miejsce zostało przeznaczone na cele społeczno-kulturalne mieszkańców Strzeszyna. Stara szkoła stanowi wyjątkowe miejsce na mapie osiedla.
2: Została ona wybudowana w 1918 roku i pozostaje objęta nadzorem konserwatorskim. Radny pyta prezydenta o zakres z ochrony budynku.
1: Dodatkowo prosi o odniesienie się do uchwały Rady Osiedla Strzeszyn wnioskującej o przeznaczenie obiektu na Dom Kultury.
4: Głos Natury na 98,6.
2: Po wielu latach owad powraca do Polski. To zadrzechnia fioletowa, czyli czarna pszczoła. Po 1935 roku na terenie Polski nie była ona obserwowana.
1: W ostatnich latach widzi się rozszerzenie jej zasięgu. Jednym z czynników sprzyjających temu zjawisku jest ocieplenie klimatu.
5: To jest generalnie gatunek bardzo ciepłolubny i on występuje w, no powiedzmy, południowej części Europy. Tak, gdzieś basen Morza Śródziemnego. Raczej kojarzmy sobie gdzieś takie też Maroko, Tunezja, Izrael, takie ciepłe, ciepłe klimaty. Niemniej jednak zauważamy, że zaczyna się jego ekspansja coraz bardziej na północ.
2: Mówiła Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ostatnim czasie owady widywano m.in. na terenie rodzinnych ogródków działkowych na Grunwaldzie, a także w parkach Heweliusza i Tysiąclecia.
1: Zadrzechnia fioletowa jest objęta częściową ochroną gatunkową. Jeśli ją zauważycie, nie przepłaszajcie jej, tylko zostawcie w spokoju. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na następne zapraszamy jutro o 6:57.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Och, gdyby to tylko były wyspy kurze, kolejarz pojawiłby się tam już dawno.

0: Niech lecą i niech zwyciężają dzisiaj. Niech Kolejorz przejdzie tę trzecią rundę eliminacji Ligi Europy. Trzymamy kciuki za piłkarzy Kolejorza, skoro już udało się oderwać od ziemi, to teraz sky is the limit.
1: No tak, namaszczenie zostało wydane w takim razie. Czwartek, mamy 13 dzień sierpnia. Diana Hipolit Kasjana, najlepszego życzymy i najlepszego życzymy również osobom leworęcznym, bo to Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych właśnie.
0: Dziś w Poznaniu startuje Bittersweet, więc sądzę, że będzie głośno, będzie się działo, będzie bardzo wesoło i naprawdę trzymamy kciuki za to, żeby wszystko przebiegło w jak najlepszym porządku. Line-up fantastyczny.
1: Dzisiaj Gorillaz chyba zaczyna.
0: Dzisiaj Gorillaz, tak. Line-up fantastyczny, pogoda fantastyczna. No nic, tylko i wyłącznie niech to wszystko się uda i naprawdę niech będzie pięknie. Nasz skład. Grzechu Nowacki odpowiedzialny za realizację audycji.
1: Jak najbardziej. Marcel Kujawa i Hanna Kowalska za serwisy informacyjne. Mikołaj Pokrzyński był z wami od 6.30 oraz Edgar Hein również. Dla tych, którzy nie wybiorą się w sobotę na Bittersweet, to wybiorą się na Silent na wolności. My oczywiście odpowiemy drogą SMS-ową zwycięzcy.
0: Ja zrobiłem taki bo już słyszę te dźwięki, które gdzieś tam w tle. Pamiętam doskonale, kiedy ten singiel się ukazał. Byłem nastolatkiem takim zbuntowanym i to było dla mnie. I dostałem w ogóle płytę z Toxicity od nauczycielki plastyki. To oczywiście System of a Down, utwór.
1: To musiałeś coś ładnie w ogóle wymalować. Chop Suey oczywiście.
0: Do usłyszenia, siema, cześć.

0: Autopromocja.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough
0: said. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

Nowość w eterze.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18. Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl. Reklama. Pali się nie.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama Alter Mixer.

kochanie moje, to sad wiosenny, rozgrzany i senny. To polana w leśnym gąszczu schowana, to oczy twoje we mnie wpatrzone. To przypominanie pierwszej pieszczoty, to noce z miłości bezsenne. To oczy twoje we mnie wpatrzone, to przypominanie pierwszej pieszczoty, to noce z miłości bezsenne, to tęsknota nieskończona. Miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Pium, pium.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

na sznupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija. A on nic, poker face, mode Eastern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak. Myślę, zagaję o tę wędkę, może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczyna się w

krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo summa z mistyczną formą o sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak łowił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowa.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj czwartek 13, więc nie masz pecha co do wydarzeń kulturalnych. Z tej strony Marta Głogowska, a to kilka propozycji, jak można spędzić czas dziś wieczorem.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trasa plakatowa Opętania. Legendarny film Żuławskiego opowiada o kryzysie małżeńskim Anny i Marka. Kobieta popada w skrajny stan emocjonalny, a Mark próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną zachowania żony. Żuławski zaczerpnął inspirację z własnego życia, mówiąc, że niemal wszystko, co wydarzyło się na ekranie, wydarzyło się naprawdę. Każdy widz otrzyma też darmowy egzemplarz plakatu autorstwa Barbary Baranowskiej. Pokaz o 20:30 w Kinie Pałacowym. Jak co czwartek, Scena nad Rusałką zaprasza na dwa koncerty przy jeziorze. Na początek neo-soulowa wokalistka Ayla, której subtelne utwory zanurzone są w codziennych emocjach. Za to w dalszej części wieczoru zamienimy trochę klimat, ponieważ kolejny koncert to Zdechły Osa. Jest symbolem niezależności i artystycznej odwagi, a jego styl to hybryda punka, hip-hopu i trochę klubowych hitów. Ayla usłyszymy od godziny 19:30, a Zdechły Osa wejdzie na scenę nad Rusałką o 21:00. Alter

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Ostatni taki koncert. Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Nowość w eterze, eterze, w eterze.
1: Moje życie i mój świat.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Alter Mixer.

powracać, dziś już nie wiem nic.

0: Autopromocja. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
1: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Pali się niebo, nie macie tu.
8: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Zmarszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj czwartek 13, więc nie masz pecha co do wydarzeń kulturalnych. Z tej strony Marta Głogowska, a to kilka propozycji, jak można spędzić czas dziś wieczorem.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czasa plakatowa opętania. Legendarny film Żuławskiego opowiada o kryzysie małżeńskim Anny i Marka. Kobieta popada w skrajny stan emocjonalny, a Mark próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną zachowania żony. Żuławski zaczerpnął inspirację z własnego życia, mówiąc, że niemal wszystko, co wydarzyło się na ekranie, wydarzyło się naprawdę. Każdy widz otrzyma też darmowy egzemplarz plakatu autorstwa Barbary Baranowskiej. Pokaz o 20:30 w Kinie Pałacowym. Jak co czwartek, Scena nad Rusałką zaprasza na dwa koncerty przy jeziorze. Na początek neo-soulowa wokalistka Ayla, której subtelne utwory zanurzone są w codziennych emocjach. Za to w dalszej części wieczoru zamienimy trochę klimat, ponieważ kolejny koncert to Zdechły Osa. Jest symbolem niezależności i artystycznej odwagi, a jego styl to hybryda punka, hip-hopu i trochę klubowych hitów. Ayla usłyszymy od godziny 19:30, a Zdechły Osa wejdzie na scenę nad Rusałką o 21:00.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: My się żadnej mgły w eterze nie boimy, nadajemy zgodnie z planem.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: No bo dolecieliśmy już dzisiaj do godziny 16, 13 dzień sierpnia, dzisiaj mamy, czyli czwartek. Imieniny obchodzą Diana, Hipolity, Kasjana, a także Helena, Jan, Maksym, Kasjan, Radmiła, Konkordia i Hipolita. Wszystkiego najlepszego wam życzymy, wszystkiego najlepszego też wszystkim leworęcznym, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, a także Święto Niepodległości Republiki Środkowoafrykańskiej i Dzień Kobiet w Tunezji. Taki zestaw mamy na dzisiaj. Jeżeli chodzi o to, co u nas w radiu, no to zestaw jest następujący, że Jonasz Mechuła przy konsolecie realistor jest, a przy mikrofonie Michał Rogoziński i zostaniemy w tym składzie do godziny 18.
2: Nigdy nie czułam, że ten obraz to całość, tak jakby czegoś w nim od zawsze brakowało. Mi było mało, od zawsze nastawiona na detali dbałość i poprzeczkę zawieszoną gdzieś w kłódz i hen poza skalą. To chyba dobrze, zależy w sumie jak spojrzeć. Progres to gonitwa za króliczkiem w istocie, nie cel się tutaj liczyć.

0: kosztuje cały 1%.
1: No są takie wydarzenia, na które trzeba się rzeczywiście wybrać daleko, zaplanować logistykę. Do meczu Lecha Poznań dzisiejszego, mam nadzieję, że dzisiejszego, będziemy jeszcze na pewno wracać. Póki co trochę o wydarzeniu, które jest nieco bliżej, ale też z lotniskiem i w ogóle z samolotami się wiąże. No dobra, z samolotami może nie, ale z lotniskiem jak najbardziej, bo właśnie na Ławicy festiwal Rokowizna już w przyszły weekend zawita. Przyszły to znaczy pomiędzy 20 a 22 sierpnia. No i właśnie karnet na to wydarzenie, podwójny karnet, dzisiaj wam rozdajemy. 7248 pod ten numer trzeba do nas napisać. To kosztuje 2 zł 46 groszy. W treści wpisujecie hasło afera.rokowizna, oprócz tego swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie nam na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu. Rozwiązanie konkursu w Aferanku w poniedziałek, także jeszcze nie dzisiaj, ale póki co mogę zdradzić garść wykonawców z line-upu. Tu m.in. Kult, tu m.in. Lady Punk, Jam, Acid Drinkers, no ale też na przykład Pull the Wire, The Hard Kiss czy Royal Republic, także do wyboru, do koloru.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. Czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

12 minut po 16, False on the Luna na Księżyc, to my wczoraj wszyscy patrzyliśmy, chociaż za bardzo nie było go widać. No a to oczywiście ze względu na zaćmienie słońca, które wieczorem towarzyszyło nam na niebie. 84% tarczy słonecznej było w Poznaniu w szczytowym momencie zasłonięte. Jeśli ktoś przegapił, no to dobrych informacji nie mam, no bo jeszcze dwa zaćmienia takie widoczne z Poznania, takie częściowe, będą w tej dekadzie, no ale to już nie będzie 80 kilka procent, tylko kilkanaście w najlepszym wypadku, a jeśli chcecie całkowitego zaćmienia widocznego z Wielkopolski, no to będzie już rok 2200. To do tego czasu nawet nasza nowość muzyczna zdąży się pewnie trochę przeterminować, no ale może i nie. Skinny Pope i Rzym. Posłuchajmy.

Polska mistrzem świata w piłkę nożną. Każdy miał takie marzenie, każdy miał taką grę w takich grach komputerowych, gdzie się gra piłkarzami albo w piłkę nożną, że Polacy rzeczywiście mistrzami Polski, mistrzami świata zostawali. No tu akurat o mistrzu Polski sobie porozmawiamy. Lech Poznań nadal leci na mecz Ligi Europy, na eliminację Ligi Europy na Wyspy Owcze. Leci tak od mniej więcej 24 godzin, bo wczoraj o tej porze miał wystartować. No tylko problem od wczoraj jest jeden, to znaczy na Wyspach Owczych jest jedno lotnisko, jest tam spora mgła, w związku z czym lądować nie można. Pierwsza próba wczoraj nieudana, Lech nie wyleciał z Poznania. Drugie podejście dzisiaj rano zakończyło się tym, że Lech zawrócił przed Wyspami Owczymi, wylądował na lotnisku w Bergen w Norwegii. Teraz trwa próba trzecia. No i ja tak sobie obserwuję na jednym z portali w internecie, który pozwala śledzić loty na żywo. No i tak ze mną obserwuje 15,5 tysiąca osób, co oznacza, że to jest najbardziej śledzony lot na świecie w tym momencie. I jak już było to pierwsze podejście, które skończyło się w Norwegii, to Lech też już miał mniej więcej tylu obserwujących. Dla porównania populacja Wysp Owczych 54 tysiące, czyli tak jakby 1/3 prawie Farerów. Inaczej, 1/3 tych ludzi, którzy są na Wyspach Owczych, to mniej więcej tylu ludzi teraz patrzy na to, czy Lech ląduje. Lech się zniża, Lech podchodzi do lądowania, za 6 minut mniej więcej ma być na tym lotnisku. Wiemy, że mecz się nie odbędzie o 19:30. Mecz z Klaksvik, to jest rewanż, tydzień temu 1-0 przy bułgarskiej. Teraz wersja jest taka, że o 21:45 jeszcze dzisiaj ten mecz. Także no długi, długi dzień przed Lechitami. Skoro oni na 8 rano wstali na samolot, a szkoda gadać. Będziemy do tego tematu jeszcze wracać i obserwować, jak to lądowanie idzie. Let's go.

Mówiłem o tym, że 15 tysięcy osób śledzi lądowanie Lecha, to już jest nieaktualne. Tych osób w tym momencie jest 21 tysięcy. No rośnie to bardzo, bardzo szybko, niemalże wykładniczo. Do tego, jak to tam będzie wyglądało na lotnisku, to przejdziemy sobie za chwilę. Póki co zaglądamy do kalendarium, bo dzisiaj 13 dzień sierpnia, w związku z czym wypada sprawdzić, co jeszcze poza przygodami Lecha Poznań tego dnia się mogło dziać. I tak na przykład w 1264 roku w Toruniu ulokowano Nowe Miasto, które, jak teraz sobie pojedziecie do zespołu staromiejskiego Torunia na starówkę, to właściwie możecie nie zauważyć, że jesteście na Nowym Mieście, bo to właściwie połączone w jedną całość, tuż obok Starego Miasta, starszego o dosłownie 30 parę lat. Norwegia już była wspominana w tej audycji ze względu na to lotnisko w Bergen nieszczęsne, no to jeszcze data z Norwegii, 1905 rok. Norwegowie opowiedzieli się wówczas w referendum za zerwaniem Unii Personalnej ze Szwecją, no i tak to jest, że rzeczywiście swojego króla mają już Norwegowie od tego czasu. Zaglądam jeszcze do roku 1973 roku, no i znowu lata nie będzie, bo Lynyrd Skynyrd i Freebird już na naszej antenie, a to utwór z albumu, który ma dzisiaj swoją rocznicę 53. wydania, Pronounced Lynyrd Skynyrd. Posłuchajmy.

No, wygląda na to, że mamy to i rzeczywiście Lech Poznań dosłownie za parę sekund wyląduje na lotnisku na Wyspach Owczych, także tutaj utrudnienia komunikacyjne już mamy z głowy. To ja zaglądam do Poznania na drogi trochę bliższe nam tutaj. Generalnie jak na tę porę, którą mamy, a mamy godzinę 16:26, to wygląda to całkiem przyzwoicie. Oczywiście trzeba uważać w rejonie Ronda Śródka, w rejonie ulicy Jana Pawła II, no bo te są na całej długości rzecz jasna zakorkowane, podobnie jak Królowej Jadwigi, most Królowej Jadwigi, zwłaszcza jeśli chodzi o wylot z miasta. No, ale już tak na przykład Hetmańska, jak na standardy ulicy Hetmańskiej, nie wygląda tak źle. Nie ma większych utrudnień na autostradzie A2, nawet w rejonie węzła Poznań-Zachód, co ostatnio było rzadkością, chociaż jeśli jedziecie S11, no to tam też trochę zwolnić trzeba. Nowe utrudnienia, takie, na które warto zwrócić uwagę, to z kolei ulica Grunwaldzka. Tutaj, jeżeli jedziecie od centrum, od Bałtyku w kierunku skrzyżowania z ulicami Schillinga i Matejki, no to tam rzeczywiście będziecie musieli zwrócić uwagę na to, że prace dzisiaj się rozpoczęły, no i pewnych utrudnień spodziewać się możecie. A jeśli wiecie więcej o tym, co na poznańskich drogach albo podpoznańskich się dzieje, to dzwońcie do nas 61 875 0213. Możecie też pisać hurtownia@afera.com.pl. Czekamy!

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

Zostawiamy już absolutnie lotnisko na Wyspach Owczych. Mecz o godzinie 21:45. Klaksvik Kontrolech Poznań. Kolejarz będzie bronił jednobramkowej przewagi. No a skupiamy się na lotnisku Ławica, bo tam od przyszłego czwartku do przyszłej soboty, pomiędzy 20 a 22 dniem sierpnia, festiwal Rokowizna. A w line-upie m.in. Kult, Lady Punk, AC Drinkers Jam, Nosny Kochanek czy Pull the Wire. A mógłbym tak naprawdę jeszcze dłużej nawet wymieniać. Przyszły tydzień, czwartek do soboty. Lotnisko Ławica to jest miejsce i czas, a jeśli chodzi o to, dlaczego o tym mówię, no to dlatego, że mamy dla Was podwójny karnet do rozdania w naszym konkursie. Wystarczy, że do nas napiszecie pod numer 7248, taki SMS kosztuje 2,46 zł, a w treści wpiszecie hasło afera.rokowizna, oprócz tego dodacie swoje imię i nazwisko, no i odpowiecie nam na nasze pytanie konkursowe, które brzmi: czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu? Czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu? Na to pytanie odpowiadać do poniedziałku do godziny 10, bo wówczas ten konkurs zostanie rozwiązany i wtedy ktoś z Was, jedna osoba wraz ze swoją osobą towarzyszącą, wybierze się właśnie na Rokowiznę tę w Poznaniu. Jeszcze raz przypomnę, 7248, koszt wiadomości 2,46.

kto ma wakacje, czy to od szkoły, czy to od studiów, to nie zauważa, ale w tym tygodniu teoretycznie mamy długi weekend, no bo przypada święto, 15 dzień sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, między innymi, no i właśnie, niby święto, niby dzień wolny od pracy, ale tak naprawdę to jest sobota, więc i tak większość pracowników miałaby wolne. No i tak to działa w naszym kraju, że w takiej sytuacji trzeba wyznaczyć tym pracownikom jakiś inny wolny dzień w zamian za sobotnie święto. No i z tego powodu, gdybyście na przykład chcieli jutro coś załatwić w Urzędzie Miasta, no to nie, nie będzie takiej możliwości. Urzędnicy nie pracują właśnie ze względu na to, że odbierają sobie wolne za sobotę. Wyjątkiem są urzędnicy z Urzędu Stanu Cywilnego. Oni będą pełnić dyżur od 8 do 12, przepraszam. Podobnie to wygląda w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Tam też nic nie załatwicie. W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, w Starostwie Powiatowym, w Urzędach Skarbowych, w ZUS-ie. No i tak mógłbym długo, długo wymieniać. Podobnie to wygląda, nie wiem, w MPK, w szpitalach. Także jeśli chcecie coś jutro załatwić, sprawdźcie, czy możecie.

618750213, hurtownia@afera.com.pl. Możecie się do nas odzywać, jeśli wiecie, co się dzieje na drogach. Tak mówiłem wcześniej, no i rzeczywiście dzieje się pod Poznaniem, akurat na S5, jeżeli jedziecie w kierunku Poznania od strony Leszna, no to między węzłami Konarzewo a Poznań Zachód stoi ciężarówka i blokuje prawy pas. Korek tworzy się całkiem spory w tym miejscu. No oczywiście wiadomo, autostradę czy S5 może być ciężko ominąć, ale tutaj no takie 5-6 kilometrów na oko jest stania, jest tych poślizgów, także jeżeli możecie, to na przykład być może droga przez Stęszew, przez Rosnówko jest wyborem nieco lepszym. Uważajcie na siebie, jeśli jedziecie z tamtej strony.

Zaglądamy do remontów tramwajowych. Ulubiony temat każdego poznaniaka, czyli remonty. No właśnie, remonty, które są, to trwają. Był taki moment, że było ich 6 naraz w te wakacje. No ale teraz nie o takich remontach, które trwają, a o takich, które dopiero będą trwały. MPK Poznań podpisało umowę na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ulicy 28 czerwca. Chodzi o odcinek od ulicy Hetmańskiej do ulicy do skrzyżowania z ulicami Krzyżowej i Kilińskiego, czyli to jest, no nazwijmy to, kawałek przed rynkiem Wilde. Deskim, tak może najbezpieczniej. Tam no, za mniej więcej 32 miliony złotych wymienione będzie całe torowisko wraz z siecią trakcyjną, czyli kablami, systemy sterowania, monitorowania, ogrzewania zwrotnic i tak dalej, wodociągi też przy okazji. No i pytanie kiedy? Na razie 4 miesiące są na przygotowanie dokumentacji, no a wznowienie ruchu tramwajowego ma wstąpić za 12 miesięcy. Także jeszcze chwilę poczekamy na start.

Zaglądam jeszcze do pogody, bo tego w tej godzinie efektownie nie zrobiliśmy. 25 stopni w tym momencie taka temperatura w Poznaniu. Piękne słońce i za bardzo też nie ma nawet co go dzisiaj zasłonić. Ani chmury, ani księżyc, ani absolutnie nic innego. Taka bezchmurna pogoda utrzyma się przez cały dzień i przez całą noc. W nocy temperatura do stopni 14 może spaść. Jeśli chodzi o to, co w długi weekend, no to w piątek, już nazwijmy to długim weekendem, skoro rzeczywiście niektórzy mają wolne. 28 stopni także słonecznie, 31 stopni w sobotę. Deszcz za to prognozowany na niedzielę. Wówczas stopni 26. To jeśli chodzi o ten długi weekend. Ja jeszcze dodam, jeśli chodzi o wiatr, bo ten dzisiaj, no jakiś tam jest, 9 km na godzinę średnio, czyli delikatnie, przyjemnie zawiewa. Piękne lato mamy w Poznaniu.

0: Ja w milionach liczyć nie będę, wiem tylko, że wybiła godzina 17.
1: Hurtownia na 98,6.
0: W 13 dniu sierpnia, konkretnie czyli w czwartek, Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych dzisiaj obchodzimy, a także Święto Niepodległości Republiki Środkowoafrykańskiej i Dzień Kobiet w Tunezji. Jeszcze mogę do tego dorzucić Dzień Wolnego Laosu, to rzecz jasna w Laosie, no bo gdzieżby indziej. Imieniny obchodzą dzisiaj Diana, Hipolit i Kasjana, a także Helena, Jan, Maksym, Kasjan, Radomiła, Konkordia i Hipolita. Wszystkiego najlepszego wam życzymy.
2: Łatwo nie będzie oduczyć powiek spać. Łatwo nie będzie się swoim ciałem grzać.
0: Hurtownia do godziny 18 na antenie Radia Afera na 98,6 MHz. Jonasz Mychuła przy konsolecie realizatorskiej, Michał Rogoziński przy mikrofonie. Zostańcie z nami. Sara Kordowska teraz na antenie.

7248. Pod takim numerem SMS-a czeka na kogoś z was podwójny karnet na festiwal Rokowizna, który w Poznaniu w przyszłym tygodniu, w Poznaniu na lotnisku Ławica. Konkretniej 3 dni z muzyką rockową w bardzo, bardzo różnych wydaniach. Będą gwiazdy największego formatu, także zdecydowanie warto się wybrać, warto zabrać swoją osobę towarzyszącą. Konkurs trwa do poniedziałku do godziny 10, więc tyle czasu macie, żeby tego SMS-a napisać. Przypominam, numer 7248. W treści wpisujecie hasło afera.rokowizna, oprócz tego swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu. Taki SMS kosztuje 2,46 zł, a w zamian możecie dostać tak. W czwartek Sex Pistols, Lady Punk i Illusion. W piątek chociażby Wolf Alice, AC Drinkers i Jam. A w sobotę Within Temptation, Nocny Kochanek, The Analogs i zespół Kult, który ostatnio ze względu na zdrowie Kazika coraz mniej koncertuje. Także warto korzystać, póki można. To i my Kultu sobie posłuchamy.

0: Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl.
5: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

No, klimatyzacja przy 25 stopniach zdecydowanie nie zaszkodzi. O zapachu klimatyzacji Pawlak przed momentem, czyli Wojtek Pawlak, my na poznańskim rynku muzycznym zostajemy, bo zaglądamy do naszego worka z nowościami. A tutaj Jerzy Koczur i jego najnowszy singiel William Jones. Posłuchajmy.

0: jak kometa.
1: Pewnie na dźwięk słowa lotnisko pracownicy, piłkarze, sztab Lecha Poznań by już uciekli w popłochu, ale tak, my sobie jeszcze raz o lotnisku porozmawiamy, o lotnisku Ławica. No, tym razem w kontekście zdecydowanie pozytywnym, bo Ławica się chwali. Chwali się statystykami, bo te lepsze, coraz lepsze, jeżeli chodzi o lipiec, bo o danych za lipiec sobie porozmawiamy. 530 498 osób, tyle zarejestrowano, jeżeli chodzi o ruch lotniczy w lipcu, jeżeli chodzi o Poznań. Rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Ławica, Marcin Wesołek, mówi, że to lepszy lipiec niż rok temu.
2: Ponad 530 tysięcy pasażerów skorzystało z poznańskiego lotniska w lipcu 2026 roku. Cieszymy się z tego wyniku, bo to jest wynik o 5% lepszy niż w lipcu ubiegłego roku.
1: No właśnie, bo tam tych pasażerów było mniej więcej 504 tysiące. Jeżeli chodzi o cały rok do tej pory, to tych pasażerów prawie 2 miliony 400 tysięcy. No i teraz jeżeli to porównamy sobie z poprzednimi latami, to na przykład w 2022 to było 2 miliony 250 tysięcy. Powiecie, że 2022 to jeszcze blisko pandemii, to jeszcze wszystko nie powracało i tak dalej. Okej. No to na przykład w 2019 te wartości za cały rok były o 6 tysięcy pasażerów wyższe niż teraz po 7 miesiącach, w 2018 o 100 tysięcy wyższe, także to jest bez problemu do przebicia, zwłaszcza, że wakacje to najbardziej intensywny czas na lotnisku.
2: Te dwa miesiące wakacyjne, czyli lipiec i sierpień, to jest absolutny szczyt przewozów lotniczych. W ciągu tych dwóch miesięcy z lotniska na poznańskiej Ławicy skorzysta ponad milion pasażerów, wybierających nie tylko połączenia czarterowe, ale także połączenia regularne, linii niskokosztowych i tak zwanych linii tradycyjnych.
1: No to jak już wiemy, jak dużo ludzi lata z Poznania albo do Poznania, no to jeszcze by wypadało sprawdzić, dokąd ci poznaniacy albo poznańscy pasażerowie latają. Tutaj króluje Turcja.
2: Najczęściej wybieranym latem kierunków przez turystów z Poznania jest turecka Antalya. W lipcu odbyło się aż 138 czarterowych rejsów z Poznania na to tureckie lotnisko. Widać, że wciąż południowa Turcja to jest ten największy hit turystyczny lata, ale cieszymy się też z tego, że coraz więcej turystów wybiera na przykład połączenia do Chorwacji.
1: No a oprócz tego wiem o przynajmniej jednym locie czarterowym na Wyspy Owcze. Za trzecim razem udało mu się dolecieć.

Poznań oblężony, poznański ratusz przynajmniej oblężony i poznański ratusz się zbroi w obronie. To nie jest żadna powtórka, nie wiem, z XVII-XVIII wieku albo jeszcze wcześniej, a coś, co dzieje się rzeczywiście. No bo na poznańskim ratuszu, kto ostatnio był na rynku, ten wie, że stoi przy ratuszu rusztowanie, bo trwają tam prace, renowacja tej najwyższej wieży. No i no właśnie, skoro jest rusztowanie, no to są i tacy, którzy wpadli na pomysł, że po rusztowaniu można się wspiąć. Był taki jeden przypadek na początku lipca, było o tym głośno, potem był chwila spokój, no i w niedzielę kolejni mężczyźni zrobili to samo. W związku z czym na ratuszu pojawiają się dodatkowe systemy alarmowe, dodatkowe zabezpieczenia, żeby teraz już, no może nie dało się wejść, bo wiadomo, że zawsze jak ktoś bardzo chce, to wykombinuje, no ale żeby bardzo, bardzo utrudnić takie niezauważone dostanie się na szczyt. A tych rusztowań do obrony będzie jeszcze więcej, bo we wrześniu ma się kolejne pojawić na froncie ratusza, a w ogóle to wszystkie te prace potrwają do końca roku. Tak czy inaczej, nie wchodźcie na ratusz po rusztowaniu, nie cudujcie, nie bądźcie jak Dildo Baggins.

Język polski ma to do siebie, że jednoznaczny nie jest. Jak zapytamy, dlaczego spotkanie nie działa, no to ktoś może pomyśleć, że mówię znowu o Lechu Poznań, chociaż tu akurat, no może samo spotkanie to zadziała, dowiemy się po 21:45, no ale przylot na to spotkanie na Wyspach Owczych dzisiejsze zdecydowanie nie zadziałał. No ale takie pytanie, dlaczego spotkanie nie działa, może też dotyczyć na przykład jakiejś firmy, czy jakiejś korporacji, czy w ogóle ustaleń na takim, nazwijmy to, biznesowym czy produkcyjnym poziomie. I o tym w dzisiejszym odcinku Sparingu Procesowego opowiadał będzie Jakub Giełbaga. No właśnie, dlaczego spotkania nie działają, dowiecie się za 3,5 minuty.

0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30. Dlaczego spotkania nie działają? Wyobraź sobie, że postanawiasz się wybrać ze znajomymi w podróż samochodem. Wsiadacie, odpalasz silnik, wszyscy gotowi do drogi. I wtedy kierowca mówi, dokąd jedziemy? Wszyscy patrzą na siebie. Nikt nie wie. Po 15 minutach dyskusji ktoś w końcu rzuca, to może, może. Po kolejnych 10 minutach, a może jednak bez kidy? Po godzinie kończy się mu paliwo. I w efekcie nikt nigdzie nie dojechał. Brzmi absurdalnie, a dokładnie tak wygląda ogromna liczba spotkań w firmach. Spotkanie jest jednym z najdroższych procesów organizacji. Tak, procesów, bo proces to nie tylko produkcja, zakupy, magazyn czy sprzedaż. Procesem jest także rozmowa, podejmowanie decyzji, przekazywanie informacji, rozwiązywanie problemów. Policzyłem to kiedyś osobiście. Przy stole siedziało 8 osób na różnym szczeblu organizacyjnym. Każda z tych osób zarabiała inne stawki za godzinę oczywiście. Było 2 specjalistów, 3 techników, menadżer i zastępca dyrektora. Spotkanie trwało godzinę. Agenda była mętna. Mało konstruktywnych wniosków, słaba aktywność, mocne zdystansowanie do celu i konkretów. Koszt sumaryczny tylko tego spotkania wyniósł, uważajcie, 8300 zł. Jeżeli nic z niego nie wynika, to właśnie spaliliśmy ponad 8000 zł, a często znacznie więcej. Najciekawsze jest jednak coś innego. Ludzie bardzo często narzekają na liczbę spotkań, a problemem zazwyczaj nie jest ich liczba. Problemem jest ich jakość, albo brutalniej, byle jakość. Spotkanie bez celu przypomina mecz piłkarski bez bramek. Można biegać przez 90 minut, można się zmęczyć, można nawet wyglądać na bardzo zajętego, ale nie wiadomo, kto wygrał. W wielu organizacjach spotkania pełnią funkcję pocieszacza. Coś się dzieje, jest problem, klient się denerwuje, produkcja nie dowozi, projekt się opóźnia, więc organizujemy co? Spotkanie. I wszyscy mają poczucie, że coś robimy. Tylko, że samo spotkanie nie jest rozwiązaniem. To jedynie miejsce, w którym rozwiązanie powinno powstać. To trochę jak zebranie i narada strażaków. Jeżeli po 2 godzinach dyskusji budynek nadal się pali, to trudno mówić o sukcesie spotkania. Jest jeszcze drugi problem. Spotkania zamieniają się w transmisję informacji. Wyobraź sobie rodzinny obiad. Gospodyni mówi wszystkim o wszystkich rzeczach po kolei. Byłam w sklepie, kupiłam warzywa, spotkałam sąsiadkę, pękła mi torba z zakupami, wróciłam autobusem i tak przez godzinę. Nikt niczego nie ustala, nikt nie podejmuje decyzji, nikt nie rozwiązuje problemów, po prostu słuchamy. W wielu firmach dokładnie tak wygląda poniedziałek rano. Jest jeszcze zjawisko, które obserwuję w swojej pracy od lat. Ludzie wychodzą ze spotkania i każdy zrozumiał zupełnie coś innego. To trochę jak zabawa w głuchy telefon. Wszyscy byli na tym samym spotkaniu, słyszeli te same słowa, a następnego dnia robią 3 różne rzeczy. Dlatego na końcu każdego spotkania powinny paść 3 pytania. Napisz sobie. Po pierwsze, co ustaliliśmy? Po drugie, kto za to odpowiada? Po trzecie, do kiedy to dowozimy? To zaskakujące, jak wiele problemów znika po tych 3 pytaniach. Sprawdź to. Jest jeszcze jedna pułapka, bardzo niebezpieczna. Spotkania organizowane są dla wszystkich. Bo niech lepiej każdy się dowie i niech wie. W efekcie siedzi 15 osób, a realnie potrzebne były zaledwie 3. Reszta przez godzinę patrzy w telefon, komputer albo przez okno. To trochę tak, jakby na wizytę do dentysty zabrać całą rodzinę i sąsiadów. Można? Tylko po co? W dobrych organizacjach spotkanie przypomina pit stop jak w Formule 1. Krótko, na konkrecie, precyzyjnie. Każdy zna swoją rolę, każdy wie, po co tam jest i po chwili bolid z piskiem opon wraca na tor. W słabych organizacjach przypomina raczej stanie w kolejce na poczcie sprzed 30 lat. Nikt nie wie, kiedy się skończy. Nikt nie wie, kto jest następny. I wszyscy mają nadzieję, że zaraz będzie koniec. Na przestrzeni lat widziałem i uczestniczyłem w setkach spotkań i zauważyłem jedną rzecz. Firmy bardzo często próbują poprawić wyniki. Kupują nowe systemy, nowe maszyny, nowe narzędzia, nowe raporty. Dotrudniają też ludzi. A jednocześnie codziennie marnują dziesiątki godzin ludzi na źle prowadzone spotkania. Bo spotkanie to nie wydarzenie. Spotkanie to proces. A każdy proces powinien mieć cel właściciela, czas trwania i oczekiwany rezultat. Dokładnie tak samo jak produkcja, sprzedaż, logistyka, utrzymanie ruchu, finanse czy zakupy. Na koniec zostawię Was z prostym ćwiczeniem. Przy najbliższym spotkaniu, na którym będziecie, zadajcie sobie pytanie, a może i nawet zebranym. Jedno pytanie. Gdyby każda minuta tego spotkania kosztowała każdego z nas prywatne 100 zł, czy nadal chcielibyście w nim uczestniczyć i zapłacić te pieniądze? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to być może problemem nie są ludzie, nie są nawet spotkania. Problemem jest sposób, w jaki je organizujemy. Bo wszystko jest procesem, nawet rozmowa. A kiedy uporządkujemy rozmowy, bardzo często okazuje się, że łatwiej uporządkować całą organizację. To był sparing procesowy w Radio Afera. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Pamiętaj, wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.giełbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Giełbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera, rokowo.

Soundgarden i Bleed Together na 16 minut przed godziną 18 w Radiu Afera na 98,6. A skoro już o klasykach takich zagranicznych muzyki gitarowej, rockowej, tak to szeroko nazwijmy, no to warto wspomnieć o tym, kto na Rockowizna Festival w przyszłym tygodniu na lotnisku Ławica się zaprezentuje. Dużo mówiłem o muzyce polskiej, która tam się pojawi, no ale będą też na przykład Sex Pistols i Frank Carter, będzie With In Temptation, będzie Wolf Alice, będzie Nova Twins, no i tak mógłbym jeszcze wymieniać, no właśnie już bardziej wśród tych polskich wykonawców, ale tak jak słyszycie, line-up kapitalny. To wszystko od przyszłego czwartku do przyszłej soboty na Ławicy. Na kogoś z was na ten festiwal czeka podwójna wejściówka w naszym konkursie. Konkursie SMS-owym, numer SMS-a to 7248. W treści trzeba wpisać hasło afera.rockowizna, oprócz tego swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu. Rozwiązanie konkursu nie dzisiaj, a w poniedziałkowym aferanku po godzinie 10. Natomiast koszt takiego SMS-a to 2,46 zł. Czekamy na wasze odpowiedzi.

Mówiłem już w tej audycji o długim weekendzie w kontekście tego, że nie załatwicie na przykład spraw w niektórych urzędach. Trzeba też zajrzeć do komunikacji miejskiej, bo ona także nieco inaczej w ten weekend pojedzie. Tak naprawdę to już jutro wieczorem, bo co prawda w ciągu dnia komunikacja będzie kursować według normalnego, roboczego, takiego wakacyjnego rozkładu jazdy, no ale komunikacja nocna już według rozkładu jazdy na noce z soboty na święta, a nie takiego piątkowo-sobotniego, jak to zwykle bywa. W sobotę z kolei to jest 15 dzień sierpnia, święto, w związku z czym rozkład jazdy świąteczny. Będą wzmocnione linie turystyczne, ale na przykład linia 102 nie wjedzie do Muzeum Broni Pancernej, tylko zawróci w rejonie przystanku Tatrzańska. W niedzielę z kolei generalnie komunikacja będzie kursować według klasycznego świątecznego rozkładu jazdy, ale też ze wzmocnionymi liniami turystycznymi. Szczegóły na stronie ZTM-u, tam was odsyłam.

No nie, nie pójdziemy do mnie, pójdziemy do zoo jeszcze na 8 minut przed godziną 18, do starego zoo konkretnie. Tam trwa budowa projektu wybranego swego czasu w poznańskim budżecie obywatelskim. Chodzi o japoński ogród wyobraźni. Są już położone fundamenty pod taką altanę herbacianą, na którą drewno w ogóle sprowadzono specjalnie z Japonii, no bo jak japoński ogród, no to przecież musi być legitny, prawda? Oprócz tego powstają powoli wyspy na stawach, które, no akurat dobra, woda już tam w starym zabyła, no ale takie wyspy, na których będą poszczególne zwierzęta mieszkać, tak na przykład wyspa dla żółwia jest już gotowa i okej, wyspa dla żółwia jest dla mnie zrozumiała, no ale ma być też wyspa dla żurawi i tu się zastanawiam, w jaki sposób przekonać te żurawie, żeby one na tej wyspie utknęły, chyba że chodzi o coś innego niż o to, żeby one tam siedziały i nie mogły wyleźć. Oprócz tego ma też powstać jedna ze ścieżek, którą będzie można przejść idąc wyłącznie tyłem i tu się z kolei zastanawiam, kto to będzie weryfikował, czy jeżeli pójdziemy tam przodem, to przyjdzie jakiś pan i nam powie, tak nie można, mandacik, proszę pana. No, przekonamy się.

0: kochać na dłużej.
1: My też już powoli wyjeżdżamy ze studia Radia Afera przy Świętego Rocha 11a. 4 minuty do godziny 18, a zatem czas, żeby hurtownia dobiegła końca. Na Rokowizna Festiwal dzisiaj was zapraszaliśmy. Ten konkurs trwa, także nadal możecie SMS-y pod numer 7248 wysyłać. Rozwiązanie w poniedziałek po godzinie 10. Nasza bramka SMS-owa cały czas jest aktywna. Za chwilę Sabotaż kulturalny na 98,6, a hurtownie dzisiaj tworzyli Jonasz Mychuła, to był realizator, osoba odpowiedzialna za klikanie przycisków i jeszcze osoba, która była odpowiedzialna za gadanie do mikrofonu. Michał Rogoziński, to byłem z kolei ja. W tym składzie byliśmy z wami przez ostatnie 2 godziny, a teraz już się żegnamy. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Kultura to tutaj?
5: Co głowę zawracają?
6: Trzymaj ją!
7: Sabotaż kulturalny.
8: Przy mikrofonie Bartosz Tyrzyk, a to podsłuch kuratorski, czyli comiesięczny segment poświęcony sztuce współczesnej i wystawom, po których chodzę i o których rozmawiam z osobami, które są za nie odpowiedzialne. Czy osoby kuratorskie, czy osoby artystyczne. W tym miesiącu postanowiłem ponownie wyjechać poza miasto, ale tym razem do Gdańska, gdzie znajduje się Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej. Tam jest kilka przestrzeni wystawienniczych dla tej instytucji. Ja dokładnie wybiorę się na ulicę Jaskółczą 1, gdzie od 19 czerwca trwa wystawa Żniwa Smutku. Jest to solowa wystawa artysty Aleksisa Pużeta, która jest kuratorowana przez Orianę Radziuk. Na ten moment mógłbym powiedzieć, że jest to projekt, który bada kierunek współczesności, wspomnienia, estetykę między siecią internetową a fizycznością poprzez różnego rodzaju wręcz respawnujące się obiekty, które pojawiają się w dwóch salach wystawienniczych, w windzie i w sali kinowej. Całość składa się na bardzo tajemniczą wystawę, która wydaje się zadawać więcej pytań, czym dłużej na niej jesteśmy. Dlatego tym bardziej zachęcam do wsłuchania się i w spacer, które może to jest humorem i też z powagą razem z Orianą przeprowadzamy, a potem zachęcam do słuchania rozmowy właśnie z kuratorką wystawy o tym, jakie były kulisy, o co chodziło artyście i o czym tak naprawdę to jest. Temu będzie towarzyszyć setlista muzyczna przygotowana właśnie przez artystę, przez kuratorkę i troszkę przeze mnie, więc zachęcamy do słuchania nas przez całą godzinę do 19:00. Zostańcie z nami.

0: Wracamy na antenę, przenosimy się z Poznania do Gdańska, Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej, na oddziale na ulicy Jaskółczej. Nie jestem sam, do mnie dołącza Ojana Radziuk. Cześć!
1: Cześć!
0: Udało się nam dotrzeć na wystawę Żniwa Smutku Aleksisa Pużeta, która jest może bardzo tajemnicza, ale dla mnie jest bardzo spokojna na pierwszy rzut oka. Znajdujemy się w przestrzeni, która jest średniego rozmiaru, można tak powiedzieć. Mamy tutaj dwa i pół pomieszczenia, które są bardzo sterylne. Mamy dwie sale z białą ścianą i szarą podłogą, które myślę, że celowo są, czym bardziej sterylnie, tym chyba lepiej dla tej wystawy.
1: Tak, mogłyby być jeszcze jasniejsze światła, ale opanowaliśmy te, które mamy i zaaranżowaliśmy tak, żeby było trochę smutno, ale też właśnie w odpowiedniej tonacji.
0: Do smutku jeszcze przejdziemy, a oprócz tego jeszcze jest sala, można to nazwać pokrótce salą kinową, pomimo, że nie ma tam krzeseł kinowych typowych, ale myślę, że dla wyobrażenia sobie tyle wystarczy. Do pierwszej sali wchodzimy po schodach. Mamy szeroko otwarte drzwi i zejście schodkami, żeby zbliżyć się do poziomu pomieszczenia. I trudno powiedzieć, co jest na pierwszy rzut oka, co widzimy, bo myślę, że wchodząc na wystawę, obejmujemy większą część pierwszego pomieszczenia i obiektów, które przygotował Aleksis.
1: Tak, myślę, że całościowo widzimy od razu około 10 obiektów, musiałabym je teraz policzyć, ale to, na co ja zazwyczaj zwracam uwagę, to jest jednak kula z motylem i dla mnie to jest zarówno obiekt witający, jak i obiekt, nad którym moja uwaga też taka po prostu, czy jest z nami motylek, jest najbardziej skupiona.
0: No właśnie, jest to kula do kręgli.
1: Tak. Kolekcjonerska
0: kula do kręgli, która jest zielonkawo-beżowa, a na samej górze widnieje zielony motyl. Nie żyje już ten motyl, jest on przymocowany do szczytu piłki.
1: Tak, jest to perłowa kula i chciałam tylko dać znać, że początkowo nie mieliśmy w planach zmiany ekspozycji tych motyli. Aleksis przyjechał z motylami, które podarował mu pewien kolekcjoner we Francji, kiedy on robił wcześniejsze prace i robił research dotyczący nocnych motyli. Chciałam tylko powiedzieć, że od początku było już z nami kilka motyli i chciałam tylko je wymienić. Była z nami pluszówka Agatka, znana też pod nazwą plamówka morężyca, bielinka. Później przez to, że te motyle nam niestety znikały, to zaczęliśmy wybierać bardzo estetyczne motyle, ale też po nazwie, która nam korespondowała z wystawą. I zachwyciły nas takie nazwy jak paśnik posmutek, przylepek księżycowiak, a dzisiaj na przyjazd Bartka wybrałam księżycówkę. To jest taki Luna Mow i to jest Król Nocy.
0: Ja witam księżycówkę i chcemy bardzo zapamiętać wszystkie motyle. Te motyle są bardzo ważne w wystawie, bo teraz chciałbym też przejść do kolejnego obiektu, na którym motyle są, ale ja ich nie zauważyłem, dopóki nie podeszliśmy bliżej. Co widzimy przed nami teraz?
1: Widzimy motyle nocne. Te są już z naszego, z regionu Polski. Zostawiłam również skrzydełka motyla, które odpadły. Są też tutaj ćmy i wydaje mi się, że zarówno ta praca, jak i inne prace działają i w szerokim kadrze, jak i po przejściu. Odkrywamy kolejne rzeczy i kolejne elementy, zarówno te przyczepione motyle, jak i w ogóle ciuchy, które są mimo tego ubioru, są w środku schowane i ukryte kolejne ciuchy. I jeszcze w niektórych siedziskach są schowane makowce z brązu.
0: Dla osób, których nie ma z nami, patrzymy na fotel, który wydaje się właśnie być wyrwany nawet z kina chociażby, a kurtka, która jest i na oparciu, i w poduszce, wydaje się, jak gdyby ponury człowiek w skórzanej kurtce i bluzie wtopił się w fotel.
1: Tak, ma ten kaptur jest tak ułożony, żeby ta osoba wyglądała jakby właśnie tak, wtopiona w fotel, bo jest taka smutno opuszczająca głowę. To jeden z kilku foteli i one są jakąś taką osią, jak inne powtarzalne elementy na wystawie.
0: Ta powtarzalność to jest dosyć ważne hasło do wystawy.
1: Tak, tu praktycznie większość prac jest w jakichś takich zestawach. Zestawy można później chodzić sobie, odkrywać co, gdzie, ile razy się powtórzyło, ile masz sztuk. Ale tak, fotele są kinowe. Chodziło nam o takie starsze fotele, ale były znalezione w rekwizytorni.
0: na ścianach też mamy bardzo dużo obiektów. Jeden, który szczególnie zapadł mi w pamięć, to rękawica.
1: Tak, rękawica, która nie pamiętam dokładnie od ilu lat, ale powiedziałabym, że od kilkunastu, ponieważ Alexis dostał tę rękawicę baseballową. Nie ujawnił się jako pasjonat sportu, natomiast dostał tą, a rękawicę miał, dostał i gdzieś to umieszczenie elementu, który jest bardzo taki personalny i pamiątkowy, było dla niego ważne i to nie pierwszy raz, kiedy rękawica jest ekspozycji wystawy. Jest tutaj też kwiat nieśmiertelnik, suchokwiat oraz moneta pięciozłotowa.
0: Czy to jest stałe obiekty, które trzyma dłoni?
1: Tak. Dobrze. I moneta nam nie znika, słuchajcie. Jakby 5 zł jest mniej interesujące niż motyl i też tak uważam.
0: Pozostałe obiekty, które, gdybyś miała je podsumować, co innego jest na ścianach, bo jednak nie jesteśmy w stanie, to jest taka wystawa, której nie jesteśmy w stanie opisać w całości przez ilość obiektów, o czym już powiedziała Oriana. Jakbyś podsumowała te czarno, szaro, srebrne, różnorodne obiekty?
1: Połyskujące. Ja bym nawet próbowała opisać taką listą. Bingo, sztuk 3, ubioru sztuk wiele.
0: Szula, sztuk 1.
1: Walizki, kasety po VHS-ach. Tutaj mamy na monety z plexi, taki ekspozytor. Mamy wieszaki na krawaty, tak. Mamy kule do kręgli, mamy radio naturalne i znowu taki trochę pojemnik na pamiątki.
0: Mamy też całą drugą salę.
1: Mamy kolejne...
0: Na czym teraz stoję?
1: To jest wieszak na krawaty, to jest ten oryginalny. I jeden jest odłączony od reszty. A tam, tak, tu są dwa, w drugiej sali są 4.
0: Przechodzimy właśnie do drugiej sali, mijając wejście do sali kinowej, dlatego ten pogłos specjalnie z nami zostaje. I tu jest kontynuacja, wydaje się mi, gdybyśmy widzieli dalszą część tego, ale to przeformowaną, to jak gdyby doszło do jakiejś zmiany, która wygląda znajomo, ale nie wygląda znajomo w tym samym czasie.
1: Tak, miała być trochę przygaszona. Długo też z nami był taki pomysł zacinającego się światła, ale na szczęście z niego zrezygnowaliśmy, bo to myślę, żeby było za dużo i dla widza, i dla nas. W sensie to jest też bardzo po prostu niewygodne. Jest też zbyt takie może... To nie byłaby moc stroboskopu, ale jednak nie byłoby to komfortowe. Ale tak, mamy kontynuację, znowu mamy fotele, bingo, tylko tutaj te dwa bingo są po prostu w innych opakowaniach. Jedna lśniąca koszulka, druga torba plażowa, taka semitransparentna. Mamy kolejną koszulkę, inne elementy są tutaj też w... Te makówki tutaj są w wieszakach na krawaty. Tam też jest łańcuszek. Mamy też tutaj zdjęcie, w sumie fragment zachowanej gazety w opakowaniu, również kasetę VHS, przerobiony pasek od spodni, walizkę taką do transportu gotówki, której część była w pierwszej sali, jej alarm. Tu jest jakby pokrowiec, nie no, do przewożenia instrumentów.
0: Pokrowiec.
1: I co? Tutaj chyba wszystkie elementy wymieniłam.
0: Tak.
1: I jest wideo, nie? Wmontowany jest jeszcze tablet, tak? Już rzeczowo.
0: A gdybyś ten dosyć długi, dosyć chaotyczny film, który jest w sali kinowej, miała opisać, to co możemy przeżyć oglądając ten film?
1: 8-minutowy, więc czy długi? No.
0: Intensywny.
1: Jest tak. Jest jak najbardziej intensywny. Myślę, że jakieś przemęczenie nim i to takie zapętlenie z niego i te wszystkie znalezione referujące po prostu do zmęczenia, ale też do zjawisk atmosferycznych, ale też do jakichś takich kultur, fan nastoletnich, tam są. Więc może takie odczucia?
0: Na ten moment postawimy tajemnicę, zostawimy was z piosenką i po przerwie Oriana wytłumaczy, o co tak naprawdę tutaj chodzi.
1: Zobaczymy.

0: Żniwa Smutku już trwa od miesiąca, dwóch miesięcy tak naprawdę. Rozmawiamy właśnie o wystawie Aleksisa Burzeta, Żniwa Smutku, kuratorowane przez Orianę Radziuk, która jest teraz po mojej prawej stronie. Udało nam się już przejść przez wystawę i w jakiś sposób może teasować jedynie to, co można zobaczyć, bo tak można najlepiej ująć to, co mogliśmy jedynie zrobić. To jest do przeżycia na własne oczy. A teraz przechodzimy do tego, czym tak naprawdę jest wystawa, ale może najpierw od samych początków. Nie byłoby tego bez rezydencji Aleksisa Burzeta i waszej współpracy, ale myślę, że tu już o tym powiesz najlepiej.
1: Faktycznie było tak, że Aleksis był naszym rezydentem w sumie dwukrotnie. I będę też referować, Bartku, bo ty miałeś okazję przy okazji nocować w naszych pokojach rezydencyjnych.
2: I on też tam spał.
1: I on też tam spał i to się będzie też przejawiać w tej opowieści, ponieważ mam wrażenie, że te pokoje wpływają w jakiś sposób na tematy podejmowane później przez naszych rezydentów i my nie zauważyliśmy niczego niepokojącego nigdy z osobami, ale te tematy przechodzą w stronę od mistycyzmu po właśnie samotność, izolację, smutek, trochę niewyspania, trochę raczej mroczniejszych tematów, ale też one po prostu tak wyglądają. To są białe przestrzenie umieszczone nad przestrzenią wystawienniczą, więc pojawia się ten element, że śpimy i przebywamy w przestrzeni, w której trochę nie powinniśmy.
0: Tak. Ja czuję, że nie powinien tam być. Ja może powiem ten insight, przepraszam, ale muszę, skorzystajmy z tego. Byłem o 21 na miejscu, po przejściu przez drzwi musiałem od portiera odebrać klucze, a potem poczułem się jak w innym świecie, kiedy przez dwa piętra idę przez bardzo sterylną i białą przestrzeń, jedynie białe schody, jedynie akcenty były srebrno-lustrzane. Mijam drzwi do wystawy, które są zamknięte i okazuje się, że będę ponad wystawą, a same pomieszczenie też jest w pełni białe.
1: Śpimy w White Cube.
0: To jest marzenie osób artystycznych.
1: Tak, tutaj Jacek Dominiczak ewidentnie zaprojektował przestrzeń w charakterze pokoje rezydencyjne, w charakterze wystawienniczym. Tak. W każdym razie tak, te tematy mam wrażenie później krążą wokół właśnie tego. I Aleksis był dwukrotnie u nas na rezydencji, z czego pierwsza wynikała jeszcze z wymiany, którą przez lata prowadziliśmy ze Strasburgiem. I wtedy odbywał bardzo dużo spotkań, na przykład z osobami, które wykładają wiedzę o filmie na Uniwersytecie Gdańskim, również z hobbystami i zbieraczami bursztynu, więc wstawał rano, co mu na pewno też zaburzyło w tych izolacyjnych pokojach nowoporskich sen, co też wpłynęło później na tematykę. I przy tym, jak on po raz był pierwszy, jego też prace oscylowały w mówieniu o nowoczesności przez takie analogowe obiekty, a ten background był taki dosyć nowomedialny. I ja też wtedy pracowałam w Nowym Porcie i po prostu z kuratorkami rezydencji rozmawiałam często, na przykład podawałam im jakieś zagadnienia, wymieniałyśmy się myślami też, bo gdzieś podejmowałam podobne tematy na studiach, czy kuratorskich, czy później na mediach interaktywnych. Kolejną rezydencję, którą Aleksis odbył, ona już była planowana pod kątem wystawy. I gdzieś po prostu doszło do naszego spotkania już takiego bardziej oficjalnego, że kuratorka rezydencji mnie zaprosiła, powiedziała, że gdzieś widzi tutaj połączenia, czy chcemy to przegadać. I faktycznie Aleksis wciąż tą tematykę sztormów, bursztynów, emocji, romantyzmu też poszukiwał dużo w osi takiej związanej z po prostu polsko-francuskimi połączeniami. I już przy tym drugim spotkaniu faktycznie stwierdziliśmy, że to może fajnie wyjść i że też tak naprawdę będziemy pracować nad jakimś naszym instytucjonalnym solo, co też było bardzo wspierające, ale też takie dosyć ciekawe, że osoby, które w jakimś obiegu czy są związane ze sztuką od kilku lat, po prostu jednak idą dalej w kierunku tej solo wystawy instytucjonalnej, co też jest takie trochę pyszące jednak w kontekście tego, co się proponuje. I właśnie chciałam powiedzieć o tych przestrzeniach i o tych pokojach i o tym, że ta propozycja, nasza pierwsza wystawa, ona była dużo bardziej rozbudowana, miała też troszeczkę inne elementy i jeszcze trochę tematykę bardziej związaną z tym researchem, która wtedy się odbywała. Tam też nawet było trochę tematyki związanej z Zadami Mickiewicza.
2: Wow.
1: Ale ona obejmowała też przestrzeń właśnie tego korytarza przy kuchni w Nowym Porcie i pokoi rezydencyjnych. To, że my zaaranżowaliśmy tutaj przestrzeń w taki sposób właśnie liminal spaces, też wynikało z tego, że to są przestrzenie, w których niepokoi cię, że jesteś. Jest to też fenomen internetowy, to też jakby wpisywało się w nasze zainteresowania. Ale przede wszystkim wiedzieliśmy, jaką wrażeniowość chcemy wywołać już tak naprawdę od, nie wiem, roku, półtorej pracy nad wystawą. Nie wiedzieliśmy jeszcze może jakie prace. Wszystkie te elementy, one też... po prostu też nikt by nie dał nam takiego finansowania, jakie byśmy sobie wyobrażyli na początku na takie bardzo duże obiekty, które chcieliśmy zrobić.
0: Na przykład?
1: Tam były takie bardzo duże gabloty. Fotele kinowe już się tam pojawiły, ale tam były bardzo duże takie gabloty i takie... wielkoskalowe, właśnie też metalowo-skórzane obiekty. I te gablotki też, one miały być trochę jak te gabloty do prezentacji bursztynu. Więc to
2: te bursztyny,
1: ten zbiór bursztynów tam, te motyle też się wzięły z tego, że ich ruch niejako zwiastuje sztorm, kiedy one po prostu latają bardziej chaotycznie.
2: Też, to już jest znak.
1: Więc to już jest znak. Ale tak, więc te tak zwane przestrzenie liminalne, liminal spaces, które gdzieś w tym roku dużo bardziej wybrzmiewają, z czego się bardzo cieszę. Od początku było naszą jakąś taką osią, że chcemy, nie chcemy nikogo tutaj krępować. Wiemy, że miejsca związane ze sztuką współczesną takie mogą być, ale chcemy po prostu wprawić w niepokój tą przestrzeń, że ta druga przestrzeń dlatego jest wygaszona, jakby ktoś tam już zabłądził. Jakby tam serio to światło gasło. Więc tak się zaczęła chyba nasza współpraca, myślę.
0: A dla osób, które jeszcze nie znają twórczości Alexisa i nie widziały jej na przykład, to jakbyś ją przedstawiła tak jako pierwszą zachętę?
1: Alexis jest teraz w takim momencie wychodzenia z tej nowomedialności. Dużo z jego poprzednich prac z taką wciąż wrażliwością sprawdzało te internetowe estetyki zachowania osób w internecie. Miał też projekt, w którym przez chyba 3 lata zbierał materiał pewnej miłości, która się nawiązała na czacie na YouTubie. Większość z tych prac też była obiektami, w sensie to są często fizyczne obiekty, też często analogowe obiekty referujące do tej współczesności, ale teraz wydaje mi się, że idzie coraz bardziej w taką poetycką i kinową stronę.
0: Więc to kino coraz bardziej go chyba inspiruje.
1: Tak, i coraz chyba... Ja znalazłam właśnie te jego filmy i te nagrania ze zbiorów bursztynu. Też mi pokazywał te fragmenty, nie wiem, Bałtyku w nocy. Tutaj się dało go namówić, żeby jednak z tej pracy tylko dźwiękowej, tego radia naturalnego zrezygnować i zrobić też taką audiowizualną opowieść. I może, ale nie wiem, może będą jakieś realizacje filmowe albo jakieś przynajmniej krótkie formy.
0: Wystąpiłabyś w takiej formie?
1: Nie, chyba.
0: Okay, to się podzwykało.
1: Nie, myślę, że w Alexisa filmie nie. Choć Piotra też nie. Byłabym na planie. Jeszcze tak... nie wiem, czy to jest jakieś zachęcenie, ale wydaje mi się, że jest to całkiem satysfakcjonujące widzieć, że ten projekt będzie pokazywany dalej. Że prace, które tutaj zrealizowaliśmy, może będą też w większej skali, ale też te prace jadą dalej, w sensie będzie miał, jadąc z Gdańska, niektóre nagrania, które robił przy użyciu tego radio naturalnego i tych wyłapywaczy fal niskiej częstotliwości, były pokazane w Villi Medici, teraz część prac będzie jechała na Lyon Biennale, kolejne będą jechały do Fondazione Sandretto we Włoszech, więc wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo obiecująca młoda osoba i wydaje to, co wspominałam, że jest też osoba, z którą bardzo dobrze się współpracuje, która jakby jest bardzo zaangażowana, ale też pozwala na proponowanie różnych rzeczy, w sensie, że nie jest tylko zamknięta, tylko też jest otwarta w kontekście propozycji zarówno w kontekście przestrzeni, jak i tekstów i to jest bardzo fajne.
0: Idealnie myślę, że przedstawiłaś na sam początek. Rozmawiamy w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej z Orianą Radziuk o wystawie Żniwa Smutku i za chwilę do Was wrócimy.

0: są żniwa smutku, więc ja i Oriana wchodzimy w pole i dalej rozmawiamy o wystawie, na której się teraz znajdujemy. Już zdążyliśmy powiedzieć o tym, czym tak naprawdę jest technika Alexisa, jak wyglądały bagra do tworzenia tej wystawy i waszej pracy, a teraz przechodzę do tego, do obiektów, które mogą wydawać się dla niektórych przypadkowe, pomimo że są dla mnie bardzo spójne, to jednak one są bardzo różnorodne, bo nagle widzimy mikrobutelki, a na lewo widzimy kulę do kręgli. Jak to można scalić w dwóch salach?
1: To prawda, chociaż one mi się wydają tak skrupulatnie zaaranżowane, jednocześnie faktycznie ta, może nie losowość, ale jakiś taki przemiał rodzaj rzeczy, które tutaj są. No wydaje mi się, że to też jest trochę wpisane w tą technikę Alexisa. Są tu też w sumie. Teraz, dobra, jest losowy przedmiot, ponieważ jest w drugiej części sali, schowany w pokrowiec, jest bluza, którą Alexis znalazł w Flixbusie. Niektóre ciuchy są jego, też są rzeczy znalezione. Jest też właśnie znaleziona w klubie rzecz. Jest zakupiona sukienka z Vinted, przy której umieściliśmy podpis, że nosi jeszcze zapach poprzedniej właścicielki, ponieważ bardzo długo to było odczuwalne, natomiast teraz jest trochę taką ghost pracą, w sensie ten zapach w szczególności. Sprawdzenie. Pachnie.
0: Czuję coś, czuję, że to jest inny zapach niż reszta wystawy.
1: A on był bardzo, bardzo intensywny. Tak, więc to tak odpowiada trochę tak, trochę nie, ale tak, część w ogóle tych przedmiotów, Alexis miał ją bardzo długo. Niektóre przedmioty, jak kula ta kolekcjonerska, była przez niego długo poszukiwana, tak samo fotele. Konkretne case'y do kaset VHS. Też taka mała lampka z domku dla lalek, ale część rzeczy jest na przykład wymieniona z przyjaciółmi. I tak się też opowiadałam ci o tej pracy Beach Finds, Street Finds, która była w Barbarze Baryszewskiej Studio w Poznaniu. I Andrzej, który to kuratorował, również był naszym rezydentem i tam się poznali. I ten projektor, na którym, między innymi bryloczek, który jest tutaj zawieszony przy tych naszych wieszakach na krawaty.
0: Z napisem Polska.
1: Z napisem Polska. Był również w tych rzeczach. Piasek z plaży, pocztówka. Leżał tam na tej pracy, a tutaj projektor jest pod po prostu innym elementem. I faktycznie takie jego, nie wiem, dekonstrukcji.
0: Mieszanie trochę.
1: Mieszania. Tak, to jest może też o tej otwartości, o której wspominałam, że to było dla mnie dosyć ciekawe, że my mieliśmy takie mocne punkty wystawy, które wiedzieliśmy, prace, które muszą się znaleźć, które są dla nas bardzo konkretne, które bardzo po prostu chcemy. Natomiast nie byliśmy obydwoje przekonani do tej przestrzeni. Uważamy ją za dosyć trudną. I ja poprosiłam Alexisa, czy to będzie dla niego okej, jak on weźmie pracę na zapas i że po prostu na miejscu tak finalnie postanowimy. Że ja też to ogarnę ulotką z oprowadzaniem i ze wszystkim, że dalej myślimy o wystawie jako całości, więc te pojedyncze elementy będą tylko właśnie takimi nośnikami narracji. Natomiast bardzo się cieszę, bo dosyć późno doszła praca Words of Souvenir, która klejsterze w tym takim wielopoziomowym ekspozytorze owita po prostu jakąś srebrną tkaniną, w której specjalnie wystają nitki. Jest to opakowanie na pocztówki z pięknym napisem Word of Souvenirs i powiedziałabym, że z taką bardzo współczesną estetyką. Mi się teraz taka wyblakła, nawiązująca też do takiej trochę ręcznej, ale też do takiej wstawki. Tu jest jakaś wstążka, biedronka, serduszko. I ja też w pewnym momencie, widząc, nie wiem, tą torbę plażową, widząc zbiór tych elementów trochę, ja to zbiór prac Alexisa, zapytałam się go, że ta praktyka jego, czyli chodzenie wokół tego właśnie archiwizowania, kolekcjonowania tego, co jest ci bliskie, pamiątek, czemu jedne przedmioty są dla nas ważne, czemu on na przykład trzyma jakiś przedmiot przez 3 lata, bo wie, że będzie chciał go w przyszłości wystawić, kolejnego szuka i tak dalej. Wydała mi się bardzo urocza. Jestem w ogóle też z nadmorza, mimo że nie jestem z Gdańska, jestem ze Słupska obok Ustki. I powiedziałam mu, że dla mnie jakby kolorystyka i te zamglenie tych prac przypomina bardzo takie wyblakłe stoisko z pamiątkami. I wydaje mi się, też przechodząc trochę do kolejnej, że dla mnie też czymś takim może być ta wystawa. Że dlatego referowałam może w tekście, że to jest trochę jak film, który trochę nie ma tytułu, ma trochę scenografii, ma troszeczkę narracji, ale bardzo takiej fragmentarycznej, że ty możesz naprawdę dużo wrażeniowości swojej tutaj przenieść i to jest dla nas bardzo okej. My dajemy podpowiedzi, dajemy trochę zagadek, no ale taką drugą przestrzenią, w której widziałam tą wystawę, no jest jednak internet. Mhm. I Aleksis też bardzo często odwoływał się do tego, że zachowania internauty są dla niego też ciekawe jakoś tak artystycznie. I znowu przechodzimy do takiego właśnie archiwizowania, zapisywania, ale też do tych referencji.
0: Pytania, czy da się archiwizować w jakikolwiek sposób?
1: No właśnie, my tu mamy w ogóle rzeczy, które są w sumie tak z każdej dekady praktycznie od lat 50. do współczesnych, więc to jest jakieś takie minimum archiwum.
0: Nawet mamy takie zderzenia, bo nagle wewnątrz walizki znajduje się ekran.
1: Tak, to się zupełnie przeplata i nie wiem, czy da się. Myślę, że całego jakby Internet Archive, wspaniała rzecz, ale myślę, że całego internetu nie da się zarchiwizować i to, co się jakby teraz dzieje w takim bardzo przyspieszonym kontekście, ale też na przykład niszczenia rzeczy. Natomiast faktycznie tutaj gdzieś to miało jakiś taki pejzaż emocjonalny i współczesności zaznaczyć i też takie delikatne referowanie, ale też, że to jest po prostu w kółko, w obiegu, w nostalgii, że to nigdy nie jest też takie w pełni, że nie ma tej takiej, tak jak jest tutaj I'm your biggest fan, że nie jesteś nigdy w pełni, że ty po prostu też on bardzo otwarcie jako artysta referuje do rzeczy, a nie jest tam w takim pogłębionym researchu, nie? Do konkretnego na przykład zjawiska. I nie jest to dla niego na przykład ukazanie tego, tylko właśnie raczej takie nawiązanie.
0: Podobało mi się zarówno nawiązanie do takiego sklepu z pamiątkami, w którym obiekty są na przykład przez nikogo niechciane, więc cały czas wpływa na nie słońce, więc one zaczynają po prostu nagle znikać, się zmieniać i ta wyblakłość też się dzieje na tej wystawie pomiędzy pierwszym a drugim pomieszczeniem, moim zdaniem.
1: Tak, no to druga przestrzeń blaknie, jest też w sumie odbicie słońca, bo lampa jest tak skierowana, żeby w tym jednym z lusterek odbijało się światło i ono tak trochę raziło, ale żeby nie były te wieszaki, które ja tutaj Friday, I'm in love, Boże, Mr. X Closet były oświetlone. Tak, to są po prostu tytuły robocze na przedmioty, co może też ułatwić po prostu wyobrażenie sobie słuchającym, o czym mówimy.
0: Jak już mówimy o słuchaniu, to może teraz piosenka?
1: Teraz piosenka.

0: Podsuch Kuratorski wraca na antenę. Jesteśmy dalej z Orianą Radziuk, dalej w Gdańsku, dalej na wystawie Żniwa Smutku, dalej Aleksisa Pużeta. Już zdążyliśmy powiedzieć dalszą część, może te kulis i tego, co jest ważne w zrozumieniu do wystawy, ale tytuł Żniwa Smutku może sugerować, jak gdyby wystawa była smutna, ale jednak, i tu się pojawia pytanie do kuratorki, jakim, twoim zdaniem, jakie emocje ta wystawa ma wzbudzać w widzu, który odwiedza ją?
1: Na pewno wzbudza jakieś zastanowienie, trochę taki moment zawieszenia. Myślę, że bardziej melancholię, może też trochę właśnie zmęczenie, ale też były głosy, które były bardzo ciekawe, że jest po prostu dark, fun and sexy i fajnie. Ale tak, no
0: ja bym to wziął ogromny komplement.
1: Tak, tak, to był wspaniały komplement, ale faktycznie tytuł jest mocny i ten rejestr emocjonalny, który się przejawia właśnie czy w filmie, czy w niektórych pracach, też jest dużo w ogóle takiej romantyczności w niektórych pracach. Nie chcieliśmy tutaj mocno kogoś zaorać, tak, w takie zastanowienie czy rozpacz, to nie.
0: Przed audycją rozmawialiśmy o tym, jak stopień wejścia może być różnorodny do zrozumienia wystawy i ja nie traktowałbym tego jako obowiązek, żeby poznać na przykład to, co było inspiracjami i punktami wejścia w temat, ale jako taki bardziej taki katalog do poszerzenia tego, więc może teraz chciałbym przejść do tej części i zapytać, jakie na przykład media i perspektywy i nie tylko wchodzą trochę w ten temat i co było na przykład punktem inspirującym do tego, co mamy teraz jako wystawę.
1: Super. Bardzo chętnie opowiem o jednym filmie, którym inspirował się Aleksis, ale też przez to, jak ułożyłeś to pytanie, chcę się bardzo podzielić historią bardzo króciutką, jak przed jedną pracą, gdzie ta fotografia jest właśnie owinięta materiałem i nie do końca wiemy, co to jest za fotografia. Jedna pani na oprowadzaniu była bardzo zdenerwowana, że ona nie wie, co to jest za fotografia. I dla mnie to było właśnie ujmujące, że gdyby to było odkryte, to w ogóle by ją to nie zastanowiło, ale też ta umiejętność Aleksisa, że on nie do końca chciał zdradzić, mimo że normalnie częściej referował, co to tam zostało ujęte i dlaczego, to tutaj jakby ta gra była dosyć duża. Oczywiście my się zaopiekowaliśmy tutaj panią w kontekście wytłumaczenia i tak dalej, ale ten sam moment takiego napięcia był dla nas właśnie bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o film, o którym wspominałam, to jest to La Tempeste, Zaklinacz Burz. Jest on w ogóle dostępny na YouTubie, to jest taka krótka forma. I jest on autorstwa polsko-francuskiego reżysera, scenarzysty Jean Epstein, będzie poprawną wymową. I tam ta figura Zaklinacza Burz skojarzyła się Aleksisowi z internautą, który jest w stanie zapanować jakoś nad burzą algorytmów i swojej po prostu części internetu. Natomiast w filmie ukochana wygląda za ukochanym, który wyszedł w morze, morze jest burzliwe. Tutaj mamy również nagrania i śledzenie sztormów przez Aleksisa przy zbiorze bursztynu, więc wszystko się jakoś zgadza. I on, ta mistyczna postać, ma moc uspokajania morza. I tam jest bardzo długa sekwencja, bardzo ładna wizualnie, gdzie w takiej dużej kuli to morze się uspokaja. I gdzieś w pewnym momencie zauważyłam, że Aleksis bardzo często wprowadza kulę albo tą taką mniejszą ceramiczną kulkę w obiekty wystawy. Wprowadza też dużo jakichś takich zdarzeń losowych, ale też narrację o tym, że my jako ludzie jesteśmy sobie w stanie ze wszystkiego zrobić trochę taką obsesję i jakiś taki wyścig, nie? Że mamy tutaj też te kręgle, mamy bingo. Ja się posłużyłam tutaj cytatem z Emilki Konwerskiej, z którym bardzo się zgadzam, że bingo to jest gra, która w ogóle nie wymaga wkładu żadnego. Po prostu się tempo skreśla cyferki. Tutaj cytat z Emilki, ale jakby wygrana i zasługa jest taka bardzo nobilitująca.
0: To przechodzi na taką fiksację, nie do zatrzymania.
1: A Absolutnie, ale też wywołuje ogromną radość, więc w jakimś stopniu jest to po prostu ujmujące, że to zaangażowanie tłumu, jakaś taka aktywność wspólna i tak, będzie bingo na finisarz, ale nie z pracy, będzie użyta inna maszyna do bingo.
0: Nie, wyprzedziłaś moje pytanie.
1: Tak, wszystkie maszyny tutaj dalej będą stróżkami widoczne. Spróbuję to zrobić tak, żeby bingo odbyło się w przestrzeni wystawy, więc myślę, że to też będzie dosyć fajna super sytuacja.
0: To, co padło na wystawie i wyobrażenie wystawy mogło być takie, jak gdyby tutaj były wyłącznie obiekty znalezione, a jednak jest taki, może nazwijmy to easter egg, który Ojana nam zdradzi w ramach tego, co można zauważyć w pewnym momencie oglądania wystawy, tak można powiedzieć.
1: Tak, trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć. Podejdźmy tam. I faktycznie jest tak, że większość obiektów jest znaleziona. I te poszukiwania są całkiem ujmujące, ponieważ Alexis jest jedną z niewielu osób, która mi zaimponuje w kontekście Vinted. Bądź innych stron i innych sposobów szukania od osób, też chletargi jak najbardziej. Natomiast są małe rzeźby z brązu.

0: sobie i opium. I w internetowym slangu to jest po prostu sposób radzenia sobie z przegraną, też z uczuciem właśnie takiego permakryzysu, z którym jesteśmy.
1: To się tutaj też łączy z byciem w internecie.
0: Absolutnie.
1: Dla mnie to jest taki łańcuch tematyczno, taka sieć po prostu się robi skojarzeń.
0: Tak, i do tego było nawiązanie, że referujemy do zachowań, do bycia w internecie, do niekończących się po prostu pętli zarówno nostalgii, jak i scrollowania, więc mamy również umożliwienie sobie radzenia z tą sytuacją, ale też również w jakiś negatywny sposób, bo jest to jednak jakieś takie odrętwienie przy tym wszystkim. Jednocześnie wydaje mi się, że ta wystawa właśnie nie jest taka przeciążająca tylko i wyłącznie. Są mocniejsze momenty, ale że są momenty, w których możemy się tak troszeczkę zaktywizować w kontekście i spokoju, i takiego poszukiwania tego, co jest takie bardzo drobne, ale też ujmujące.
1: W podchodach trochę.
0: To są podchody. Absolutnie jest to gra terenowa, ile elementów podobnych, zbliżonych, jakie połączyć, gdzie one się powtarzają, no ale też elementów, których już nie ma, czyli na przykład buty w windzie i zapach. Nie tylko ten zapach z sukienki akurat, o którym opowiadaliśmy i Bartek tutaj mógł zobaczyć, czy jest, czy nie ma, to tamtych rzeczy faktycznie nie ma i widnieją tylko w sumie na mapie do wystawy.
1: Ja w ogóle myślę, że to jest idealne zaproszenie na wystawę. To, co teraz powiedziałaś, bo muszę przyznać, nasz czas antenowy zbliża się do końca.
0: O nie!
1: Więc tym oto akcentem musimy zakończyć kolejny podsłuch kuratorski. Byliśmy przez tą godzinę na Żniwach Smutku. Rozmawialiśmy w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej na oddziale na ulicy Jaskółczej na solowej wystawie Aleksisa Pużeta Żniwa Smutku. A moją gościnią była kuratorka wystawy Oriana Radziu. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam Oriana.
1: Wystawę możecie oglądać do 13 września. Do usłyszenia w następnym podsłuchu.
2: To był Sabotaż Kulturalny.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Autopromocja. Reklama.
1: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety. portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
4: Dokładnie, tak, słuchajcie, ja witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego Aferytmu. Ten głos raczej nie pojawia się w czwartki, ale dzisiaj wyjątkowo będę dla was przez najbliższą godzinę, Julia Miksińska z tej strony. No słuchajcie, mam przygotowanych trochę ciekawych propozycji i też takich związanych z tym, no, bardzo wyraźnym i bardzo głośnym festiwalem, który odbywa się w Poznaniu w najbliższych dniach. Dzisiaj już wystartował około godziny, myślę, że tak 15-16, no i będzie trwał do soboty, tak naprawdę do końca soboty, no ale też będzie przedłużony trochę do niedzieli, ale to już wiecie, taki after, trochę takie post i to już nie do końca będzie. I mam tutaj na myśli festiwal Bittersweet, który nie odbywa się bez kontrowersji, aczkolwiek no to, ile osób zdecydowało się jednak pojawić na tejże imprezie, świadczy o tym, że jednak jest jakieś na nią zapotrzebowanie. Ja dzisiaj się nie będę w te kontrowersje zagłębiać. Każdy może sobie sporo o tym poczytać gdzieś, o tym, co różne strony mają do powiedzenia w tym aspekcie. Ja jednak chciałabym się skupić na muzyce i dzisiaj jedną z takich gwiazd, które ja bym wypatrywała zdecydowanie bardziej niż innych i które chciałabym zdecydowanie usłyszeć na żywo, to Lord, a my posłuchamy utworu Shapeshifter.

Lord z utworem Shape Shifter z jej najnowszego albumu Virgin, który wyszedł no już troszeczkę temu, ale tak sobie pomyślałam, że przypomnimy sobie jakiś kawałek właśnie od tej artystki ze względu na Bittersweeta, który właśnie trwa w Poznaniu. No i tak, no zacznie, no mówię, no to jest wielkie wydarzenie dla naszego miasta, tak jak można tutaj nie do końca się zgadzać z tym, gdzie się odbywa, tak to, że cudowne osoby, zespoły i tak dalej przyjeżdżają do nas, do miasta, to jest wielkie wydarzenie, które warto tutaj na antenie sobie wspomnieć i przypomnieć. Mam dzisiaj dla was dużo różnych ciekawych propozycji, będzie trochę mniej gitarowo i trochę mniej alternatywnie niż zwykle, ale też nie do końca, bo poruszymy się w różnych gatunkach, będzie między innymi trochę shoegaze'u, takiego dream popu, też trochę post-funk, z którego możecie kojarzyć taki jeden polski zespół, w szczególności będzie też moja ulubiona Earth to Eve, no i oczywiście Nothing But Thieves, dlatego że jestem tutaj jedną z największych fanek, jakie znam, bo nie znam też dużo, ale no tak, kocham ten zespół i czekam bardzo na ich najnowszy album Stray Dogs, ale to wszystko słuchajcie w przeciągu całego dzisiejszego aferytmu, a realizuje mnie, słuchajcie, bo tego nie powiedziałam, Paweł Zjeżdżałka, także bardzo serdecznie za to dziękuję dzisiaj. No i tak, następna propozycja to jest Olivia Rodrigo. Nie miałam okazji chyba jej grać na antenie w ramach aferytmu. I utwór z jej najnowszego albumu You Seem Pretty... Ojeny, to jest, wiecie, to jest taki bardzo długi tytuł, ja nigdy nie mogę zapamiętać. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. I niektórzy twierdzą, że jest to album, który... jakby pokazuje to, że ona się rozwija jako artystka i zrobiła jakiś taki krok do przodu i jest to dużo ciekawego. Tak z innej strony pojawia się też krytyka, że jednak właśnie może nie do końca, że tak jak tekstowo rzeczywiście pojawiają się takie bardziej może poetyckie struktury, tak jednak muzycznie nie jest to jakiś taki super album. Ja nie wiem, no na pewno nie jest to moje top 2025. Co? Nie, my jesteśmy w 2026. Jeny, słuchajcie, dobra, ja się zakręciłam teraz, jeżeli chodzi o rok, ale tak, no nie jest to mój ulubiony album na razie, ale bardzo spodobał mi się utwór, który nagrała z Robertem Smithem z The Cure. Uważam, że to też jest wspaniałe, że Olivia Rodrigo, która jest po prostu artystką zafascynowaną właśnie tym zespołem, miała szansę po prostu nie tylko nagrać utwór z wokalistą tej legendarnej grupy, tak jednocześnie po prostu mogła z nim nawet wystąpić na scenie, co... wow, jakby ja jej zazdroszczę, kto by nie chciał wystąpić z Robertem Smithem na scenie. Także posłuchamy sobie wspólnie utworu What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo i Robert Smith. Jest to pierwsza kolaboracja w ogóle tej artystki, no i z taką wyjątkową postacią jak wokalista The Cure. I pierwszy raz na żywo można było usłyszeć ten kawałek podczas Primavera Sound Festival w czerwcu. Także no już troszeczkę temu, dla tych, którzy się gubią tak samo jak ja, przypominam, że mamy 2026 rok, nie tak jak próbowałam wam wmówić w poprzednim wejściu. No i jesteśmy tak już wiecie, w połowie sierpnia, także lipiec już minął, czerwiec także. Ale tutaj, wiecie, dla porządku też trochę się śmieję sama z siebie i też zadaję sobie czasem takie pytanie, what's wrong with me trochę, ale nie w kontekście tego utworu, bo on ma troszeczkę inny wydźwięk. Ale tak, co dalej? Pomyślałam sobie, że zejdziemy nieco z takich popowo-mainstreamowych klimatów i wrócimy trochę w tym aferytmie do sceny polskiej i do zespołu, który wydał też już trochę temu, bo tak lubię też od czasu do czasu przypominać sobie o dobrych albumach, które zostały wydane. Jest to post-funk od Madame Affaire. Oni tutaj są naszą lokalną taką kapelą i można było ich usłyszeć na żywo już kilka razy. Ja jeszcze nie miałam tej okazji i trochę mi smutno z tego powodu, ale tak, żeby was zachęcić do tego, no to jest to taka propozycja, która wymaga trochę skupienia, trochę namysłu, trochę też czasu, żeby zapoznać się z nią, żeby pomyśleć o tekstach, żeby zanurzyć się w każdej z tych opowieści, które niosą za sobą poszczególne utwory. Nie są one zdecydowanie płytkie, są przemyślane, są wspaniale zbudowane i do tego okraszone instrumentalną warstwą, łączącą właśnie trochę disco, trochę alternatywy, trochę gdzieś tam jeszcze takich soulowo-elektronicznych pobrzmień, także gdzieś tam w tle słychać. No i to właśnie jest określone takim mianem post-funku. Nie jest to może nowy gatunek, bo gdzieś tam mówiło się podobnie o Talking Heads czy LCD Sound System, ale na pewno jest to coś takiego świeższego na naszej polskiej scenie muzycznej. Jeżeli ktoś chce sobie więcej poczytać o tym, co sam zespół ma do powiedzenia, to niedawno pojawił się artykuł w Fresh Magu, także zachęcam do tego, żeby też dowiedzieć się to, co do tego, co sami twórcy i twórczynie mają tutaj do powiedzenia, a my wspólnie posłuchamy utworu Nieznośna od Madame Affaire.

Pięknie kończy się kawałek Nieznośna od zespołu Madame Affair. Jeszcze raz serdecznie zachęcam Was do tego, żeby gdzieś tam w spokoju od A do Z posłuchać sobie ich albumu post-funk. Jest to przygoda nie tylko intelektualna, ale także muzyczna. I oczywiście wybierzcie się na koncert, jak tylko będziecie mieli okazję. A teraz mamy taką godzinę, że przyszedł czas na stały punkt naszego programu.

Wilgoć to zespół, który narodził się w sercu Krakowa. I tak się składa, że 5 niesamowitych kobiet stworzyło album Feng Shui, który właśnie otrzymuje tenże tytuł. Otrzymał go w tym tygodniu sierpniowym. I to są kobiety, które połączyła pasja do muzyki, ale także taka wewnętrzna potrzeba wyrażania siebie. To nie tylko muzyka, słuchajcie, to jest zdecydowanie więcej, to jest też taka przestrzeń do tego, żeby znaleźć miejsce na ekspresję na scenie muzycznej. Chodzi o to, żeby kobiety miały na niej głos, bo też zresztą tak jak ostatnio gdzieś tam Local Girls Movement miały o tym wpisy u siebie w mediach społecznościowych, pisały właśnie o tym, jak to jednak na tych scenach muzycznych, na festiwalach na przykład kobiety nie są wcale aż tak słyszalne, też headlinerki zdarzają się zdecydowanie rzadziej niż headlinerzy. Też zdecydowanie częściej są to zespoły męskie i zdecydowanie też akty takie, no zdecydowanie częściej mężczyźni po prostu są na przodzie w tejże branży, także warto gdzieś tam sobie o tym poczytać i zagłębić się w to. Ja nie przytaczam liczb, dlatego że jestem w to bardzo słaba, ale informacje o tym na pewno możecie wszędzie znaleźć, ale wracając jednak do tegoż zespołu Wilgoć i do ich albumu Feng Shui, ta taka wilgoć, która jest tytułem, ich takim tytułem, nazwą, nie tytułem, nazwą tegoż zespołu, to jest taki synonim różnorodności muzycznej, tego, że właśnie nie chcą zamykać się w jednym gatunku, chcą się poruszać trochę w rocku, trochę w reggae, a trochę jeszcze w innych obszarach muzycznych. Każdy kawałek z tego albumu, a jest ich 10, to nowa historia i zupełnie inne doświadczenia i cały wachlarz emocji, a teksty mają być nie tylko poruszające, ale też inspirujące. To zdecydowanie jest głos od kobiet, które mają coś ważnego do powiedzenia, a my posłuchamy wspólnie kawałka Ping Pong. Shut up!

0: zagrałem na wakacji.
1: Wilgoć, słuchajcie, kwintet kobiecy, który ma coś do powiedzenia zdecydowanie z utworem Feng Shui, najnowszym ich, jednym z najnowszych ich kawałków, no i oczywiście nasza płyta tygodnia w Radiu Afera. A teraz lecimy, w sensie nie a teraz, tylko po prostu będę kontynuować, słuchajcie, bo mam jeszcze dużo fajnej muzyki i teraz przejdziemy do takiego krótkiego, bo dwuutworowego i dwuzespołowego segmentu shoegaze'owo, dream popowo, takiego eterycznego trochę, owianego właśnie w te dźwięki takie gitarowo, trochę też elektryczne, elektroniczne, takie wiecie, przyjmujące też mi się tak trochę kojarzą z takim realizmem magicznym, to wszystko takie jest owiane taką nutką, szczególnie ten pierwszy zespół, jest to Lunar Trips, tutaj trio, trio, to, które zaczarowało mnie podczas swojego koncertu, kiedy przedstawiali właśnie swój najnowszy album. Po prostu ja byłam tak zauroczona. Nazywa się on Moonflowers i ma przepiękną okładkę, która została wykonana przez Martynę Pisarczyk. Także zobaczcie sobie teraz koniecznie. Przepiękna oprawa wizualna, no i też cudowny głos wokalistki. Nie mogłam się zdecydować na to, którego utworu posłuchamy, więc wybrałam The Ghost, ale zanim The Ghost, to jeżeli mogę was jakoś zachęcić, to jak lubicie trochę takiego ciepła i trochę nadziei połączonej z takim oniryzmem i melancholią, to jest to zdecydowanie propozycja dla was. A tak jak ja kochacie Fontaines DC czy Slowdive, to już w ogóle. Także Lunar Trips i The Ghost.

The Ghost od Lunar Trips, zespołu, który gra w klimatach około shoegaze'owych i który taką ezoteryką i spokojem i oniryzmem i melancholią wprowadza właśnie w taki klimat jak tytuł ich albumu Moonflower. Flowers, tak, jak to po prostu, ja tak, wiecie, ja czasem mam tak, że jak po prostu bardzo się w coś wsłuchuję i to oddziałuje na mnie na różnych poziomach, tak jak właśnie zespół w stylu Lunar Trips, to nie wiem do końca, jak się wysłowić później. I właśnie przez te prawie 5 minut po prostu zatopiłam się w tym tak bardzo, że teraz trudno mi z tego wyjść i myślę, że podobnie będzie z kolejnym kawałkiem, bo będzie to propozycja od zespołu Duszno, który gra w podobnych klimatach i można powiedzieć, że tworzą takie utwory dla osób, które oddychają emocjami, jak to zostało ładnie ujęte w internecie. Próbują uchwytywać takie różnego rodzaju momenty, które dla wielu osób są niewyrażalne słowami, a oni w jakiś sposób składają to w dźwięki i przez to można przeżywać, utożsamiać się z tym i po prostu być w danym momencie, w danej chwili. I tutaj ten ich warszawski shoegaze wyrywa się trochę z tego wielkiego miasta i przenosi do świata, do takiego świata bardziej łącznego, bardziej leśnego, bardziej takiego no cudownego. I ja też miałam właśnie duszną okazję usłyszeć no, na tym samym koncercie, gdzie grało Lunar Trips. No i jeszcze tego samego dnia ostatni raz przed przerwą grało Lulu Suicide. Ale to myślę, że wiele osób, które słuchają naszego radia regularnie, to wiedzą o tym zespole. Mam nadzieję, że o reszcie tych zespołów też. I jest to taka magiczna trójca, wydaje mi się, grająca tego typu muzykę na naszej polskiej scenie. Z tych takich właśnie zespołów, które wprawiają mnie w brak słów i właśnie dlatego teraz oddam je Duszno i posłuchamy kawałka 10 mieczy.

10 mieczy i zespół Duszno. Jest to kawałek z ich epki czteroutworowej Zostań, Wyjdź. Obok takich utworów jak Żółte Tapety, Bluszcz czy Masakra. I tutaj też Was zachęcam serdecznie do tego, żeby się z twórczością Bluszczu zapoznać, w szczególności z albumem Okruszki z zeszłego roku. I teraz trochę byliśmy w naszej polskiej bańce muzycznej, a teraz postanowiłam, że się przeniesiemy i przeniesiemy się do takiej artystki Earth to Eve, która przez 10 lat, słuchajcie, pisała muzykę, przeżyła różnego rodzaju odrzucenia, załamania nerwowe i w ogóle wiele lat spędziła pracując nad tym wszystkim w swojej sypialni i w ten sposób powstał album Oversharing on the Internet, czyli tak dzieląc się zbyt wieloma rzeczami ze sobą w internecie. Ona tutaj łączy różnego rodzaju przemyślenia dotyczące właśnie zdrowia psychicznego, też nie boi się mówić o sytuacji społeczno-politycznej w Stanach Zjednoczonych tutaj akurat, ale myślę, że wiele z tych aspektów staje się uniwersalnymi niestety i dotyczy znacznie większej części świata, niż by się pewnie chciało. Jest bardzo dla mnie taki ten jej album jest takim krążkiem, z którym ja się bardzo utożsamiam. Znam wiele z tych emocji, które tam się pojawiają. To ile myśli można poświęcać różnym aspektom tego, co dzieje się w naszym życiu, w życiu innych ludzi, w życiu w ogóle wszystkiego od poziomu takiego bardzo fizycznego, poprzez metafizykę, poprzez to różnego rodzaju stany, które się przechodzi na przestrzeni wielu, wielu lat. I jest to naprawdę wyjątkowy krążek. Jest to też wyjątkowa twórczyni, która właśnie nie dość, że imponuje mi swoją oryginalnością, to jeszcze też bezpośredniością i też to w jakiś sposób też często humorystyczny, nie zawsze dosłowny, jest w stanie oddać różnego rodzaju właśnie mniej lub bardziej przyjemne aspekty życiowe. Wybrałam utwór No Kings, bo jakoś tak najbardziej osiadł mi w pamięci, gdy próbowałam wybrać coś z tegoż albumu, który zresztą ma wiele po prostu cudownych utworów, poza tym na przykład Imposter czy Night Shift. Night Shift jest też bardzo pięknym utworem, także tutaj bardzo, bardzo serdecznie Wam go polecam. A teraz posłuchamy No Kings od Earth to Eve. He ain't your prophet, only preaches for profits, gives you the rope to sell you a coffin.

Earth to Eve i utwór No Kings, który, jak mówi sama autorka, napisała jako taką przypominajkę, że ważne jest to, żeby mówić o tym, co dla nas ważne, żeby bronić tych, którzy są gdzieś dookoła nas, bronić też takich swoich praw, które były obiecywane, i też zwracać uwagę na to, żeby ci, którzy gdzieś tam dzierżą władzę, żeby jednak słuchali tych ludzi, którymi gdzieś tam rządzą. No i jest to też taka krytyka korupcji, krytyka hipokryzji i całej takiej iluzji wolności, którą się nam gdzieś tam sprzedaje. To są tak trochę jej słowa, które ja parafrazuję tutaj, i na końcu dodaję jeszcze takie zdanie, że jest to taka obietnica tego, żeby przestać idealizować i dawać platformy tym ludziom, którzy sprzedaliby nas bardzo łatwo za zwykły czek. Także no, jest to album z bardzo mocnym przesłaniem też takim społeczno-politycznym, więc tym bardziej po prostu te osoby, które lubią taką muzykę zaangażowaną, to naprawdę Earth to Eve. Jest tą artystką, do której warto się zwracać. A teraz przejdziemy do tej propozycji, na którą bardzo, bardzo czekałam, czyli na kolejny nowy utwór zapowiadający album Stray Dogs od Nothing But Thieves. Będzie to Baby Cool Evelyn i taki moment, w którym zespół wraca do garażu Dominika Craiga, który jest gitarzystą i też producentem utworów tejże brytyjskiej kapeli, i wracają do tego, do swoich początków tak naprawdę. Po tylu latach stwierdzają, że gdzieś dobrze by było powrócić do tych takich rockowo-grunge'owych korzeni, do tych lat 90., kiedy właśnie słuchali zupełnie innych rzeczy niż, podejrzewam, słuchają teraz, kiedy po prostu te różnego rodzaju światy się mieszały. No i między innymi obok tego grunge'u był gdzieś glam i to jakoś wszystko dawało sobie razem radę, i oni też są znani z tego, że próbują szukać w różnych obszarach, i te eksperymenty moim personalnym, osobistym zdaniem wychodzą im bardzo, bardzo dobrze. Ja się tego albumu nie mogę doczekać, szczególnie po bardzo dobrych utworach, które mieliśmy okazję usłyszeć do tej pory. Ja się szczególnie zakochałam właśnie w tym Earth to Evolution. Nie, jak to było? Muszę sobie teraz przypomnieć, słuchajcie, bardzo szybko, jak był tytuł tego utworu, i już wam mówię, Evolution po prostu, bo tam jest troszeczkę więcej tam w refrenie. Evolution, też Stray Dogs i Baby Cool Evelyn. Taką trójcę mamy na razie dostępną, a album już 25 września. A teraz zespół Nothing But Thieves.

Nothing But Thieves powraca do swoich korzeni, do muzyki gitarowej do lat 90., do mieszania różnych styli, ale to akurat nie powracają, bo to cały czas jest u nich obecne. Baby

to, jaką on ma szatę wizualną. To jest po prostu cudowne połączenie kolorystyczne i to, jaka to jest jedna wielka opowieść, to, jakie cudowne teledyski temu wszystkiemu towarzyszą. Musicie tego posłuchać po prostu. A teraz utwór Cold.

Dead Poets Society i utwór Cold, a ja zamknę dzisiejszy aferytm utworem Cracker Island od Gorillaz na ficie z Thundercatem, z ich takiego albumu, który tytuł teraz mi wypadł, ale jest cudowny, także znajdźcie sobie koniecznie, jutro będzie można ich usłyszeć na Bittersweet Festival. Ja dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy aferytm, realizował mnie Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem była dla was Julia Miksińska. Do usłyszenia.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.
3: Autopromocja.
6: Radio!

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium.
4: Ara, ara. Sayonara.
2: Dzień dobry.
0: To
5: dzień dobry.
0: Ja zastanawiam się, jaka jest granica tych twoich otwarciach. Jakie
5: jeszcze dźwięki masz? Jakiś nowy dżingiel, tak? To sayonara?
2: Nie, ja to po prostu pobrałam przed chwilą i wrzuciłam tutaj.
5: Takie pożegnanie od razu moje.
2: No, tak, jakby żegnamy się. To koniec tej audycji.
6: Witamy, do widzenia. Żegnamy.
5: Znowu.
6: Do widzenia.
2: Tak. Dzień dobry, z tej strony Natalia Król, wasza ulubiona prowadząca. Po mojej prawej stronie jest wasz drugi ulubiony prowadzący. Przedstaw się, proszę.
0: Mikołaj Dilc.
2: Naszym gościem dzisiaj jest...
5: Mikołaj Pogorzyński. Dzień dobry, bardzo mi miło. Czuję się wyróżniony.
2: I powrócił po tylu dniach przygody. Głos w mej głowie.
6: Dzień dobry, Paweł Zjeżdżałka.
2: Dzień dobry wszystkim.
5: Wyobraźcie sobie mieć taki głos w głowie, wow.
2: Co, nie?
6: Trochę straszne, nie chciałem.
0: No, podsyca do różnych rzeczy, których nie powinno się mówić.
5: Ty, Paweł, nie masz takiego głosu w głowie? Swojego w sensie?
6: Ja... pomidor.
5: Okej. Okay.
2: Tak, naszym gościem jest też Jesiotr, ale to nie jest istotne. Przygotowałam specjalnie dla ciebie piosenkę na powitanie.
5: Dla Jesiotra?
2: Nie, dla ciebie, Mikołaj.
5: Okej, okay. Zobaczmy.
2: Z racji tego, że ostatnio rozmawialiśmy o tym, że nie jesteś Alfa Sigmą i nie jesteś Lux Maxerem, bo jesteś niski.
5: Okay.
2: Dlatego dla ciebie przygotowałam specjalnie jedną piosenkę. Digi Digi Hall się nazywa.
5: Aha.

0: Tak, dziękuję bardzo.
1: I że ja mam urosnąć od tego niby?
0: Tak, mam nadzieję, że od tego urośnie.
1: Ale ostatnio, tydzień temu z Maxem i Niną mówiliście co innego. Że wszystko super, tylko faktycznie niski jestem. Znaczy niski, no i ja wiem, tak przeciętnie.
0: Brązowe oczy?
1: A ty lubisz się jakoś z naszymi...
2: jest taki vibe krasnoludów był trochę.
0: No właśnie, wiesz co,
2: a
0: chyba
2: może krasnoludy tego słuchają i rosną wtedy?
3: Jak nadzieja.
0: Pozbądźmy się krasnoludów, co? Nikt tego nie powiedział. To nie byłam ja. Wracając, tak.
3: Mam to powiedzieć?
0: Nie, nic nie mówmy. Tak, o czym dzisiaj będzie?
1: Ja nie wiem.
0: Dzisiaj będzie kolejna część tego, że nienawidzę kosmosu.
1: Mocny statement.
0: Tak.
3: Dlaczego?
0: Dlaczego nienawidzę kosmosu?
2: Dlaczego? No.
0: Dlaczego nienawidzę kosmosu? To proste, bo jestem hejterem.
3: Aha.
0: Co jeszcze? Będzie o kosmosie, będziemy sprawdzać, czy jesteśmy bardziej mężczyzną, czy chłopakiem. Będziemy również rozmawiać o tym, czym jest pink pill. Ale teraz chciałabym wam opowiedzieć historię, bo jak już mówiłam w tamtym tygodniu i tobie się nie chwaliłam, Mikołaj, zaczęłam
1: Mikołaj
0: oglądać...
1: D, w sensie?
3: Który Mikołaj?
0: Mikołaje i Paweł. Chciałam, tak, próbowałam zacząć oglądać filmy, ale nie mogłam. Nie mogłam się do tego zmusić, bo jestem hejterem i nie lubię oglądać filmów. Ale stwierdziłam ostatnio, że zacznę oglądać koreańskie dramy.
1: Okej.
3: Okay. To był game changer.
0: Tak, i zaczęłam oglądać jakieś koreańskie dramy o gangsterach. Mhm. I inne takie romanse.
3: Najlepsze. Na TikToku zawsze były takie fragmenty. To było wspaniałe.
0: Tak? No. I dlatego też przygotowałam z tego powodu piosenkę, ale to później.
3: Dobra.
0: I chciałam też powiedzieć, że jest to spowodowane tym, że aktualnie pobieram większość mediów, które do mnie docierają, są po angielsku. Ale teraz, idąc tutaj, zobaczyłam czerwonego Mustanga. A wiecie, kto jeździł czerwonym Mustangiem?
1: Ty się na koniu?
0: Tak.
1: Mm-hmm.
0: Albo nie.
1: Rodeo, jakiś cowboy.
3: Lucky Luke?
0: Lucky Luke nie miał chyba takiego...
3: No nie, nie
0: jaki
3: miał.
0: On miał kolor konia?
3: To nie był czerwony.
1: Nie.
3: Kuni.
1: Bolek i Lolek mogli mieć jakiegoś czerwonego konia, mi się wydaje, na Dzikim Zachodzie, w tym filmie.
0: Był taki film?
1: No, ja go oglądałem co najmniej dwa razy.
0: On miał białego konia. Sprzedajemy teraz jakieś fejkowe informacje. Lucky Luke miał białego
1: faktycznie
0: konia.
1: Faktycznie.
0: Tak, on miał i nie pamiętam, jak się nazywał.
1: Ej, jest czerwony koń. Zobaczcie. Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie.
3: Faktycznie.
0: Tak, i jeszcze...
2: Ej, no pokaż wszystkim, czemu mnie tak zignorowałeś.
1: Tak nie zobaczysz, Paweł. Nie staraj się nawet.
3: Ja wolę karę konie.
0: Karę konie.
1: Co to znaczy?
3: Jeśli się nie pomylę, to czarne, ale tak. Mogłem pomylić.
0: Ja na przykład po prostu lubię konie. Kropka. Ale nie o tym. Chciałam o gangsterach powiedzieć. Gangsterzy jeździli takimi samochodami zawsze w wszystkich książkach, które czytałam. I oni byli hot.
1: Mm-hmm.
0: Nie tak jak wy wszyscy.
1: I ty szukasz tutaj gangstera po prostu teraz w okolicach.
0: Tak. I zobaczyłam ten czerwony samochód i pomyślałam sobie, czerwony samochód, gdzie tu jest gangster?
3: Mm-hmm. Tylko, że jak znajdziesz dealowców z Poznani przy tym aucie.
0: Ja myślę, że oni nie jeżdżą jeszcze samochodami, że nie mają tylu lat, żeby jeździć samochodem.
2: No już to może mają brakuje kartę rowerową już.
0: Ciekawe, czy mogą jeździć... Czy można jeździć na koniu, nie mając zezwolenia na to, żeby jeździć na koniu po mieście? Nie wiem.
3: Po mieście?
2: Jaka jest kara za jeżdżenie na rowerze bez karty rowerowej?
0: Żadna.
1: No jest jakaś.
2: A jaka jest kara za pływanie bez karty pływackiej?
0: To proste. Musisz wtedy iść do pana ratownika i powiedzieć do niego, panie ratowniku, kłamałem.
3: I on ci wtedy...
2: I wtedy otrzymujesz karę. Pan ratownik jest bardzo rozczarowany tobą,
0: tak,
2: i musisz
0: na
2: to przeżyć.
0: Tak jak mama,
2: jego...
0: tak jak kiedyś patrzyła na was mama, jak coś zbiliście. To w
2: musisz
0: taki
2: przeżyć
0: sam
2: to
0: sposób patrzy na was pan ratownik, jak pływacie bez karty pływackiej.
1: I jednak nie umiem pływać.
3: I daję wam makaron do pływania.
1: Jaki makaron?
3: No zawsze były takie...
0: Takie
3: no,
0: długie, takie...
1: Aha,
0: wiesz,
1: okay,
0: takie...
1: Okay. To czas na piosenkę chyba, co?
0: Tak. A gangster... A gangster moim.

0: Co myślimy? Chcecie być?
1: Nie, nie przekonało mnie to, muszę przyznać szczerze.
2: To brzmiało jak stanik romansów.
0: Bo to o to chodzi, to tak miało brzmieć.
3: Okay. Hejterami jesteście.
0: Hejterzy.
2: Ja wolę romanse w filmach wojennych.
0: Ja raz oglądałam, w kinie byłam, na takim filmie. I wiecie co? Krzyknęłam na cały głos, ale nie mogę powiedzieć, co krzyknęłam na cały głos. Niestety.
1: A co to za film był chociaż?
0: Nie wiem, to było coś o jakimś typie i tam były samoloty i ja w połowie w ogóle zasnęłam tego filmu, bo ja czasem lubię spać sobie na filmach w kinie.
1: Może płacisz za to, żeby się drzemnąć?
0: Nie, byłam ze szkoły.
1: A, ze szkołą.
2: No, może wiesz, Dunkierka w takim razie?
0: To nie była Dunkierka, nie? Na pewno. Bo były samoloty jakieś, nie, tam nie, nie wiem, co
2: też
0: było.
2: Też były samoloty w Dunkierce.
0: Były tam konie jakieś.
1: Harry Styles był nawet w Dunkierce. No.
0: Ale to nie było z Harry Stylesem, to było jakieś polskie coś.
2: Aha, może...
1: 303 dywizja.
2: Może.
0: Ja nie wiem, na czym to było w kinie. To było nowe, ja byłam wtedy na początku swojej przygody w technikum.
2: Żadne filmy wojenne nie robią tak dobrych romansów jak polskie filmy wojenne.
0: No właśnie, to był jakiś polski film wojenny, ale mnie bardzo zdenerwowało to, co się tam działo. To był bardzo tak...
1: Czyli na przykład co?
0: Zbuntowany Angel. Był taki serial. To był długi. Zbuntowany Anioł się nazywał chyba.
2: Okej.
1: Okay. Mikołaj, jakie masz romanse na myśli?
2: Legiony na przykład. Tam był taki fajny wątek romans. Nie no, śmieję się.
1: Generalnie... Był jakiś film, zapomniałem jak się nazywa, polski, o Powstaniu Warszawskim.
2: I tak, tam, o Jezu, tam była ta scena.
1: Tam była scena, że oni się całowali, mur podczas... wybuch i tam chyba w ogóle jakieś serce się ułożyło z gruzów czy coś.
2: To było raz.
1: To było moc.
2: Jeszcze w mieście 44 była scena, gdzie bohaterowie te jakby się przytulali chyba i między...
1: To chyba właśnie o tym mówiłem.
2: Latały kule.
1: No.
2: Także, no tak, wspaniałe są romanse w filmach wojennych.
0: No tam też był romans właśnie, tylko problem był taki, że to, wiesz, był jakiś trójkąt miłosny, nie wiadomo co. I ja się obudziłam w momencie, kiedy to wszystko miało się rozwiązać. Mhm. Ja miałam takie, o, ty w ogóle wtedy powstał. Tak, z martwych wstał. I ja miałam takie... What? Co się dzieje? Czemu trochę... takie filmy są, istnieją?
2: Trochę Odyseja.
1: Nie wiem, nie oglądałem jeszcze.
2: A ja polecam akurat.
1: No to dobrze, wybiorę się.
0: A to
1: się,
0: tak,
1: nie konser-
0: tak, wiesz.
2: Konserwatywnie?
0: Tak. Nie chciałam powiedzieć konserwatywnie. Nie chciałam powiedzieć coś innego. Nie pamiętam teraz tego słowa. Kontrowersyjnie chciałam powiedzieć.
4: O.
2: No tak, bo pomimo tego, że Agamemnon wygląda jak Batman, to ma drip. A poza tym...
0: Dobra, nie używaj więcej już młodzieżowych słów. Mikołaj, masz zakaz, co?
2: To źle brzmiało.
0: Madrip?
1: Ty coś sympatyzujesz chyba z tymi spod Poznani, co?
2: Ja tam byłem może. Nie, po prostu mi się podobał akurat.
0: To ile ty masz lat? 10?
2: Mam 3 lata, 3,5.
1: Sięgam głową ponad stół.
0: Tak było. Tak
2: teraz sięga ponad stół akurat, przy którym siedzimy.
0: Niestety, masz
4: bo na krzesełku jesteś.
0: Wstał na stół. No i teraz macie odpowiedź na pytanie, dlaczego było o krasnoludach. Moim współprowadzącym jest ewidentnie jeden. Sprowadziłam go z Nibelandii. Nibelandii. Nie mów nic innego. Nibelandia, inne takie sprawy, nie? I tutaj jest drugi mój.
4: To może Mikołaj to takie imię krasnoluda po prostu.
0: Uważam, że tak.
1: Nie. Pluto by się obraził, to zdecydowanie.
4: Pluto tego nie słucha chyba.
2: To jest imię...
0: Mam nadzieję.
2: To jest imię obrońca ludu. Proszę mnie to nie obrażać.
4: Nie no, Pluto by sobie tak wypoczynek psuł, słuchając nas.
0: Mikołaj. Kiedyś grałam w D&D i mój znajomy był właśnie krasnoludem tam. I miał krasnoludzkie imię. To imię to było Łukasz.
1: Bardzo krasnoludzkie.
0: Też tak uważam.
2: To brzmi jak z filmów Walaszka. A raczej z animacji Walaszka. Ja sobie wyobrażam jakiegoś krasnoluda, który się nazywa Łukaszek.
0: Łukasz, po prostu. Nawet nie Łukaszek. Nie mogliśmy tego zdrobniać. Był Łukasz.
2: No ale u Walaszka było zdrobnienie. Łukaszek.
0: I rzucał gnomami. To była jego magiczna moc.
1: A ty jakie miałeś moce?
0: Ja miałam Boga w ręku.
2: Mm. Ale nie w sercu.
0: Ale nie będziemy Zus o tym
4: mi to
0: rozmawiać.
4: Złodziej.
0: Tak. Nie będziemy o tym rozmawiać, o tym, jakie są aktualnie święta i kogo posiadam w sercu. Szatana. Nic nie powiedziałam.
1: Co?
2: Ale o niszczeniu państw nie można gadać.
0: Nic nie mów.
4: Na co ma szatan do niszczenia państw?
2: No szatanowi też zależy na zniszczeniu rodzaju ludzkiego, a raczej...
4: A państwo mnie zależy na zniszczeniu.
0: No i powiedziałeś to, czego nie powinieneś powiedzieć. No i
4: a
0: tyle
4: czy państwo
0: było.
4: Mnie zależy na zniszczeniu?
0: Aktualnie kończymy tą piosenkę, audycję. Zaczynamy piosenką. Ameno.
2: Amen.
0: Dziękuję, Panie Bogu.
4: Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Chciałabym nawiązać do ostatniej mojej dyskusji z moją mamą na antenie, która przebiegała przez SMS-y, gdzie tłumaczyła mi, co znajduje się w marchewkach. I mam nadzieję, że słuchacze pamiętają, o co chodziło. Moja mama po audycji napisała do mnie tak: głupole. Ja bym chciała powiedzieć tak, mamo kochana moja.
1: To dość łagodnie nawet określiła.
0: Co nie? Ja bym chciała tak powiedzieć. Mamo, po kimś to mam. Dziękuję. Co chciałam powiedzieć?
2: To jest dopiero
0: to jest
2: sztuka
0: moja
2: baitingu.
0: To jest moja kłótnia z moją mamą właśnie.
1: Czy twój tata
0: antenie.
1: Też tego słucha?
0: Tak. Pozdrawiamy mojego tatę Krzysztofa. Właśnie moja mama do mnie napisała. Po tacie. Nieprawda, mamo. To ja bym, nie jest prawda.
2: Ja bym wolał powiedzieć, że my nie jesteśmy głupolami, tylko kuglarzami.
3: No zobacz, jak twoja mama z tej udowadnia już od razu odpowiedź gotowa była, no to sprawnie myśli, nie? To jakby myślę, że dowód, że...
1: Paweł, ty nie jesteś od tego.
0: Nie broń mojej mamy w tym momencie. Moja mama nie, obraża się... mnie. I was.
3: No sorry, dobrze.
0: Ja się... poprawiła się. Pomóż mi, Mikołaj.
2: Odpokutowała?
0: Tak.
2: Dobrze. A ja się nie...
0: Napisała, jesteście cudowni, serduszko.
2: O, jak są.
1: Na pewno? Czy wymyśliłaś?
0: Mogę to pokazać, mogę to pokazać.
2: No, słuchaczom tego nie pokażę, niestety.
1: No dobra, coś
0: ale mam powiedzieć tak, Paweł, nie przyjaźnisz się z moją mamusią.
3: Okej. Okay.
0: Bo napisała, ale ze sprawnością to wiesz, nie? Przesada troszkę. Moja mama...
1: Paweł, trochę przesadziłeś. No,
0: przesada,
1: przyznać,
0: przesada.
1: No. Jest wysoko.
3: Trudno.
0: Moja mama jest wysoka. Ale wiecie co? To jest prawda. Ja jestem najniższą osobą w mojej rodzinie. Moja mama...
1: Czy stąd twój taki uraz do przytykiwania innym?
0: Tak,
1: wzrostu?
0: Bo moja mama jest ode mnie wyższa. Bo moja mama ma 1,70 m coś, a mój tata ma 1,90 m chyba.
2: Geny zrobiły fikołka i cię zrobiły tak. Na metr?
0: 6,7 m!
2: No to nie no, to idealnie. Fajnie bardzo.
0: Super, nie? Super. Wszyscy się z tego powodu cieszymy. Chciałam coś powiedzieć, ale całkowicie zgubiłam wątek przez to, że mama do mnie napisała.
3: Pozdrawiamy mamę i tatę.
0: Pozdrawiamy mamę i tatę. Dla ciebie to jest pani mama i pan tata, to po pierwsze. A po
3: szanowną
0: drugie...
3: panią mamę.
0: Super. Wracając,
3: jeszcze
0: piosenka teraz.
3: Czekaj,
0: będzie.
3: Bo musisz powiedzieć, bo nie znam, jaki tytuł naukowy, żeby też przedstawić.
0: Mojej mamy?
3: Tak.
0: Pani mama. Pani
1: ja
0: mama.
1: Się zastanawiam, ilu słuchaczy tak wpada pierwszy raz, na przykład w ogóle na antenę Radia Afera i tak słucha i myśli, ciekawe, zostanę chwilę, zobaczę, jak to się rozwinie, nie?
0: To nic się
3: mam nadzieję,
0: nie
3: że jak najmniej.
0: Się nigdy nie rozwija jakoś bardzo, więc chciałabym teraz powiedzieć, że poleci piosenka Yami. Artystki nie przeczytam.
1: Lepiej nie.
0: Nie, nie.
3: No dobra.
0: Nie. Dziękuję. Puść ją, Paweł, proszę.

0: Tak.
1: To była najdłuższa piosenka w historii tej audycji.
0: To prawda.
1: Jeszcze
0: to...
1: mogę potrwać.
0: Tak, to prawda. Chciałam powiedzieć o planetach. Dalej hejtujemy kosmos. Było zaćmienie Słońca. Co o tym myślicie?
2: Oglądaliście?
1: Ja miałem okazję przez zdjęcie rentgenowskie przeglądać i to było ciekawe. Co, gołym okiem?
2: No.
0: Znaczy, no. Oślepłeś?
1: Nie, jeszcze miałem okulary na swoich oczach.
0: Pytam Pawła, nic nie.
1: Sorry.
3: No, wiesz co, generalnie głupia sprawa, nie? Bo tak sobie idę i mam w ogóle gdzieś to zaćmienie i tak się odwracam, a tam Słońce.
0: Świetnie, brawo Paweł.
2: Ja miałem taką historię, że chciałem bardzo obejrzeć, ale z kolegą się nie skumaliśmy w ogóle, że nie mamy nic takiego do oglądania właśnie, żeby nic nie zrobić sobie
3: no
2: w oczy.
3: Spokojnie, niech to leci.
0: Ściągnij ją, Paweł.
3: No.
2: Paweł, ściągaj piosenkę. No i idziemy i mówimy, dobra, w najgorszym przypadku może po prostu ktoś nam użyczy jakąś maskę spawalniczą czy coś. No i faktycznie pierwsza osoba, którą spotkaliśmy, miała takie szkiełko, spojrzeliśmy sobie raz, fajnie. No i tak gadamy, sobie z nim gadamy, on wyciąga pudełko i mówi, macie, dał nam szkiełko. Mogliśmy oglądać sobie.
0: Ale super. Ja wam powiem tak, nie? Ja nie wiem, o co chodzi. Głupia sytuacja, Słońce zgasło. Nie podoba mi się to. Tak samo.
3: Zepsuło się.
0: Zepsuło się Słońce, tak, to prawda. Chciałam powiedzieć też, że bo jest, są noce teraz i spadają gwiazdy. Mhm. I co z tymi gwiazdami? No nic z tymi gwiazdami, nie? Jakby spadają sobie, tak jak spada jakoś tej audycji za każdym razem, jak tu przychodzę.
1: Ale przynajmniej są piękne. Piękne, a to znaczy, że nasza audycja też jest piękna.
0: Nie wiem, czy bym tak powiedziała. Wracając, chciałam z wami porozmawiać o innych ciałach niebieskich dzisiaj niż o Saturnie i Neptunie. Sprawdziłam. Neptun jednak posiada jądro. To chciałam powiedzieć. To było kłamstwo, co ostatnio powiedziałam. Jedno, nie dwa.
1: Widzisz, kupole mogą jednak stać się troszkę bardziej
0: doedukowaliśmy się. Tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, które moglibyśmy oceniać, to na przykład są to księżyce. Co myślicie o tym, że nasz księżyc nazywa się księżyc, a nie jakieś tam super nazwy, jak mają inne planety, typu na przykład...
1: Europa. Jak dla mnie to jest pójście na łatwiznę. No ale...
3: Nie, to pokazuje jego potęgę, że to jest tak potężny księżyc, że on jest tym domyślnym.
2: Że jest jeden. Wystarczy, nie?
3: Księżyc Alfa.
1: I Omega.
3: I Sigma.
0: Tak, i jakie są księżyce w Układzie Słonecznym?
2: Ja nie wiem.
1: Najwięcej chyba ma Saturn, jak się nie mylę.
0: Rozumiecie, to wiecie, kto ma więcej księżyców niż Ziemia?
3: Mars.
0: Pluton.
2: No dwa.
1: By miał?
0: Trzy chyba ma.
1: Trzy, a Pluton to nawet nie jest planeta.
0: No
1: znaczy,
0: właśnie.
1: Karłowata, ale...
0: No, nawet nie jest planetą, a my posiadamy jeden księżyc. Nie podoba mi się ta
3: żenada,
0: sytuacja.
3: Trochę bieda.
0: Żenada.
3: No ale może wiesz, Ziemia poszła po prostu w jakość. Może nasz księżyc jest lepszy.
1: Bo prosto...
3: Na przykład Mars ma dwa księżyce, ale są mniejsze.
1: Ale za to mają tam korund na Marsie. I
3: co to jest?
1: Z niego, to jest taki kamień szlachetny i z niego generalnie można stworzyć takie rubiny czy szafiry i odkryto obecność tego tej substancji, tego minerału. Natomiast on też, znaczy odkryto to już rok temu, a teraz przeanalizowano i on, no jest to dosłownie korund, który znamy z Ziemi, więc to znaczy, że może tam kiedyś byli ludzie, nie no.
0: Boże, co ty gadasz teraz? Nie.
1: Ale ta planeta była kiedyś aktywna wulkanicznie i może to przez to, natomiast wciąż jest to taka zagadka, skąd tam korund.
0: Ja ogólnie uważam, że wiecie, o co chodzi. Tam są jakieś rzeczy na tym, Elon Musk tam chce polecieć.
2: Na Księżyc czy na Marsa?
0: Na Marsa. Mhm.
1: Prędzej zaśmieci naszą orbitę.
0: Ja ogólnie uważam, że kosmos to taki trochę syf, tam jest dużo śmieci.
1: Same skały. Plus pewnie to, co wyrzucili kosmonauci.
0: No i plus jeszcze ta taka, jak to się nazywa?
2: Próżnia?
0: Taka puszka, gdzie są wszystkie informacje o ludziach, jakie istnieją. Jakby, nie wiem, czy to jest
1: Matrix?
0: Bezpieczne. Nie, tam są,
1: nie, ale
0: są, w tej puszce są wszystko, to w jaki sposób jesteśmy stworzeni. Tam jest też ten człowiek Da Vinci'ego i inne takie informacje, plus chyba są tam Beatlesi z jakiegoś tabliczkę, powodu.
3: Ci chodzi o tą tabliczkę, co do tego satelity wsadzili?
0: Nie.
3: Nie?
2: Coś jaką wysłali ci chodzi? No, jakieś informacje, że jakby jakaś cywilizacja.
0: Ale
3: była
0: jesteśmy?
3: Taka tabliczka, nie? Że gdzie jesteśmy,
0: tak,
3: czym
0: to
3: są ludzie
0: wysłali.
3: I właśnie muza jakaś.
0: Tak, i to wysłali. I ja się zastanawiam...
3: Z Voyagerem chyba było?
2: Wszystkie nie informacje wiem. Wysłali o nas, tak jakby, tak, jakby wszyscy chcieli być przyjaźni w ogóle.
1: Ale ty się
2: tak,
1: boisz jakby... kosmitów, a ty tak się zachowujesz, jakbyś była kosmitką.
0: Ja ogólnie kiedyś usłyszałam, że przez to, w jaki sposób się uśmiecham, to jest prawda i jestem podobno reptylianinem.
1: Masz takie gadzie spojrzenie.
3: To było coś
1: gadzi humor
3: stylu?
1: Też.
0: Gadzi. To nie wiem, czy to jest to. Daj sobie spokój z tym, Paweł, co? To nie wiem. Mogłam sprzedać fejura, ale na pewno tam były piosenki Beatlesów.
1: Pik cywilizacji.
0: Pik
1: to
0: cywilizacji. I to wysłali w kosmos. Rozumiesz to? Jakby przylecą kosmici i będą wiedzieli, jak nas zniszczyć.
2: No ale... wszystkie informacje sprzedali, no.
3: No będą znali Roka też.
1: Ale ja rozumiem czemu, bo jest taka animacja, w której Beatlesi podróżują po kosmosie. Jakby... No to się odwołuje do tych czasów hipisowskich, natomiast jest to dla mnie jakoś spójne, że wysłali akurat Beatlesów w kosmos, w sensie piosenki Beatlesów, a nie samych Beatlesów.
0: Dla mnie to jest przerażające pod tym względem, że ja przeczytałam ostatnią książkę, bo ja umiem czytać.
1: Brawo.
0: Teoria trzech nice. Ciał. I to jest książka science fiction, która polega na tym, że jedna typiara po prostu wysłała informacje do kosmitów, żeby przylecieli i zniszczyli Ziemię.
1: I to zrobili?
3: Bazo.
0: Tak.
2: Czyli nie kraj jakiś konkretny, tylko od razu
0: nie,
2: całą
0: ona
2: ziemię.
0: Po prostu przeżyła
3: no
0: bardzo dużo traum w swoim życiu i pracowała tam w jakichś
3: postanowiła
0: tam kosmicznych
3: rzeczach.
0: Postanowiła
3: rozwiązać problemy ludzi raz na zawsze.
0: Rozwiązać swój problem ewidentnie chciała. Szkoda, że oni przylecieli wiele, wiele lat po tym, jak jej już nie było na tej planecie.
3: No to ją trochę zawiedli, nie? Jakby
2: ile
3: ona
2: lat
3: chciała rozwiązać problemy
0: no tak chyba.
3: Się nie doczekała.
0: Co, nie?
3: Jakby, no szkoda, nie?
0: I rozumiecie, i dlatego mnie to przeraża, bo ja
3: umarła i myślała,
0: książkę?
3: Że na marne wszystko.
0: Paweł, wyłącz mikrofon.
2: 285 Saturn ma księżyców. O, taka ciekawostka najwięcej w układzie naszym.
1: Czyli się nie myliłem.
2: No,
1: ogromnie.
2: Sporo.
1: Jakby może się chwalić tym w takim razie.
2: Mamy Saturn. Szczęście w ogóle, że mamy ten jeden, co nie?
0: Tak, to prawda, bo on nas chroni podobno.
1: Ale nie, przecież mamy na Ziemi... Nie wiem, czy Saturn jeszcze istnieje, bo kiedyś była taka marka sklepów z elektroniką.
2: To dlaczego ty zrobiłeś kryptoreklamę?
0: Nie istnieje już.
2: A, no to spoko.
1: Bo to ciekawostkowo.
0: Oni już nie istnieją.
1: No, no to tym bardziej. Jakby, no
3: Saturn
1: po
3: nie jest prawdziwą planetą.
1: Chodzi o to, że my mamy Saturna u siebie, więc w sumie wygrywamy.
0: Tak, to właśnie była groźba, którą przesłałam Pawłowi. I dziękuję za to, co zrobiłeś. Coś chciałam jeszcze powiedzieć.
2: 101 księżyców Majowicz na przykład.
3: Zanim się wyautuję stąd, to powiem, że AI Overview mówi, że Saturn już nie istnieje w Polsce.
0: Od 2018 roku.
3: Nie uznajemy tej planety.
0: No i fajnie. Fajnie. Saturn, ile ma jeszcze raz księżyców?
2: 101.
0: 101.
2: Tyle co Dalmatyńczyków.
0: I jak się nazywają te planety?
2: Księżyce w sensie?
0: Księżyce.
2: Ganymedes jest największy, to tyle wiem, słuchaj.
0: Ganymedes. Mm-hmm. Podoba mi się ta nazwa, jest taka...
2: Ale na przykład Saturna największy jest Tytan, Uranu Tytania, a Neptuna Tryton. Tak ładnie sobie nazwali.
0: To tak na te. Mm-hmm. No to podoba mi się.
2: Tytanicznie, potężnie, tak.
0: Tytanicznie, tak. Tak samo, no jak co? Jak po bogach nazwali przecież planety.
2: No Neptun. Tak. To się zgadza.
0: Za Ziemią.
1: No wszyscy musieli...
0: Nie podoba mi się ta sytuacja.
1: Prostu...
0: Czemu wszystkie te planety mają jakieś kule imiona?
1: Jacyś leniwi naukowcy po prostu wymyślali nazwy dla naszej planety.
0: Ale co ciekawe, jest bardzo dużo na przykład ryb i innych stworzeń morskich jest nazwanych po postaciach z anime i tak dalej.
1: Losowo.
0: Nie, po prostu to są nerdzi jacyś, co są naukowcami i oglądają anime, a później nazywają tak swoje rzeczy. Ale to będzie za chwilę, po piosence, w kąciku przyrodniczym Natalki. Well, that's-

0: i z siostrą wychowanego. I ja szukałem w ogóle. I została mi ostatnia osoba do znalezienia. No już przeszukałem wszystko. Wiedziałem, że ona jest w tej szafie. No ale reszta osób, z którymi się bawiłem, powiedziała, że tam jest Michael Jackson w tej szafie. Ja bardzo szybko wybiegłem z tego domu i już więcej nie bawiliśmy się w tą grę w domu. Już tylko na zewnątrz.
1: Wystarczyłoby, żeby powiedzieli, że jest Narnia w szafie. To byś tam skoczył.
0: O, to bym wtedy skoczył pewnie. No, ale nie Michael Jackson.
2: Chciałam powiedzieć tak, kącik przyrodniczy, a nie Michael Jackson, to nie jest jakieś wydarzenie.
1: Ale to byłby dobry horror. Michael Jackson wraca w szafie.
0: Z Narni.
2: Tak.
1: Śpisz, budzisz się i nagle to...
2: Dosłownie ja się obudziłam przy takim dźwięku. Ja nie wiem, co się stało. Wracając, kącik przyrodniczy, chciałam powiedzieć tak, nie? Koziołki są ewidentne.
0: No, pan wyłączył mikrofon, ale zaczął coś pisać. Dobrze, że my tego nie przetoczymy.
2: Wracając, chciałam powiedzieć o koziołkach, ale ewidentnie nic nie powiem o tych koziołkach.
1: Koziołki są fajne.
2: Kochamy koziołki.
0: Poznaj to koziołki.
2: Tak. I polecieli na wyspy owcze.
1: Jak
2: bo
1: kozły.
2: Tam są owieczki.
1: Polecieli. I zrobili to jak kozły.
2: Polecieli?
1: Głupio.
2: I zawrócili? I znowu polecieli i znowu zawrócili.
1: Ale byli w Bergen, a to bardzo ładne miejsce.
2: I wiecie co? Dolecieli.
1: W końcu.
0: Mecz jutro o 20. Tak.
1: Jutro opowiemy o tym szerzej w Sporting Club Afera.
2: To była autopromocja. Zaznaczmy to. Ale tak.
1: Taką można.
2: Ale tak, właśnie było o tym, że co? Jezus, Paweł, przestań robić
1: jeszcze
2: dziwne
1: owieczki.
2: Rzeczy.
1: Owieczki.
2: Owce. Bardzo lubię owce. Kiedyś byłam w zoo i miałam nakarmić owce, ale mnie nie wpuścili, bo była przerwa w karmieniu owiec i byłam bardzo zdenerwowana tym faktem
1: I beczałaś.
2: Tak, się popłakałam, powiedziałam, no to tato, zrób coś. Nie powiedziałam tak, powiedziałam coś innego, ale nie mogę tego powiedzieć na antenie. Byłam bardzo, bardzo zdenerwowanym dzieckiem. I tak, później już mogłam karmić owce. I też mój znajomy w ogóle miał baranki dwa na ogrodzie kiedyś.
0: Baranek są bardzo fajny.
2: Bardzo się bałam
0: serial.
2: Tych baranków. Mhm. Latały po ogrodzie i strasznie ich unikałam.
0: Rozumiem.
2: Ale ja się ogólnie nie boję zwierząt, tak? Za każdym razem, jak mówię o tych zwierzętach? Świetne pytanie, nie wiem, nigdy nie zapytałam, bo bardzo się ich bałam. I zawsze jak mówię o zwierzętach, mówię o tym, że się ich boję.
0: Mhm. To jakich najbardziej?
2: Najbardziej boję się ptaków.
0: Oglądałaś Ptaki Hitchcocka film?
2: Nie.
1: To nie oglądaj.
0: Nie oglądaj, bo jedną gwiazdkę wystawisz.
2: Za każdym razem wystawiam jedną gwiazdkę, jak oglądam film.
1: Ale nie lubisz filmów, ale seriale? Już prędzej.
2: Ja oglądam koreańskie dramy z jednego powodu. Prostego. Ja tam nie mam oczekiwań. To są jak komedie z Sandlerem. Ty na to patrzysz i ty wiesz, że tam będzie to aktorstwo bardzo dziwne. To będą jakieś edity zrobione w jakimś najgorszym możliwym programie do montowania filmów. Tam pojawiają się jakieś gwiazdki i takie dźwięki wklejone po prostu.
0: Lepiej niż Bollywood?
2: Tak. To jest dużo, dużo lepsze, bo ta historia cię wciąga, bo nie jest tak jak w jakichś amerykańskich serialach, że tam się całują w pierwszym odcinku czy coś takiego, nie? Ty się cieszysz, jak w 10. odcinku tego serialu złapią się za ręce.
0: Okej. Okay. Nie to, co w dramatach wojennych, czy tam romansach wojennych.
1: Wiesz, mamy to w mieście 44. Tandetne efekty specjalne w postaci kul latających wokół bohaterów. Ale no, co ja tam wiem? Jestem K-popiarzem.
2: Kocham K-pop. Wracając, musiałam to powiedzieć, bardzo przepraszam. Tak, seriale. Więc tak, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy, to nie ma się tam oczekiwań, bo ty widzisz to i ty wiesz, że to będzie złe pod względem aktorskim i złe pod względem historii, bo te historie bardzo często się powtarzają, ale myślę, że to jest problem obecnie w sztuce. Że wątki się bardzo często poprawiają i nie ma tej kreatywności za wiele.
0: Nie to, co u nas na audycji.
3: No bo wiesz, no bo sztuki tyle powstaje, że ona się trochę naturalnie będzie powtarzać, nie?
1: To prawda i jakby...
2: Ale mi chodzi o taką masową sztukę, wiesz? Takie rzeczy typu na przykład książki. Bardzo często te wątki są bardzo do siebie podobne.
3: No fair, to trochę jakby je tak produkowali w fabryce, nie?
2: Tak. A teraz chciałabym przejść do wróżby. Ostatnio...
0: No już kącik, przepraszam, przyrodniczy zakończyliśmy, tak?
2: Tak,
0: powiedzieliśmy o kozach,
2: minutę.
0: Owocach.
3: Nie mamy dżingla końcowego, więc
2: nie mamy dżingla końcowego. Wracając, będziemy wróżyć z książki. Ostatnio było ze sztuki wojny, dzisiaj będzie z 48 praw władzy, ponieważ jest to książka równie męska. I

0: przeczytam pierwsze zdanie.
1: Wylosowane.
0: Tak. Otworzone na książce, na numerze strony 134.
1: To powiedziałeś, jaka książka?
0: 48 praw władzy.
1: Aha, dobrze, przepraszam.
0: Musisz swoją odwagę praktykować i rozwijać. To znaczy, że w ten weekend musicie być odważni i praktykować tę odwagę. Wyjdźcie na zewnątrz, jeśli nie wychodzicie z domu.
2: Dotknij trawy.
0: Dotknij trawy, idź pobiegać. Tyle chciałam powiedzieć. Przed mikrofonem była Natalia Król, gościem był Mikołaj Pokorzyński.
3: A nie gościem był Mikołaj Dilc.
1: Nie muszę powiedzieć, że nie było tak źle, bałem się, że już więcej nie wrócę do tego radia, bo mi po prostu zdejmą całkiem, bo było przyjemnie, nie było żadnych niecenzuralnych słów, ani innych tego typu rzeczy.
3: Trafił ci się grzeczny, tak. Grzeczna audycja.
0: Tak, bo Paweł mnie cały czas stresował. Dziękuję ci, Paweł. Zjeżdżałka był naszym
1: realizatorem. Zapraszamy na jutro na Feranek o 6:30.
0: Autopromocja.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium. Autopromocja. Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
3: Reklama.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
10: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.

pożar. To bardzo powoli się zaczynało. Najpierw mnóstwo blasków, zapachów, drobnych świateł. Teraz płonie poważnie.

co sobie tańczę. Siedząc przed lustrem, nieruchomy, z zamkniętymi oczami. Tańczę to sobie, ja to sobie tańczę. Wyjąc bezgłośnie, postępując tuż za ogniem, powoli, powoli, powoli, tańczę to sobie.

0: Uwaga, uwaga, audycja archiwalna.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, aby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną, czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 20.

0: No i zaczynamy. Zaczynamy po raz ostatni, moi drodzy. 22 wybiła już jakiś czas temu. To pomiędzy mną a mną oczywiście. Po raz ostatni, nie wiem który w sumie.
1: Będę płakał.
0: Tak? Naprawdę?
1: Tak. No co ja będę teraz w czwartki wieczorem robił?
0: No to prawda, nie wiem. Ja na przykład będę chodził spać. Taki mam plan. Ale to piękna przygoda była. Może zanim zaczniemy się żegnać i opowiadać, jak to nam
1: się przywitajmy.
0: To jeszcze się przywitajmy właśnie. Bartosz Niemiec-Strużyński po stronie tamtej.
1: A po tamtej Kamil Strużyński.
0: Dzisiaj freestyle. Kompletny freestyle.
1: Tak, i w duecie trzeba podkreślić, bo ty ciągle się migałeś.
0: Ja się nie migałem. Ja po prostu mam obowiązki.
1: Ja też.
0: Tak. Dobrze.
1: Dobrze, freestyle, tak. Dzisiaj gramy nie po angielsku, nie po polsku. Gramy tak, jak chcemy. Obiecałem w zeszłym tygodniu, że będzie inaczej niż zawsze i będzie inaczej niż zawsze, bo zawsze było tak, że albo ja polski, a ty zagraniczny, albo wyjątkowo na odwrót. Jak były solówki, to grałem jeszcze inaczej, ale...
0: Jeszcze bardziej losowo?
1: Nie, ale no, trochę tematycznie bardziej, z jakimś leitmotywem, czyli tak jak w zeszłym sezonie to robiliśmy, w tym trochę inaczej to wyglądało.
0: Teraz sezon freestyle'owy bardziej,
1: a teraz,
0: prawda?
1: Tak, freestyle'owa, dzisiaj wydanie zupełnie freestyle'owe. Choć po mojej stronie bardzo oczywiste, jeżeli chodzi o wybory, i ten pierwszy był oczywisty, nie mogłem sobie podarować. Jak człowiek musi, bo inaczej się udusi, musiałem zacząć bukartykiem.
0: To piasku ziarenka na numerze 1. Aha, i kolejna zmiana, nie po 2, a po 1 właśnie.

0: No po polsku.
1: No po polsku, ja też jestem zaskoczony. Dzisiaj w rozmowie telefonicznej pomiędzy nami, ja muszę słuchaczom wytłumaczyć, zadaję pytanie. To nie zamianka. A ty odpowiadasz? Nie, to freestyle. I rób co chcesz. No to ja zrobiłem co chcę i wybrałem wszystkie numery po polsku.
0: Tak myślałem. Cierpisz zawsze, że nie możesz wybierać po polsku, a dzisiaj możesz.
1: No, ale to też nie było łatwe zadanie, muszę powiedzieć.
0: Powiedz naszym słuchaczom, dlaczego?
1: No właśnie do tego dążę, tylko musiałem zebrać myśli. Bo spoglądając na playlistę twoją, wyciągnąłeś mi wiele kart stali, którą miałem przygotowaną. Ja nie będę zdradzał, co będzie dalej, nie będę zdradzał zespołów, które będą dalej, artystów, które będą dalej, ale wy możecie się spodziewać, jeżeli słuchaliście chociaż jednej albo dwóch audycji, co będzie dalej.
0: Jak ktoś nas słuchał wcześniej, no to musi wiedzieć, co dzisiaj będzie. Bo jest to zawsze w tej audycji, ale cieszę się, że ci wyciągnąłem wszystkie karty stali, te, które chciałeś, te znaczone, bo to oznacza, że ta muzyka, którą państwu każdego czwartkowego wieczora w wakacje prezentuję, no jest twoją muzyką również.
1: A, no to jest prawda. W sumie to jakby nie patrzeć, jesteś moim ojcem, więc to jakby się przeniknęło w pewnym momencie.
0: Jakby nie patrzeć, ale znam takie relacje ojcowsko...
1: Synowskie?
0: Synowskie, że stylistyka i rodzaj muzyki po obu stronach jest zupełnie inny.
1: Fisz i Wagiel.
0: No akurat...
1: No akurat tutaj mogą się zgodzić w niektórych aspektach. Dobrze, Happy Sad to był Nadzy na Mróz.
0: Bardzo ładny utwór.
1: W wykonaniu innym, w wykonaniu inaczej, w wykonaniu koncertowym z płyty inaczej również to zostało tam wyrzucone. Bardzo polecam całą tą płytę, chociaż oczywiście...
0: To nowa płyta.
1: Rok 2023, tak. Chociaż oczywiście najbardziej ten jeden utwór w sumie.

0: tym misiem nie będę ja.
1: To Laocze, bajka o misiu, tom pierwszy. Rzecz, którą mi ukradłeś, rzecz, której ci nie wybaczę i rzecz, którą chciałem dzisiaj zagrać.
0: Ale jeszcze możesz przecież.
1: Mogę to zagrać? To ja teraz wstawię tutaj tom drugi i będziemy słuchali całej płyty dzieciom.
0: Dokładnie.
1: No, wielki smutek, że Laocze się rozpadło, ale ja mam taką nadzieję, że oni jeszcze kiedyś wrócą.
0: Ja nie myślę, że się rozpadło. Jak każdy twór ma swoją datę przydatności i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
1: I to był dobry moment.
0: Według mnie tak.
1: Jaka była
0: scena? Nie można zrobić, wydaje mi się, nic lepszego niż oni zrobili. Oczywiście w stylistyce i
1: w której to robili.
0: I wydaje mi się, że to trochę chyba pewnie jak z Myslowic, tak? No, może niektórzy mnie zaraz zastrzelą za to stwierdzenie, ale... Ale ono w tym formacie z Rojkiem jakby zrobiło wszystko, co mogło zrobić najpiękniejszego i no i z jakiegoś powodu, nie wiem, z jakiego oni się rozpadli, w sensie, że Rojek odszedł, natomiast no jakby ten etap się skończył i wydaje mi się, że w tamtej formule nie mogliby zrobić nic lepszego niż zrobili.
1: Myslowic, słyszałem, że ta ostatnia płyta naprawdę bardzo dobra, to wszystkie narkotyki świata, tak, aczkolwiek jest, nie słuchałem jej w całości.
0: Jest super, natomiast to już jest inny zespół, nie? To już jest inna formuła i ona swoją drogą teraz idzie. Mówię o tej formule, jakby nie kwestionuję.
1: No tamtej zespół.
0: Tak, nie kwestionuję. Teraz oczywiście Spięty też gra i gra fantastycznie, ale gra w innej formule i tworzy nową ścieżkę i pewnie dojdzie kiedyś do takiego momentu, że ta ścieżka też już będzie
1: wypalona.
0: No nie, ja nie sądzę, że Laocze się wypaliło. To jest kwestia tego, że stworzyli coś, czego się nie da przebić.
1: Mhm. To Spięty teraz tworzy też takie rzeczy, tylko solowa.
0: Tak.
2: Jest taka, że robię tu za robaka, co los jak kulkę gnoju toczy, a śni, że ją toczy ze zboczy.

by brak miał know-how i z braku know-how powstał i śmiał sięgnąć gwiazd.

0: ma know-how, jak robić takie audycje w Radiu Afera wieczorami.
1: To prawda, nikt nam żadnego manuala tutaj nie dał. O, wyszedł nawet stąd.
0: Złościł się.
1: Tak, Spięty, moi drodzy, z utworem Robaczewski.
0: A wiesz, idziemy na koncert ten weekend na
1: Spięty. Idziemy, tak. Z naprawdę dobrej płyty, która jest dobra w całości, nie ma złych utworów. Może jeden tam jest troszkę gorszy od całej reszty, ale...
0: ale... To jest trochę tak z tym Spiętym, z tym Laucze, że... i z Bukartykiem. Mhm. W mojej, z WW również, no, że cokolwiek nagrają, no to już jest w mózgu gdzieś zakodowane. Że...
1: Ja ostatnio rozmawiałem właśnie o Spiętym, o płycie, to właśnie tej płycie Spiętego i też od większości twórczości Laocze, nie o całej wprawdzie, ale że Spięty ma pozwolenie na pisanie grafomańskich tekstów, bo one działają.
0: Hmm. No nie wiem, wiesz, no on w ogóle ma taki bardzo, to już kiedyś wspominałem podczas naszej audycji, że ma bardzo taki intelektualny sposób pisania. Kiedyś opowiadał o tym, słuchałem, naprawdę to nie jest proste, co on robi. Ja bym tak nie potrafił. Ja mam myśl, bum, jest tekst albo go nie ma. Natomiast on to tworzy w dłuższym okresie. Nie w tym sensie, zapisuje pewne formy słowne i jakby... pamięta je i buduje na tej podstawie całość. I to są no, takie twory. To nie powstaje tak, wiesz, w jednym momencie, w jednej chwili, w jednej godzinie, z jedną emocją. Nie, to tak nie powstaje. Przynajmniej takie...
1: Kute w kuźni, o.
0: Takie wywiady słyszałem. I to jest jakaś technika u niego. Fantastycznie sobie radzi.
1: No i technika, która przede wszystkim naprawdę świetnie działa. To był hardcore i na tej płycie Robaczewski, no to teraz hardcore, ale troszkę...
0: No to są teksty, proszę państwa.
1: Tak, troszkę z innej strony.

Zostań w domu. Nie ma problemu z alkoholem. W moim domu nie ma problemu z alkoholem. Albowiem piję na mieście. Wobec tego w moim domu nie ma problemu z alkoholem.

przy świetle i w karnawale piję i w poście piję na mieście, piję pod mostem, piję na moście, piję za cudze, piję za swoje.

ciemności i w karnawale piję i w poście. Leję za kołnierz, leję na spodnie, leję po stole. W moim domu nie ma problemu z alkoholem. Nie ma problemu z alkoholem.

0: jakoś nie wiedziałem, że to tak się kończy.
1: Nigdy w życiu nie słyszałem tego końca.
0: Ja też. To jakaś wersja musi być.
1: Jakaś taka wersja rozszerzona może. Mm. No świetliki oczywiście. Oczywiście.
0: Oczywiście. I Świetlicki, jego poezja. Najlepsza na świecie. Oczywiście po Spiętym. A i...
1: The Ranking?
0: Tak, mój ranking jest taki. Spięty, Bokartyk, Waglewski, no Świetlicki razem. No to ta pierwsza czwórka, tak.
1: Okej, okay. No to ciekawe.
0: Potem gdzieś Adama Nowaka bym jeszcze tam dołożył.
1: Może Kasię Nosowską?
0: Nie. I ty.
1: Nie. No dobrze.
0: Nie, bo ja lubię taką poezję jak...
1: Taką brudną.
0: Jak ci twórcy sobą reprezentują.
1: To oczywiście nie mam problemu. Nie mam problemu z alkoholem, tylko alkohol po prostu, tak ta piosenka się nazywa. Ja mam z tą piosenką historię związaną taką, że duża część moich znajomych, kiedy odwoziła mnie gdzieś kiedyś w nocy, musiała się mierzyć z moimi wyborami muzycznymi i często przed imprezowym wyborem muzycznym były właśnie świetliki właśnie z utworem Alkohol, co doprowadzało ich w pewnym momencie do szewskiej pasji, ale mi się podobało.
0: Powiedziałeś, że to zły wpływ twojego ojca.
1: Nie. To nie wpływ mojego ojca. Akurat tego mi nigdy nie pokazał.
0: Serio?
1: Tak, tego nie. No ale tematycznie się dzisiaj bardzo zgadzamy. Sztywny Palazzi, to przed nami.

0: tej planecie są butelki pełne, są butelki puste. Są kawałki pizzy i spleśniały chleb, brudny prysznic i papier toaletowy. Na tej planecie są butelki pełne i są butelki puste. Są dreszcze i zmory, halucynacje i omamy. Są cmentarze i duchy zmarłych. Na tej planecie zasypiasz w objęciach Lucyfera, a po pokoju spaceruje Matka Boska. Na tej planecie jest początek i jest koniec. Mieszka strach i ból. Jest rozbite szkło i bandaże, nóż i tabletki nasenne. Na tej planecie masz torsję i wymiotujesz krwią. Z szafy wychodzi tygrys, ze ścian czarne motyle i ptaki wydziobują twoje oczy. Boisz się i uciekasz, boisz się i uciekasz.
1: Dlaczego pijesz?
0: Bo się wstydzę.
1: Dlaczego się wstydzę?

0: się wstydzisz.
1: Na tej planecie jest magnez, jest glukoza. To, czego potrzebujesz, przywożą ci nocne taksówki. Przywożą ci kolejne butelki i seks. Na tej planecie czujesz się winny, chociaż nic nie zrobiłeś. Czujesz na sobie wzrok matki, ojca, siostry i brata. Czujesz na sobie wzrok wszystkich, chociaż nic nie zrobiłeś. Na tej planecie są niespełnione marzenia. Budujesz pałace na piasku. Po raz setny lądujesz na księżycu. Pokonujesz oceany, leżąc w wannie. Jesteś Johnem Lennonem. Spacerujesz po Nowym Jorku. Jesteś Bogiem. Nie, jesteś nikim. Czołgasz się po podłodze. W nocy wyjesz jak wilk, bo tak się boisz.

0: Nie trzeba pić, wystarczy sobie brodę zapuścić.
1: I wtedy się wstydzisz.
0: Wtedy się nie wstydzę, bo się chowam. Aha.
1: No to też jakieś rozwiązanie mogłoby być.
0: Jest.
1: Jak mi urośnie kiedyś, to porozmawiam. Sztywny palazji to wstyd, moi drodzy.
0: Ja nie znałem tego sztywnego, bo to współczesny jest taki sztywny palazji.
1: Współczesniejszy, nie? To jest palazji.
0: Bo sztywny palazji kiedyś to był zupełnie inny sztywny palazji. Szczerze powiem, tamtego lubiłem, a ten jest zupełnie inny, bo ten brzmi jak świetliki.
1: Ten brzmi, no właśnie, jest w takiej stylistyce, jakby się dzisiaj wszystko zgadzało, jakbyśmy ustawili tę audycję od początku do końca w porozumieniu. A tak zupełnie nie było. Już mówię ci, z którego to dokładnie roku jest.
0: To jest bardzo nowe.
1: Płyta to jest 2017 rok.
0: Tak, tak, to bardzo nowe jest. Natomiast taki stary, sztywny palazji, to kiedy ja byłem młody, jestem cały czas, ale kiedy byłem bardzo młody, to wtedy zupełnie inaczej grali.
1: No tak,
0: No
1: takie granie tamtych lat, no Wieża Radości, Wieża Samotności i te inne rzeczy, to
0: no w ogóle zupełnie inna
1: stylistyka. No tak, to też. Nie możemy dużo gadać, tak mi się wydaje, bo dużo jeszcze do zagrania, a mało czasu. No to co?
0: No to trudno, no to już
1: jutro. No to nikt się nie spodziewał.
0: Tak, jutro już jest piękny dzień.

0: Dzisiaj dzień odkryć zakończeń utworów. Nigdy nie słyszałem tego końca. Nie wiem, czy niecierpliwie słuchałem, czy...
1: Może po prostu się wyłączasz w pewnym momencie. Tak też może być, jeżeli utwór już znasz i go powtarzasz kilkukrotnie. Ja akurat tę płytę przesłuchałem jakieś 10 tysięcy razy każdego utworu po kolei, potem całej płyty od początku do końca i od końca do początku. Więc wydaje mi się, że tutaj żadnych niespodzianek przede mną nie ma. I swoją drogą, to jest chyba ulubiony krążek od WW według mnie.
0: Nie, nie przesłuchałem tyle razy. Ja nawet prawie kilka razy tylko przesłuchałem. Ale ten utwór...
1: To jestem przekonany, że jak tylko kilka razy przesłuchałeś, to nigdy Wtorku nie słuchałeś. Ostatni utwór na płycie, po którym ja się dowiedziałem w ogóle, że istnieje po jakieś kilku latach dopiero słuchania.
0: Nie wiem, bo jestem ułomny, jeżeli chodzi o tytuły i artystów, nazwy, więc ja po prostu...
1: To WW było, jakbyś nie wiedział.
0: Tak, i to był ostatni raz WW w tym, w tym sezonie naszej audycji. Jeśli dożyjemy i jeszcze nas tutaj nam pozwolą wejść, to może w następnym sezonie WW pojawi się ponownie, ale... W tym sezonie to już ostatni raz.
1: No właśnie, może
0: tytuł piątek.
1: Tak.
0: Bo jutro jest piątek. Bo jutro jest piątek.
1: A ty tak w przyszłość patrzysz już.
0: No tak, bo już jutro się zaczyna nowy okres w naszym życiu.
1: Bez pomiędzy mną a mną.
0: Ale z oceanem i różnymi innymi rzeczami.
1: Możecie do nas pisać, nawet jak audycji nie ma, pomiędzy mną a mną, to i na Facebooku, i na Instagramie, i wszędzie w sumie, gdzie się da. Chyba nawet maila mamy z tego, co pamiętam.
0: Mamy maila? O,
1: tak.
0: Nie sprawdzałem.

0: Tam mamy pewno 10 tysięcy
1: wiadomości od słuchaczy na całym świecie.
0: Tak, których nie odebraliśmy.
1: Jestem przekonany. No, ale my się powoli zbliżamy do końca. I powoli będziemy musieli się żegnać z wami. No. Więc no smutno, smutno, to prawda. Nie przedłużając. Jakbyście chcieli, to możecie dać znać i my potem pod rozwagę weźmiemy, czy w ogóle zaproponować się w przyszłym roku w wakacje. A teraz pierwsza kobieta dzisiaj.

Bez smyczy, bez kagańca, hula wśród niebieskich traw. Chociaż ciemno.

0: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.

0: Cześć, witajcie w audycji Post Office. I co? Minęło już parę minut tej audycji i to była świetna muzyka zaproponowana przez naszego jednego z dwóch gości, a naszymi gośćmi są Grzesiu Tortellini, cześć.
1: Siema, siema, witam wszystkich, cześć.
0: Witamy tutaj i Adam Majkowski, raz, dwa, trzy Majkowski.
2: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry. I co? Co to była za piosenka? Fajna.
1: No to był Space Ghost Perp, właśnie piosenka Dreams Wishes, strasznie długa piosenka, ewidentnie zainspirowana DJ-em Screwing, który może zostanie usłyszany jeszcze dzisiaj.
0: Tak, no. DJ Śrubka.
1: To właśnie on.
0: Taki vaporwave trochę.
1: Trochę tak, jeszcze tego tam właśnie naszykowane w ramach humoru na dziś.
0: No dobra, tak. A co dzisiaj się na śniadanie?
1: O panie, owsianeczkę.
0: O panie, owsianeczkę.
2: Dobre pytanie, ja dzisiaj chyba jajecznicę.
0: Nice.
2: Yes.
1: Właśnie tak.
0: A na kolację? Czy nic?
2: Nic.
1: Jeszcze nic, jeszcze przed.
0: Aha, czyli na głodniaka.
1: Oj tak.
0: Aha. No to co, po audycji idziemy po prostu zjeść ramen.
1: Tak, będziemy tak zjadać.
0: Będę go zjadł
2: i idziemy posłuchać muzyki.
0: Tak,
1: idziemy
0: się wbić na koncert Gorillaz, na Bitter Festival, gorzko-słodki. I co? No po prostu zniszczymy to na maksa, co nie?
1: Zniszczymy to całkowicie.
0: Wybuchnie wszystko w ogóle. No. Tak, eksplozja.
1: A tymczasem jeszcze posłuchamy Biesiadnych Tańcy, które są tuż obok teraz nas i tańcują tam i przygrywają.
0: Tak, właśnie nie jesteśmy do końca pewni, o co chodzi, ale na Politechnice odbywa się teraz właśnie jakiś taki koncert muzyki biesiadnej i po prostu jest sala gimnastyczna wielka i tam stoi gościu z kontrabasem i coś tam gra i jest ta sala, która się dobrze bawi. Także
2: wielka biesiada.
0: Jeżeli nie jesteście tam i nie bawicie się w tej sali gimnastycznej, to mam nadzieję, że bawicie się dobrze przed swoimi radioodbiornikami, bo my się naprawdę bawimy tutaj świetnie. No i co? I puścimy jakąś kolejną wesołą piosenkę od Grzesia jeszcze tym razem. Co byś chciał?
1: To może na przykład, niech będzie dziwactwo teraz od razu i puścimy utwór Gigalo.
0: No.
1: Od takiego dżentelmena, co się nazywa Shmuel. I z nim jest też ważna sprawa taka, że to jest jego jedyna piosenka znana. I że była do usłyszenia w tak zwanej składance Songs in the Key of Z, skompilowanej przez Gostka, który po prostu lubił obskurantów. I do tej całej płyty, czy tam trzech, była książka, która ich trochę przedstawia. I tam był Syd Barrett na przykład.
0: Aha, czyli to jest takie stare jakby.
1: No to jest takie różne, ale trochę stare.
0: Outsider music.
1: Tak. I właśnie tylko o Shmuelu nie ma żadnych informacji nigdzie. Nie byłem w stanie znaleźć żadnych informacji. Jest zero informacji na temat Shmuela. Znalazłem dzisiaj zdjęcie, które może jest jego, może nie. Nie mam pojęcia. No i właśnie zostawił tylko jedną piosenkę dla nas do słuchania. I to jest Gigalo, czyli żigolak po angielsku i tam ma piękny akcent, pięknie, wszyscy sobie posłuchają za karę teraz.
0: Dobra, no to co, słuchamy? 3, 2, 1, go!

0: io prima che mi agico.
1: Gigalo. Ale było.
2: Dzień dobry. Tak. Dzień dobry.
1: Co tam? Słychać?
3: No.
1: Na zdrowie. Na zdrowie.
4: Tak, no.
1: Na zdrowie.
4: Ten utwór wywołuje krztuśca, jak coś, więc...
3: A potem go leczy.
1: Nie słuchamy. Nie słuchamy nigdy więcej. Zakaz muzyki.
4: Tak, tak.
1: No właśnie.
3: No, co tam, co tam?
1: Co tam? Słychać.
3: Zachęcamy do kontaktowania się. Czy jest jakaś opcja do kontaktowania się, czy nie ma?
1: Jest mail.
3: O, no o, można tak. Sobie napisać. Jak
1: możecie coś. Napisać nam maila.
4: Napiszcie swoją opinię.
1: Napiszcie swoją opinię na temat na przykład pogody w Poznaniu dzisiaj. I po prostu... Co? Napiszcie, jak się dzisiaj czujecie. Napiszcie jakiś dowcip. I zapraszamy właśnie do kontaktu na maila tytus.walterowicz@afera.com.pl. I ten, kto napisze, to zostanie wywołany na następnym odcinku audycji.
3: Napiszemy imiona wszystkich, którzy napiszą na kartce.
1: Tak, tak. Wywiesimy sobie w pokojach. Tak. No. Napiszcie, może na przykład byliście na OFF-ie ostatnio i wam się podobała jakaś muzyka. Ja na przykład byłem na OFF-ie, ale nie będę o tym mówił do następnego tygodnia, ponieważ to jest tajemnica. Wy nie byliście na OFF-ie chyba, co nie?
3: Nie.
1: No to dzisiaj jest audycja off-free, dzisiaj jest on. Jesteśmy zalogowani do życia.
3: Właśnie tak. Tak. Ale w tym samym czasie, co OFF, był też Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku i pięknie tam też występowali.
1: I ty byłeś tam?
3: Byłem tam, pojechałem tam, zjadłem knedle, zjadłem ser smażony. No, to było coś.
1: A czyli to jest jakby w Czechach?
3: To jest na granicy, to jest w Sokołowsku właśnie i tam jest stare, po prostu XIX-wieczne sanatorium. I
1: a, czyli to jest serio sanatorium?
3: Tak, to albo było i teraz je renowują, albo coś. I normalnie tam po prostu występowali na wesoło, na poważnie występowali. Wszystko było. Fajny festiwal.
1: Kto tam był na przykład? Czy ja kogoś tam znał z tych ludzi, czy nie?
3: Antek Skrzyniarz był ze mną.
1: Graliście, czy nie?
3: Nie. W sensie na chwilę się podłączyliśmy, bo była też wielka zabawa w świniarni i tam właśnie były łączony był cały zestaw, także coś tam puszczali z kontrolerów, grali na instrumentach, bawili się po prostu...
4: Świńskie zabawy. Tak.
3: Kręgosłupy dla nich łamali.
1: Dla niewtajemniczonych to właśnie Antek i Grzesio to są członkowie zespołu Smack Jam.
3: Tak, i pojechaliśmy razem i wspaniały czas właśnie spędzaliśmy.
1: Tak, czy taka muzyczna przygoda?
3: Tak.
1: A Smack Jam będzie grał koncerty jakieś niedługo?
3: Będzie grał 21 sierpnia w Warszawie na urodzinach naszego serdecznego przyjaciela Filipa w Chmurach i potem będzie grał jeszcze we Wrocławiu 25 września, a potem w Krakowie jest szykowany mega przerażający event na dwa sound systemy i szukamy miejsca, które chce takie coś mieć u siebie, bo...
1: Ja myślę, że Klub Baza.
3: Może.
1: By chciał... A wiecie, że w ogóle w Klubie Baza regularnie przesiaduje Marcin Świetlicki?
3: O, i... wielkie pozdrowienia.
1: No, pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy mistrza, pozdrawiamy Franciszka Szymańskiego.
3: Właśnie
1: z Radia
3: tak,
1: Afery,
3: który... I co, puszczamy muzykę jakąś?
1: Tak, oczywiście.
3: No.
1: A jaką?
3: A to wybierz teraz.
1: Dobra, no to ja na przykład wybieram Chris. Holy Ghost. Co to jest?
3: To też będzie,
4: to super
3: to będzie z Vaporwave'ione, to będzie troszeczkę
4: tak,
3: ostrzegam.
4: Tak.
3: No
1: to jest Duch Święty.
3: To właśnie on i takie mamy z 2013, z głębin Vaporwave'owego szaleństwa. Po prostu piękną piosenkę i ze smutnym tekstem. No, co tu dużo gadać.
1: Czyli nostalgia baiting.
3: Oj, kurde.
1: No, dobra, no to posłuchajmy. Zdajemy się po prostu zbaitować tutaj elegancko po prostu.
3: Tak.
1: 3, 2, 1, go.
5: This is the coolest watch. It's a radio, computer, even a phone.

0: Brawo, dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy tak. Państwu. Ej, dobra, bo mnie zastanawia ten utwór. Czy kita leje z ciebie? Co to jest?
2: To jest tak, że zanim byli ziomcy, to była tonfa.
1: Zanim powstał świat.
2: Tak, to już po tym jak powstał i się kreował, no to, a przedtem była Syny, a wcześniej był zespół Nivea, a jeszcze wcześniej był właśnie zespół Chiquita i tam występował
1: Wojtek Bąkowski?
2: DJ Frontman właśnie, on, i mieli taki właśnie jeden z tych zespołów, nazywał się właśnie Chiquita.
1: A, i czyli tam był utwór. Wojtek Bąkowski?
2: To właśnie tak, prawda.
1: A, kurde, chyba. No to jest ostatnio blisko mojemu sercu postać.
2: Yes!
1: Bo on wstawia takie, kurde, on mieszka na Pradę w Warszawie i on wstawia takie instastory codziennie. Że po prostu się spotyka na zdrowie.
2: Dzięki temu.
1: Że się spotyka z dzikami i on jakby gada do tych dzików i spędza z nimi czas, że on jakby wchodzi w stado tych dzików na przykład. Bo te dziki są takie jakby pogodzone z istnieniem człowieka. I on nadaje
3: z nim czy ogólnie?
1: W ogóle chyba. I on nadaje im imiona i po prostu polecam sobie sprawdzić jego profil w mediach społecznościowych, bo on jest naprawdę szalony i on gada tak do tych dzików. I on mówi do nich takie dziwne rzeczy. On jeszcze ma taki dziwny głos, taki... Co się w taki hipnotyzujący sposób mówi, wiecie o co chodzi, że on tak gada, kurde, on podchodzi do dzika i mówi, no chodź, nie bój się.
2: Dobrze mówi.
3: No i działa.
1: No i działa. I no kurde, jakby mega śmieszny lore to jest z tymi dzikami. No i w ogóle mega ciekawy lore z tym gostkiem. Tak... O, tutaj muzyczka się włącza.
2: Sam sprawdzam, no.
1: A co, włączasz jakby jego?
2: Nie.
1: A,
2: nie właściwie nie, ale mów dalej.
1: Dobra, no i to jest sobie tyle, co chciałem powiedzieć. Na zdrowie.
2: Dzięki. No, to co teraz? To co jakie mamy pomysły?
1: To co, słuchamy tej Chiquity?
2: No chyba tak.
3: Myślę, że tak, no.
1: Dobra, no to let's go.
4: Yo, sprawdź to.

0: Śpiewaj, śpiewaj. Chiquita śpiewa, Chiquita jest piosenkarz. J, A, Z, Z pamiętasz.
1: To nie czas
0: gimnastyki, ale era Chiqui Chiqui. Wiesz o co mi chodzi? To kurwa na głośniki.

0: Dobra, to był Wojciech Błąkowski z zespołem Chiquit, ale jest ciebie. I teraz zrobimy taką próbę klikania. Tutaj jest podłączony komputer. I teraz spróbujemy wydać dźwięk z komputera. Uwaga, uwaga, uwaga. O, pięknie jest się dźwięk. Tutaj... Jest nam się pięknie... Tak, pięknie się nam tutaj prezentuje dźwięk. I co gra? Dźwięk?
1: Jest tutaj normalnie...
0: O, mamy super, to, mamy. I co teraz? Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, mamy dźwięk. Ja tutaj... Czekaj. O. O, dobra. Halo, cześć. Ej.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Cześć.
0: Cześć. Hał, hał, hał.
1: Mamy.
0: No, normalnie.
1: Mamy smak jam w domu.
0: Tak. Kurde, to jest po prostu nowość. Tego jeszcze tutaj nie było. Mam nadzieję, że wszystkim się podoba dźwięk. Doprezentuję wam teraz tak, dźwięk numer jeden. Ocenka dźwięku.
1: 6.
0: 6. Fajne? Dobra.
1: Fajne na 6.
0: Teraz dźwięk numer 2. O, no tak widzę, zabulgotało trochę tutaj widzę. Tutaj tak widzę troszeczkę oldschoolowo.
1: 8.
0: 8. O, tu tak trochę strasznie teraz. Strasznie, strasznie. Teraz tutaj kosmos taki jest.

0: Niżej?
1: No.
0: Niżej tam. Mamy nisko.
2: I to jest właśnie...
0: I upadamy nisko tutaj w tym momencie.
3: Tak.
0: Także to jest jakby... No, po prostu elegancka sytuacja. I co by tutaj dużo mówić. Teraz spróbujemy zrobić taki jeszcze. Tutaj, proszę państwa.

0: Pierdłeś. O, dźwięki.
1: Przepraszamy, przepraszamy, przepraszamy.
0: Przepraszamy. Przepraszamy.
2: Oficjalnie.
0: Drodzy słuchacze.
2: Oficjalnie przepraszamy.
1: Przepraszamy, przepraszamy wszystkich słuchaczy.
0: Przepraszamy, ponieważ to był prank soniczny.
2: Tak, teraz już będzie normalnie.
0: Teraz po prostu będziemy tylko robić przekręt.
1: Jeszcze bardziej, tak.
0: Tak, to jest twisting. To jest właśnie takie, co my robimy, tej twisting w eterze. Tak się kręcimy. Tutaj w grze się uchodzi i klika w maszynę. Maszyna losująca wylosowała kawałek Twisting, Lil Ugly Mane, Mist Attack Isolation 2012 bodajże. Tak, klasyk.
1: Wielki hicior.
0: Wielki hicior.
2: Tak, tak.
1: W pewnych kręgach.
0: Tak. Zapraszamy do odsłuchu. Tak. Denzel Curry, Lil Ugly Mane.
1: No i przepraszamy. No,
0: no i przepraszamy, no, no jakby będzie lepiej.
1: Wszystkim.
0: Będzie jeszcze się odkujemy tutaj. Będzie naprawdę okej, okay, obiecujemy.
2: Jeszcze bardziej przepraszać.
0: Tak, będziemy jeszcze... No jak się nie uda, to będziemy przepraszać.
1: Wszyscy pożałujemy.
0: A jak się uda, no to będziemy jakby tak po prostu...
1: Żałować będziemy potem, jak nam się nie uda, no.
0: No, ale jak się uda, to będziemy, wiecie, tacy chwalić siebie nawzajem. Będziemy tacy po prostu pyszni, że tak powiem.
2: Mm. Ok.
0: Dobra. No, no to dobra.
3: Yes, I'd like to report a murder, a dead body or something.
4: Where at?
3: In the alley.

0: Lil Ugly Mane, Denzel Curry, Twisting on them G's, Mist Attack Isolation 2012. No to co, już jakby lata lecą. Mm. 14 lecą, lat ma ten album, a dalej po prostu powiew świeżości jest taki sam. No i co, po prostu świetna muzyka.
1: Super, kto powiedział, że biały chłopak ze wsi nie jest w stanie jakby dać czadu?
0: No właśnie, to jest właśnie on, biały chłopak ze wsi taki trochę. Ja na przykład odkryłem Lil Ugly Mane, jak pracowałem kiedyś na budowie.
1: O.
0: I mi się puścił po prostu jakby randomowo.
1: Po prostu się puścił.
0: Tak.
1: Tak zespół Syphil odkryłem, że mi się puścił i byłem zachwycony.
0: Jaki?
1: Syphil. I słucham go do dziś, to jest takie brytyjska z shoegaze, ale przez długi czas myślałem, że to jest elektronika albo coś takiego.
0: A to są gitary.
1: A to są gitary, tylko po prostu mega na nich świrują.
0: Aha, to może potem puścimy, bo teraz aha, jakby powiedzmy, że ta pierwsza godzina właśnie była taka, że...
2: Eksperymentalna.
0: Eksperymentalna, hip-hop, po prostu głupota. I potem,
1: młodzieżowe takie
0: no,
1: było,
0: młodzieżowa no, zabawa, a potem będziemy po prostu starymi dziadami, będziemy puszczać rocka. Trochę więcej
1: trochę
0: być może.
1: Trochę pazura teraz właśnie.
0: Aha. Tak.
1: Sharpie druty pograją dla nas.
0: No.
2: Tak, tak.
0: I co jeszcze? No my gadaliśmy poza anteną o koncercie Elektrośmieci na Panda Dread Sound Systemie. I czy na przykład ty uważasz, że więcej koncertów się powinno odbywać na takich dobowych sound systemach, takich właśnie rockowych? No bo wygra się taką rockową muzę z pazurę jako Elektrośmieci.
1: Trochę tak. Nie, myślę, że to jest super pomysł i że na sound systemy są na to gotowe po prostu i nie trzeba na nich tylko puszczać muzyki, można totalnie ją grać. To jest może wyzwanie lekko logistyczne, ale super zabawa i właśnie tak do tego są stworzone po prostu. Powinny wielkie ściany puszczać wielkie dźwięki cały czas.
0: Tak.
1: Bawię, wszystko słychać, wreszcie się nie zapycha. No.
0: A słyszałeś kiedyś, słyszeliście o The Grateful Dead Wall of Sound?
1: Tak.
0: To jest crazy.
1: Kiedyś tak.
0: To jest crazy.
2: To jest całkiem crazy. Troszkę.
0: Tak, że to jest zespół Grateful Dead stwierdził, że podniosą poprzeczkę w jakości brzmienia koncertów i ustawiali po prostu hardkorowe 20-metrowe ściany głośników za sobą na swoich koncertach i to trwało jakieś 2 miesiące, ponieważ to była po prostu logistyka nie do wykonania i te ściany dźwięku wybuchały na koncertach i w ogóle...
1: Coś pięknego.
0: Tak, i pełno kasy zostało na to wydane i istniały dwie takie ściany dźwięku, że po prostu dzień przed koncertem ona się rozstawiała, zespół przyjeżdżał i w tym czasie ustawiała się w innym miejscu już druga i oni jakby byli pionierami w pewnym sensie, jeśli chodzi o pewne logistyczne rozwiązania co do ustawiania sound systemów. No ale niestety ściana dźwięku okazała się trochę po prostu klopsem tak zwanym, ale wygląda naprawdę absurdalnie. Polecam sobie...
1: Wygląda super, ale obecnie każde dziecko nosi w smartfonie w kieszeni o wiele potężniejszą moc niż to wtedy było w stanie udźwignąć.
0: Trochę tak. No,
1: więc czasy to się zmieniło, no.
2: Kiedyś było.
0: Dobra, a jak jesteśmy przy sound systemach, to puścimy kawałek dubowy i to jest Lil Ugly Mane. Też.
1: O,
0: tak?
1: To prawda. Jest tam też Lil Ugly Mane. Właśnie tak. I jest rekomendacja, żeby wpuścić to wszystko bardzo głośno. Ludzie często słuchają za cicho, gdy mogą głośniej trochę.
0: Tak, jeżeli macie pokrętełko, to ustawcie tam, je na 11, tak, na 12, jakieś takie właśnie liczby.
1: Mm.
0: Polecamy sobie słuchaweczki tutaj tak właśnie elegancko głośno dać.
1: Czasem sobie można dać głośno.
0: Ale nie... potem nie, potem już koniec.
1: Potem już po cichu. Już
0: jak macie douszne słuchawki, to pamiętajcie, żeby pójść do laryngologa, czasami umyć sobie uszy u laryngologa, bo się upycha woskowina.
1: Prawda, albo potańczyć przy wielkim sound systemie i to pomaga też przeciszczyć uszy bo w stary dobry sposób.
0: Wypada wam woskowina z uszu.
1: Prawda.
0: Z uszami odpada.
1: Mm.
0: Dobra, no to teraz posłuchajmy sobie Wartime Dub.
3: Round

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Autopromocja.
0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Jest, mamy to. Witamy w drugiej godzinie audycji Post Office. Ze mną jest Grzesiu Tortellini i Adam Majkowski. Ja się nazywam Walterowicz Tytus. I to była piosenka Horse Jumper of Love, Bagel Breath in the Morning. I ja ostatnio mam mega bagel breath, bo codziennie jem to samo śniadanie. I to jest po prostu bagel z jajkiem i z bekonem.
1: Kurde.
0: Także to jest goat. Ja się czuję po prostu jak David Lynch, że jakby jem codziennie to samo jedzenie, żeby
2: i
0: być...
2: mniej problemów.
0: Żeby mieć mniej problemów, no.
1: Żebyś tym samym człowiekiem.
0: Tak. Super. Jeszcze muszę sobie coś na obiad wymyślić, bo po prostu na przykład obiadów, to nie wiem, z obiadami jest różnie. Mm.
2: Także... Olek Majkowski, wielki człowiek, którego pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie.
2: Na obiad regularnie. Mm-hmm. Z wielkim akolitą spaghetti, zna dużo trików, mówi, że część od babci.
1: Tak, tak.
2: Słynne... Ten człowiek po prostu rozumie spaghetti i je.
0: To jest dobre jedzenie. Spaghetti to.
1: Tak, zdecydowanie zrozumiał i...
2: Zrozumiał i
1: spikanteryzował.
2: Nadał pewien twist spaghetti.
1: Yes.
0: Ja czuję na przykład właśnie, że rozumiem kanapkę, że jakby to jest takie... Ja się czuję jak Jake z Pory na Przygodę, że jakby ja mam kanapkę i to jest jakby moja rzecz. I po prostu ja uważam, że kanapka to jest najlepszy posiłek w ogóle ever. Mhm. Nie wiem, czy możecie się z tym zgodzić, czy nie, ale to jest po prostu...
1: Ja się z tym zgadzam.
2: To jest klasyk.
0: No, to jest pyszne i praktyczne.
2: Oj tak.
0: I co? No prawie jak pizza. Pizza
2: w pewnym sensie.
0: Pizza też jest zajebista. No. I co? Nadeszła godzina rocka.
2: Tak, teraz jest rockowa godzina, a wcześniej była ten...
1: Zabawa
2: młodzieżowa. No a teraz jedziemy na poważnie. No. Już nie przepraszamy teraz.
0: Tak, teraz już nie mamy za co przepraszać.
2: Pardonowa rockowa zabawa.
0: I teraz posłuchamy piosenki California Commercial Ty Segala. I Ty Segala w ogóle w zeszłym tygodniu już leciał u nas, ale leciała chyba... A może nie leciał? Nie, no chyba leciał. No w każdym razie Ty Segala teraz wydaje nowy album. I coś tam. Ale Ty Segala jest fajny i... Na zdrowie.
2: No.
0: Dobra.
2: No. Leci.
0: Słuchajmy sobie właśnie tego.

0: Dobra, to był Ty Segall. Na zdrowie. I co teraz? Teraz CFL, co to jest za zespół?
1: To jest super zespół brytyjski, dawali czadu, fenomenalne nagranie, a w ogóle będzie jednak piosenka chyba Charlotte's Mouth, takie.
0: Że Seafield?
1: Tak, i poczekaj, super, super jest nagranie z festiwalu Britronika w Moskwie, w latach 90. taki był i... A no, grają tam przepięknie, to jest jedno z niewielu nagrań na żywo, które znalazłem, że tam właśnie dają czadu. Wtedy też zrozumiałem, że nie grają na gitarach.
0: A oni są w ogóle niszowi w sumie całkiem.
1: Nie wiem.
0: Co nie? Nie wiesz?
1: Może są. Może, a może właśnie kuźwa są niszowi?
2: Zakaz no. Niszy.
0: No. Ja nie słyszałem o nich.
1: O, teraz usłyszysz.
0: No zobaczymy.
1: Kiedyś mi się puściło, miałem właśnie IDM-owy czas. Z inteligentną muzyką taneczną. Się skończył album i oni nagle się puszczają. Mówię, wow.
0: A co sądzisz w ogóle o nazwie IDM? W sensie myślisz, że to jest jakby dla Becky ustanowione? Czy jakby serio ludzie myślą, że słuchają inteligentnej muzyki tanecznej?
1: Ludzie jest myślą różne rzeczy chyba.
0: Serio?
1: Ale to by chyba koncept był taki, że zamiast pójść do klubu, słuchać i tańczyć, to siedzisz na fotelu właśnie i słuchasz sobie w komfortowym zaciszu. I myślisz o tym, co słuchasz, że chyba takie to miało być, ale czy to jest przekąsem, czy nie? O, to nie wiem, czy coś mądrale muszą wypowiedzieć na ten temat. Ci, co byli, gdy to się działo.
0: A, byłeś baby wtedy. A to nuda, kurde, tam. Ja tam wolę do klubu pójść.
1: Dobra, ja mam taką propozycję, że jeszcze jak jest ten... dobra, niech to poleci.
0: Co? A co?
1: Nie, bo jest tam przyszykowany w queue jeden utwór, na którego nie mogę się doczekać, ale jestem wytrzymały, wyczekam.
0: Dobra, no to możemy go puścić w następnej kolejności.
1: Dobra.
0: To posłuchajmy sobie w takim razie Charlotte's Mouth zespołu Seafield.

0: Dobra. No i to jest faktycznie, to kurde brzmi jak elektronika, jakieś takie Boards of Canada, jakieś takie dziwne rozkminki. To
1: no
0: nie?
1: No tak.
2: No.
0: No to są gitary, mówisz, no to spoko.
1: Są chyba całkowicie gitarowe, no. Ja że bo... tak może się, ten, można było spodziewać, że będzie bardziej hardkorowe, ale tam oni, warto to zbadać, fajnie kombinują. Tam,
0: tak chillowe.
1: Dużo się dzieje z tym dźwiękiem tam.
0: Ja byłem teraz na koncercie LSD and the Search for God i
1: o.
0: To była trochę taka podobna rozkmina. Dobra, a teraz się przeniesiemy do lat 60., do 69. roku, do Opola.
1: Właśnie tak.
0: No.
1: I tam wystąpił zespół Jumble, który był wtedy popularny, i grał tam szacowny basista, dziadek naszego dobrego przyjaciela Tytusa Materki.
0: No nie ja, jak
1: wszystkich pozdrawiamy, jest więcej Tytusów na tym świecie.
0: Tak.
1: No i to tam Andrzej Zaucha jeszcze grał i ten wielki zespół big beatowy, i teraz dla nas zaśpiewają i zagrają... Nie będą śpiewać w ogóle, nikogo tam nie słychać śpiewającego. To jest utwór Pluton Piechoty Zmotoryzowanej.
0: A Andrzej Zaucha grał na jakimś instrumencie?
1: Być może. Hmm. Nie jestem aż takim znawcą tego. Pewnie tak. I śpiewał.
0: Kurde, Opole, ciekawe. Byłem ostatnio w Opolu i...
1: Nie śpiewali?
0: Nie śpiewali, no, ale jakby... Nie wiem, dziwne jest Opole, taka dziura po prostu.
2: No.
0: Trochę... Dobra, no to posłuchajmy sobie Jumble.

0: To był zespół Jumble, pluton piechoty zmotoryzowanej i Adam znalazł komentarz, który się znajduje pod nagraniem tej piosenki w internecie i brzmi on tak. Ten instrument klawiszowy to prawie organy NRD-owskiej produkcji. Przez muzyków były nazywane zemstą Ulbrichta. Mm. Nie wiem, kim był Ulbricht, ale wiadomo, o co chodzi, ponieważ słyszeliśmy tutaj prawie organy. Ja w ogóle się trochę czułem, jakbym słuchał wyizolowanego traka organów, tak, z przesłuchami jakby lekkimi reszty zespołu, ale powiedzmy, że to jest taka muzyczna prehistoria. Właściwie to może powinniśmy zmienić nazwę tej audycji na pre-office zamiast post-office. No i co? I następny utwór to chyba też jest taka muzyczna prehistoria, czy nie?
1: Tak. Także zostajemy w latach 60. i Joe Meek, który strasznie wymyślał i wydziwiał, ma dla nas piosenkę I Hear a New World i tam właśnie warto się skupić na tym, jak strasznie tam było po prostu nawywijane z refrenem, że tam jakby minionki śpiewają razem z nim, powtarzają to, co mówi, piosenka się przedrzeźnia cały czas. No szalona, szalona wycieczka.
0: To jest jaki kraj?
1: No to jest chyba Ameryka po prostu.
0: Ameryczka.
1: Normalnie.
0: Klasyk. Amerykański sam.
1: Amerykański klasyk. No, miasto aniołów, które nigdy nie śpi.
0: Dobra. To posłuchajmy teraz utworu Joe Meek, I Hear the New World.

0: Dobra, no to był Joe Meek, I Hear a New World. I co, taka kurde dziwna piosenka, upiorna trochę chyba, można by powiedzieć. Co myślicie? Trochę tak, nie?
1: Zminionowana, ale trochę mi się tak bardzo podobała.
0: No, fajna. Taka kurde... Taka, o.
2: O.
0: O-o, coś tutaj kurde nie działa. Na głośniczki?
3: No.
0: Właśnie nie mogę, kurde. Jak to, no. Tak, a i co puścimy następne? Adam, teraz jest wybór od ciebie.
1: No to ja zaproponowałem tutaj.
0: O-o. O-o.
1: Utwór Pretty Polly od Doka Boxa. Jest to ogólnie mega mroczny utwór i mega go lubię. Jest to też bardzo stary utwór, bo jest z 1927.
0: Tak, czyli cofamy się tutaj w czasie.
1: Tak, cały czas się cofamy i cały czas jest coraz bardziej mrocznie, ale to jest okej.
0: Okay. Tak,
1: i...
0: bo zapada zmrok za
1: tak,
0: oknem.
1: Tak, tak, już jest ciemno, więc nie może być zabawy.
0: No.
1: Musi być smutno i przerażająco.
0: Tak, tutaj Grzesiu, powiedz nam coś muzycznie, swoim głosem elektronicznym. Dzięki, jasne, wszystko jasne.
1: Mhm.
0: Dobra, no teraz posłuchajmy sobie właśnie Dogbox Pretty Polly.

0: kind of way to go. Down to the river where the deep water flows.
1: Halo, dobra, dziękujemy. To był Dogbox, Pretty Polly, 1927 rok. I co? Teraz ja mam propozycję. Się przypomniał taki zespół Meat Puppets. To będzie teraz taka piosenka, która się nazywa Plateau. Nie wiem, jak to się czyta, jak myślicie?
2: Plato?
1: Plato?
3: Plateau?
1: Plateau?
2: Plateau.
1: Pluto. No, dobra.
2: Jak będzie.
1: Co, lecimy z tym? No to lecimy, kurde.

0: Dziękujemy zespołowi Meat Puppets. I ja bym z tego miejsca chciałbym podziękować również wam. Dziękuję ci, Adam.
1: Proszę.
0: Proszę, dziękuję ci, Grzesiu. Proszę,
2: dziękuję wam wszystkim.
1: Wybaczamy.
0: Dziękujemy.
2: Przepraszamy.
0: Pozdrawiamy.
1: I wybaczamy.
0: Pozdrawiamy wszystkich...
2: Po prostu.
1: Wszystkich słuchaczy i wszystkich tak po prostu.
0: Tak, wszystkich naszych ludzi, którym ten rap się nie nudzi.
1: Mm. I pozdrówmy wszystkich uczestników BT Sweet'a.
0: BT Sweet'i, no.
2: Bawią się w Poznaniu. Super.
0: Tańczą. Gorillaz.
1: I te sprawy.
0: Małpki, gorille. No. I co jeszcze dzisiaj było? Lorde.
2: O.
0: Lorde dzisiaj było. No.
2: Doha.
0: Aha. Dobra, bo ja mam pewną propozycję muzyczną, ale nie wiem, czy ona zadziała. Muszę ją sobie tylko tak tutaj puścić na chwilę, zobaczyć, jak ona brzmi. Czy wy na przykład wiecie, co to jest legendarny zespół światowej?
2: O, ja się przyznam, że wiem, co to jest legendarny zespół światowej.
0: Wiesz, ja aha, no to...
2: Troszeczkę wiem, co to jest za zespół i... A co, może mała niespodzianka, legendarny zespół światowej składał się z po prostu chłopaków w bardzo młodym wieku.
0: Serio?
2: Tak.
0: Czyli, że takich dzieci?
2: No, jakby. Powiedzmy, ze młodych dorosłych, że 14-15 lat, z ludzi w wieku przedprodukcyjnym.
0: Przedprodukcyjnym muzycznie, na że przykład, przed produkcją muzyczną.
2: O, to też, no potem się rozwinęli inaczej, ale...
0: Oni teraz są sławni albo coś takiego?
2: No, część z nich.
0: Tak?
2: Część, każdy w swoim polu, no.
0: Aha.
2: Że zespół może nie, może jeszcze jest obskurancki.
0: Ma,
2: no, ale ma dojrzały tekst.
0: Tak, ma 417 wyświetleń. To prawie jak 419, jeszcze dwa wyświetlenia.
2: Co, wyświetlamy.
0: Także wyświetlamy, posłuchajmy sobie piosenki Hakerzy od legendarnego zespołu światowej.
3: Bądź anonimowy.
4: Kiedyś walczono karabinami, pistoletami i nożami. Starzy ginęli na wojnie, postrzeleni kulami. Lecz czasy się zmieniły, dzisiaj bronią przestaje być nóż, lecz myszka i klawiatura w ręku młodych hakerów. Młodzi hakerzy hakują, mają sobie za nic zasady. Ich jedyną zasadą jest zdobyć to, czego pożądasz. I nic nie stanie ci na przeszkodzie. Kradną hasła, tajne dane, pliki z internetu. Uważaj, żeby im nie podpaść, bo znajdą cię na końcu świata. Bo pasmo internetowe jest szybsze od twoich myśli, jakby szybkie one nie były.
3: Naszą bronią jest klawiatura i myszka.
4: Co zrobisz, kiedy haker włamie się na twój komputer? Powiesz, powiem policji. A gdy policja przyjdzie, hakera już tu nie będzie. Będzie w przestrzeni internetu.
5: Hacking complete, please continue.
4: Czy to cię nie zastanawia, jak słaby jesteś w obliczu hakerów?
3: Jesteśmy legionem, wybaczamy, nie zapominamy, jestem Anonymous.
4: Hakerzy z Anonymous udowodnili już, czego są warci. Więc wiesz, generalnie lepiej nie chowaj żadnych tajemnic na komputerze. Bo gdy oni się tam znajdą, nie będziesz bezpieczny. A najwyżej zabiorą ci to i wezmą dla siebie. Nigdy tego już nie zobaczysz.
3: Tarczan atakuje.
6: Nawet gdybyś był najszybszy na świecie, nie uciekniesz im. To są ludzie...
4: To hakerzy!
6: Ludzie...
4: Hakerzy!
6: Ludzie...
4: Ho! Hakerzy!
6: Hakerzy!
4: zabijają, zabijają.
6: Hakerzy, hakerzy,
4: ludzie,
6: hakerzy,
4: komputera. Leśna klawiatura to ich cały oręż. Lepiej zgraj sobie pliki na płytę, bo jak biją, to już ich nie zobaczysz.
6: To są ludzie, komputera.
4: Nadchodzi Anonimus. Era internetowych wojen.

0: Dzięki.
1: Wow.
0: Świetne, świetne. Pozdrawiamy hakerów, tak. A bardziej nie pozdrawiamy, tylko lękamy się.
1: Lękamy ponieważ się i obawiamy.
0: Tak, ta piosenka, muszę przyznać, że naprawdę mnie nastraszyła. No kurde, no jakby let that sink in. Let that sink in, po prostu to jest niebezpieczne. Hakerzy są niebezpieczni. A teraz piosenka od Grzesia. Stairway to Hell, Monte Cazaza. To jest rock?
2: To jest trochę rock. No, to jest industrial, to będzie industrial dub trochę, jakieś takie właśnie wydziwiane. Ważny gostek Monte Cazaza, każdy sobie wygoogluje i posłucha, co on tam wymyślał ciekawego. Ale mega demolował, mega wywijał, wyrzucili go ze szkoły, niegrzeczny taki.
0: A co ta muzyka znaczy dla ciebie?
2: Podoba mi się, jak brzmi. Bardzo mi się podoba, jak brzmi i cieszę się, że tylu natchnęło innej muzyki, która mi się podoba też. On wymyślał fajnie.
0: No
2: zobaczymy, co znaczy dla was.
0: Tak, posłuchajmy. Chwilę. Dajcie znać.

0: I to był Monte Cazaza?
1: Tak.
0: Stairway to Hell? I teraz będzie Unemployment Blues.
1: To właśnie on.
0: I co z nim jest?
1: No, to jest utwór też zespołu Chavau, może tak się czyta. C-H-E-V-E-U. I możemy ten utwór usłyszeć w filmie Małżeństwa Sasnali, które nazywa się Świniopas.
0: O, ja oglądałem film od nich ostatnio też. O,
1: no to mają taki właśnie ciekawy film Świniopas i tam śledzimy losy tego gospodarza, jego córki, świniopasa i tajemniczego apsztyfikanta.
0: I może ich filmy są chyba podobne wszystkie.
1: No pewnie trochę, ale jest tam taka uwertura nagła, że zupełnie inny materiał jest wciśnięty w ten film w nagłym momencie pod koniec i jest właśnie udźwiękowiony taką piosenką Unemployment Blues i nie ma sensu jej słuchać całej, bo trwa 9 minut. Każdy sobie potem posłucha sam, jak
0: tak,
1: mu się spodobywa. Tak, posłuchamy
0: sobie na przykład połowę, bo coś
1: w się tak męczyć.
0: Ale ten, kurde, Sasnal w ogóle jest jakiś taki muzyczny, bo on na przykład był teraz na Offie.
1: Wow.
0: Wilhelm Sasnal.
1: Szacuneczek, on się tam przewija, no. Rozkminia ewidentnie. Super, wielkie pozdrowienia.
0: Tak.
2: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy i słuchamy w takim razie Heweł Szewo, Unemployment Blues.

0: Dobra, bo Grzesiu ma ciekawostkę, newsa dla nas.
1: Okazało się, że Adam Majkowski ma do powiedzenia newsy na dziś.
0: Aha, czyli jednak, no, a, czyli jednak nie ty?
1: Ja tylko mam ciekawostkę, że tak
0: a,
1: jest.
0: A, dobra, no to
1: i
0: dawaj.
1: Uwaga, przerywamy teraz, żeby powiedział.
2: No to tak, wanny typu swim, spa, które wyglądają na drogie, ale takie nie są.
0: I wannę?
2: Wannę spa.
0: Że taka, taka duża wanna?
2: No taka jakby spa, że...
0: takie jacuzzi.
2: Takie jacuzzi, ale a, takie troszkę bardziej premium niż takie zwykłe plastikowe jacuzzi.
0: Ej, to ja sobie kupię chyba to, bo ja mam rozwaloną wannę na maksa.
2: Tak?
0: No.
2: A co ci się stało?
0: Nie powiem. Nie no, po prostu nie działa. W sensie ja z niej nigdy nie korzystałem, jak wprowadziłem się do swojego mieszkania. I ona ma hydromasaż w sobie i ten hydromasaż jest jakby taki mega uszkodzony i taki zgniły. I to jest po prostu takie, kurde, obrzydliwe trochę.
1: Radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Ruta zwraca się do prezydenta z interpelacją dotyczącą przeznaczenia budynku dawnej szkoły przy ulicy Biskupińskiej 27. Nalega, by po niedawnym zwolnieniu budynku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Hanka miejsce zostało przeznaczone na cele społeczno-kulturalne mieszkańców Strzeszyna. Stara szkoła stanowi wyjątkowe miejsce na mapie osiedla. Została ona wybudowana w 1918 roku i pozostaje objęta nadzorem konserwatorskim. Radny pyta prezydenta o zakres ochrony budynku. Dodatkowo prosi o odniesienie się do uchwały Rady Osiedla dla Strzeszyn.
0: W Stanach Zjednoczonych nie ma języka urzędowego. Język angielski, American English, nie jest językiem urzędowym USA, chociaż używa go 82% obywateli, około 239 milionów. Tylko 32 stany przyjęły go jako oficjalny. Drugim najpopularniejszym językiem w USA jest hiszpański, około

0: utwór, kolejny filmowy utwór, teraz jest ostatnie parę minut i to jest już tylko muzyka filmowa.
1: I wariujemy. Tak, w sensie, że co?
0: Frankie Walks the Walk.
1: Aha, no.
0: O.
1: Tak, tylko że kurde...
0: Nie działa.
1: Och. Uch. Czy ja to mam? Oj. Nie, no mam to gdzieś. No,
0: to, kurde, gdzieś to w międzyczasie gdzieś powiem coś może o nim, że to jest utwór z filmu Combat Shock i on miał wcześniej inną nazwę. I się nazywał chyba American Nightmare albo Nightmares. I jest to utwór właśnie z soundtracku do tego filmu, zrobiony przez Ricka Giovinazzo, który gra tam główną rolę, Frankiego. I to też jest ciekawostka dla melomanów.
1: Że zrobił soundtrack i zagrał w filmie.
0: Tak, tak. I to jest jedyny film, w którym zagrał i chyba jedyny soundtrack do filmu, jaki zrobił. I ten film robił jego brat albo inny krewny, który się nazywa Buddy Giovinazzo. No i teraz ta postać się też ma na imię Frankie ze względu na odniesienie do piosenki Frankie albo Frankie Teardrop zespołu Suicide, który też jest bardzo ważny i polecam. I teraz, no i to jest przerażający jest ten film, strasznie ważny film wydany przez Tromę. Wszystkim go gorąco polecam. Jest trudny do oglądania, jest przerażający, straszna rzecz. Można go pokochać, ale ciężko go oglądać. I właśnie ta piosenka się wydarza, gdy główny bohater sobie maszeruje i zaraz stanie się coś bardzo niedobrego dla niego, jak przez większość filmu właśnie.
1: Dziękuję. Mnie to zaciekawiło wczoraj sobie ten film. I co, to w sumie się będziemy już żegnać. To będzie ostatnia piosenka. Ja dziękuję wam za udział i pomoc i przepraszam.
2: To my dziękujemy tobie, Tytus, za zaproszenie.
0: Dziękujemy ci, Tytus, za zaproszenie.
2: Wybaczamy.
0: I przepraszamy też.
1: Tak. Spoko.
0: Dzięki.
2: Dzięki.
1: Grzesiu Tortellini.
0: Tak.
1: Adam Majkowski i ja się nazywam Tytus Walterowicz.
0: Dziękujemy.
2: Tytus.
1: No i co? Dobranoc. Dobranoc.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Nocnik na 98.6.

złożyć nas. Nie, ta droga, ale powiedz proszę, że ci szkoda.

Dobry wieczór, drodzy Państwo. Przy mikrofonie Marian Księżycowy, a to jest audycja Piosenki z końca czasu. Kilka minut temu gwiazdy wybiły północ, a to oznacza, że nad całą Atlantydą mamy już

Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie. Kto wie, i zaniosło ją Państwu do ukochanej osoby. A gdy skłamią, że jej w domu nie ma, lub że chora, różne pójdy takie. Gwiazdy rzucicie z powrotem do nieba, a czapkę...

未来Jakim cudem płynie. Codzienny toczę bój, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz.

Do twoich myśli, do twoich włosów, ma miłości, za tobą pościg, moja czułość.

ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg, urządzam rajd. Za tobą pościg, urządzam rajd do twoich myśli.

Urządzam rajd za tobą pościg. Urządzam rajd

Urodziłeś się królem, pokaż wszystkim koronę kłów. Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów. Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie. Stupnie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój. Niebo jest twoim dachem, orszakiem, ptaki o świcie. Błazne masy dla ciebie, jak ty dla nich, bo żyjesz poza ich pogonią.

Gdy już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, w kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce.